0: Reklama.
1: 3 października o godzinie 12 wystartujemy po raz 10 do 5-kilometrowego biegu w Puszczy Wkrzańskiej. 10 bieg Pogoń Raka i 2 bieg Pogoń Małego Raczka. 3 października. Zapisy na www.biegpogońraka.pl.
2: I po reklamie.
3: Dziś w Szczecinie bez opadów, parasolki zostają w domu. Choć będzie dużo ciemnych chmur nad naszymi głowami, to jest szansa, że promienie słoneczne też się pojawią. Aktualnie na termometrach mamy 17 stopni Celsjusza, ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Na ulicach Szczecina też spokojnie.
4: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. W poniedziałek PKO zdecyduje, kto pokieruje komitetem. Wczoraj spotkał się jego zarząd, sprawdzano możliwości, przepisy i zastanawiano się, co dalej po zatrzymaniu prezesa PKO-u Radosława Pisiewicza. Reporter SK Mateusz Gołębiewski o poranku ze szczegółami.
5: Tak jestem, dzień dobry.
4: Dzień dobry Mateuszu, to powiedz, co uzgodniono?
5: Wszystko wskazuje na to, że nie będzie próby odwołania prezesa Pisiewicza ze stanowiska. Jeśli zarząd poprze rekomendację prezydium, obowiązki prezesa do końca kadencji będzie pełnić jeden z wiceprezesów, a w kwietniu odbędą się wybory, bo mandat Radosława Pisiewicza wygasa dokładnie wtedy. Kto pokieruje komitetem do wiosny? Tu zostało tylko 8 nazwisk.
4: A termin ślubowania zależy od współpracy z Sejmem. Tak twierdzi Kancelaria Prezydenta w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Zbigniew Bogucki podkreśla, że kandydatura Berka budzi gigantyczne wątpliwości.
6: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
4: A sam Berek wcześniej podkreślał, że jego kadencja rusza 16 września i czeka na decyzję prezydenta. A M-Stuczka działa już od roku. Kierowcy, którzy mieli kolizję, mogą wypełnić oświadczenie w M-Obywatelu. Są jednak tacy, którzy tej możliwości nie znają.
7: Nie miałem o tym pojęcia nawet.
8: Czy słyszał pan o usłudze M-Stuczka w M-Obywatelu?
9: Tak, korzystałem nawet.
8: Jak wrażenia?
9: Załatwiłem sprawę w ciągu chyba 10 do 15 minut.
4: A w ciągu roku w M-Stuczce wypełniono ponad 25,5 tysiąca oświadczeń.
10: SK Szczecin. News.
3: Mateusz Tomaszewicz, w ubiegłym roku turyści wydali na Pomorzu Zachodnim ponad 10 miliardów złotych. Tak wynika z danych Eurostatu. Dodatkowo przy ponad 1,5 milionowej populacji mieszkańców w ubiegłym roku w regionie udzielono ponad 17 milionów noclegów.
11: Widzimy wielkie zainteresowanie kurortami turystów z zagranicy, ale także naszych krajowych, wybierających na przykład Świnoujście, Kołobrzeg czy też Pobierowo.
3: Mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie i jak dodaje, mimo końca wakacji w niektórych hotelach frekwencja wynosi powyżej 80%.
12: Kama i Wiktor.
13: No i mamy środę, Międzynarodowy Dzień Urody, czyli u nas w studiu tylko Kama ma powody do świętowania.
14: Są dwie możliwości, albo to geny, albo te zabiegi z Instagrama, co ona nam pokazuje często, tam nakuwanie.
15: Poruszamy mój ulubiony temat, czyli ja, ale może przekierujmy wyjątkowo uwagę ze mnie na środę, co?
14: Niechętnie, ale możemy.
15: No to pytamy, jak wam się środa zaczyna? Ładnie czy brzydko?
13: Jak ciężko powiedzieć, to też dajcie znać. 664-402-302 albo gadamy do Messengera.
16: Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze.

0: ona zdecydowanie ładna. Sabrina Carpenter. Prawie tak ładna jak Kamila. Dzień dobry.
1: Ty za to ładnie mówisz.
0: No właśnie, ładnie czy brzydko? Janki, ładnie czy brzydko dzisiaj?
2: No ładnie, wspaniale!
0: Badania terenowe nad środą. Czy jest to ładna środa, czy brzydka środa?
1: No
0: dzień
1: to
0: dobry.
1: Odbieramy telefony. Halo?
3: Panie. Dajże pan spokój.
0: Koniec. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.
2: Bardzo ładne.
1: No to sprawdzamy, co na jackowym messengerze.
4: Siemanko, jak się środa zaczęła? W sumie, moim zdaniem, nie ma tak, czy dobrze, czy niedobrze. Bo z jednej strony jadę do pracy, ale z drugiej strony jadę do pracy, żeby pojechać na integrację.
1: Oj,
5: żona szczęśliwa, oj.
0: Kiedy wrócisz?
5: Nie wiem.

0: Międzynarodowy Dzień Urody dzisiaj. No i najpiękniejsza Jadzia z nami. No.
1: Poranne blasowanie.
2: I już się pięknie zrobiło. Dzień dobry.
1: No.
2: Mi już dzień posmarował, dobry. Mi już powiedział, że ładnie, spoko i tak dalej, a potem się pytał, czy hajsy mam.
0: Aha. Ustaliliśmy, że to te zabiegi z Instagrama, Kama, twoje.
3: Słuchajcie, przeglądamy prasę, no bo tutaj się spotkaliśmy po to, by prasować, przeglądać, oglądać. Coraz więcej grzybów pojawia się i w gazetach, i w internecie. Pojawiły się, wysypały, bo pogoda jest ciepło.
2: Jest mokro.
3: Mokro, więc są grzyby. I bardzo dobrze.
4: Polacy ruszyli do lasów. Jadzia, gdybyśmy my byli grzybami... To jakimi?
1: Jankes, niezły kozak.
2: Ja tylko przypominam, że kobiety z każdego kozaka potrafią zrobić pantofla.
1: Kama, piękna kurka. Albo muchomor sromotnikowy.
0: Muchomor?
5: Sromotnikowy?
2: Dlatego uważaj i mnie nie denerwuj.
3: Dobra.
0: To dobra.
3: A Wiktorek?
4: A ja?
1: Jakiś taki dziwny maślak.
3: Maślak.
4: A Bogaj?
1: Szatan.
6: Tylko w Radiu SK.
3: No bardzo ładnie, dziękujemy. I po grzybobraniu.
7: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: 24 minuty po godzinie 6. Tu wasze ulubione grzyby z samego rana. A byliście już na grzybach?
1: Ja ani razu jeszcze nie byłem w tym roku.
2: Nie byłam na rybach, nie byłam na grzybach i nie byłam na żużlu.
0: Dzisiaj
2: przypominam, mamy w radiu fanów żużla, fanów grzybów i fanów...
0: Kamcia, zabieramy fanów i fanów czego?
2: No właśnie, czekaj, bo wymieniłam trzy rzeczy. Nie słuchaliście mnie.
0: Grzyby, ryby, żużel. Zabieramy ciebie na grzyby. Po programie, Kamcie, zabieramy cię na grzyby.
2: No. Dzisiaj nie mogę.
1: Możemy nawet zejść do naszej radiowej piwnicy. Ale jak się dobrze poszuka tam na ścianach,
0: to nie miałem na myśli na tutaj ryneczek. Jest taki fajny, stragany ryneczek obok radia. Tam jest mnóstwo grzybów, Kamcia.
1: Zacznij od tego nawet. Zapłać, kup sobie te grzyby i będziesz mogła się szczycić wtedy jakimś mianem Polaka.
0: No, ale zaprosiłeś jeszcze na randkę, no i zaprosili się płacić za to.
2: Dziwisz się, dlaczego jeszcze nie ma daty ślubu jego i Oliko?
1: Czekajcie, odbierzmy telefon, bo ktoś próbuje nam powiedzieć, czy ta środa jest ładna, czy brzydka. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Urody, no więc...
3: Pytać się, jak środa się zaczyna? 800 zł i 13 punktów karnych. Zapomniałem się.
1: Pan jechał na grzyby po prostu.

0: Reklama. Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17. Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
1: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
3: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: I po reklamie.
6: Na termometrach w Szczecinie w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 21 stopni Celsjusza. Przewaga będzie ciemnych chmur, ale padać nie powinno, tak mówią nasi radiowi synoptycy. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Kierowcy, wy uważajcie już na Wyszyńskiego i na Placu Szarych Szeregów.
7: Zbliża się 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Krocki, zapraszam. Iran zaatakował siły amerykańskie stacjonujące w bazie w Jordanii. Według Teheranu była to odpowiedź na wcześniejsze uderzenia USA na irańskie tankowce. Irański Korpus Strażników zapowiedział również odwetowe ataki na tankowce znajdujące się w pobliżu Kuwejtu i Bahrajnu. A Straż Graniczna Łotwy zatrzymała obywatela Polski, który przewoził nielegalnych migrantów. Ci przedostali się przez granicę z Białorusią. Trzech odnaleziono, a poszukiwania trzech pozostałych, których przewoził Polak, trwają.
8: SK Sport News.
7: Hit dla Realu. Za nami pierwsze mecze fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Real Madryt pokonał u siebie Inter Mediolan 2-1. Piotr Zieliński pojawił się w zespole gości w drugiej połowie. Od pierwszych minut w barwach FC Porto zagrał za to Jakub Kiwior. Polski obrońca nie był jednak w stanie zatrzymać Erlinga Haalanda. Norwek strzelił dwie bramki, a jego Manchester City wygrał z FC Porto 2-0. A w piłkarskiej ekstraklasie transfer najlepszego strzelca tego sezonu, Jordi Sanchez, przenosi się z Wisły Kraków do Pogoni Szczecin. Hiszpan w tym sezonie strzelił dla Białej Gwiazdy 6 goli.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
9: W Radiu SK.
11: Skoro mamy dzisiaj dzień urody, to proszę się ładnie przywitać.
12: Pięknie wyglądasz, Kama.
11: Och, czy możemy codziennie to świętować? Bardzo mi się podoba to święto.
12: Nie ma problemu, myszko, mówisz, masz.
13: Ja się przywitam brzydko. Uwaga. Guten Morgen.
11: Najbardziej lubię ten moment, w którym ty się najlepiej bawisz ze swojego dowcipu.
12: A ja. Jak ja się nie pośmieję, to nikt się ze mnie nie pośmieje.

0: No i fajnie, dojechaliśmy do 6.36, tutaj Eska, w środę, w pół do piątku.
1: Janki, w naszym programie pojawia się kolejna postać.
0: Dawaj.
1: Właśnie wchodzi do nas...
2: 3, 2, 1, bomba! Wchodzimy. Ale na antenę. Nie musicie się bać.
3: Poznajesz ten głos?
0: Krzysztof Detektyw Rutkowski.
3: No, dokładnie. Dokładnie.
0: Cudowny. I... Ile ma Krzysztof lat w ogóle? Bo wygląda tak na...
1: On ma wszystkie lata.
0: Tak myślałem.
3: Przy tej ilości zabiegów estetycznych ciężko ocenić. Natomiast jesienią do telewizji wraca jego program Rutkowski na żywo.
0: I co on tam będzie robił?
3: Nie widziałeś żadnego odcinka? No błagam cię. Będzie odbierał telefony od widzów i pomagał im w trudnych sytuacjach.

0: paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen Paczka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
3: I po reklamie.

0: Hej, 13 do 7. Happy birthday
1: to you, Karina.
0: Musimy tę płytę w końcu wydać. To będzie po prostu bestseller. Karina z nami, dzień dobry, witamy. 09.09.2009. To jest twoja data urodzin, prawda?
2: Tak, tak.
3: Jejku, czy to znaczy, że jesteś pod szczęśliwą gwiazdą urodzona?
2: Może?
0: Ej, ale pod szczęśliwą Eską.
4: I pod dokładnie. Szczęśliwą mamą, słuchaj, bo to ona nam napisała.
2: Tak.
4: Pięknie napisała. Złóżcie jej życzenia i uwaga, zróbcie ostatni raz jej obciach.
3: Dodam również, że twoja mama ma piękne imię, czy mogłabyś powiedzieć jakie?
2: Kamila.
3: No niemożliwe, no.
0: Kamila, bardzo dobrze. Panie i panowie, Karina obchodzi 17 urodziny.
4: Ostatni raz jest dzieckiem, ostatni raz jeszcze nie musi podejmować tych poważnych decyzji dorosłych, nie musi płacić rachunków, udawać, że wie, co robi ze swoim życiem. Tak.
3: Karina, nie martw się, ja w studiu tutaj mam samych facetów i oni nadal jeszcze nie wiedzą.
0: Nie wiemy, ale...
3: Ale płacą rachunki.
0: Się, tak, dokładnie. 17 urodziny. Jak to dzisiaj zamierzasz świętować swoje urodzinki? Jak to się teraz robi?
2: Spotkać się teraz z chłopakiem, wyjść poświętować.
3: A mama wie, że masz chłopaka?
2: A mama wie.
4: Teraz już wie, tak.
3: A lubi go?
2: Tak.
3: Na wszelki wypadek nie pytałam.
4: Słuchaj, to po pierwsze chłopaka, po drugie siebie, a po trzecie i czwarte dobierzecie jeszcze sobie znajomych, bo mamy 4-osobowe zaproszenia do Energylandii.
2: O kurde!
0: No.
2: O kurde!
0: Tam jest
2: nie,
0: odwrot.
2: Nie, dziękuję ślicznie.
0: Ty zabierasz chłopaka do Energylandii, a on cię tam zabierze na coś fajnego. No.
2: Okej.
0: Dobrze.
3: No i mamy to. I jakby co, nie martw się, do 26 roku

0: 4 minutki do godziny 7. Co tak patrzycie na mnie? Co tak? Podobam się wam?
1: Bardzo jesteś ładny.
0: Mam żonę zajęte.
1: Jest międzynarodowy dzień urody i pasujesz się w klub.
0: Dobrze, no lećmy dalej.
1: Zaraz Marcin Procki, słuchajcie, z newsami wpadnie. Będzie miał dwa projekty odnośnie kryptowalut. Jeden prezydencki, a drugi rządowy.
0: Który wybierasz?
1: Żadnego nie przyjmą.
0: Ja my pytamy o ciebie, a nie oni.
1: Dla mnie każdy będzie dobry. Jankes. Kama. I Wiktor.
2: W Radiu SK. Reklama. Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
9: i Klemens prawy.
8: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
10: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
9: Codziennie.
10: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
7: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Lunapark i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Ruch na ulicach naszego miasta coraz większy. Uważamy teraz na Mieszka I w kierunku Alei Piastów. Zwalniamy w Alei Wyzwolenia i na Matejki. Uważajcie także na Strzanieckiej. Na termometrach 19 stopni Celsjusza. Dziś przewaga chmur, ale padać nie powinno. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
1: Jest 7, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent, ale nad swoją wersją pracuje też rząd.
2: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
1: Zaznacza premier Donald Tusk, a według kancelarii Karola Nawrockiego fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa. Lista zamknięta, 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Komisja wyborcza zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. A na liście kandydatów zabrakło kandydata Konfederacji Bartosza Bocheńczaka i byłego prezesa NIK Mariana Banasia. Wybory 27 września. Pomieści 10 osób, napędza go 1000-konny silnik i znacznie jest cięższy od znanego już Borsuka. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach zaprezentowano nowy ciężki wóz bojowy piechoty.
3: To jest pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia. I ten pojazd, który został zaprojektowany w Polsce, w Hucie Stalowa Wola, to jest pojazd, myślę, na takim światowym poziomie.
1: A oceniał pojazd Juliusz Sabak z portalu obronnego. Targi w Kielcach potrwają do piątku.
4: SK Szczecin News.
0: Mateusz Tomaszewicz, 2 lata i 10 miesięcy więzienia dla myśliwego oraz rok i 3 miesiące dla jego pomocnika. To wyrok sądu rejonowego w Szczecinie za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Do tragedii doszło w listopadzie 2023 roku na terenie wojskowego pasa ćwiczeń w Krzekowie podczas nielegalnego odłowu dzików. Myśliwy oddał strzał, tłumacząc później, że pomylił człowieka ze zwierzęciem. Lider klasyfikacji strzelców ekstraklasy już w Szczecinie. Jordi Sanchez opuścił Wisłę Kraków i został nowym piłkarzem Pogoni. Klub aktywował zawartą w kontrakcie zawodnika klauzulę odstępnego.
5: Jankes, Gama i Wiktor.
6: Dzień dobry, witamy, środa, wpół do piątku, lecimy, 2 minutki po godzinie 7.
7: Dzisiaj świętujemy dzień urody, znaczy kto w studiu świętuje, ten świętuje, ale sprawdzamy, czy u was ładnie, czy brzydko.
8: Siemanku, SK z rana, przy środzie słychać tylko jedno, środa myknie, tydzień zniknie, pozdrawiam.
6: A skoro 7, to zaraz 7 wygrywa, mamy same ładne pytania.
7: Ale słuchacze będą odpowiadać brzydko. Mów do mnie brzydko.
9: Ja to za chwilę.

0: Ale bym poobejmował noce jeszcze 8 minut po godzinie 7. Ale niestety praca, szkoła, wszystko wzywa. Dzień dobry, to jest środa.
1: Dzień dobry wszystkim. Oczywiście, słuchajcie, znalazłem takiego newsa. Tylko co czwarty Polak korzystający z usług ekip budowlanych dostaje paragon czy fakturę.
2: Jest na to pewne rozwiązanie.
0: Czekaj. Raz Jankes, dwa Kama, trzy Wiktor, cztery Bogaj, nie płaci.
2: Ale żeby było śmieszniej, u nas każdy w studiu... Bogaj urządzał mieszkanie, Wiktor robił remont po zalaniu, Janki urządza dom, ja robiłam remont. I jest rozwiązanie, żeby nie brać faktycznie faktur. Trzeba zrobić tak jak ja, czyli remont rękoma przyjaciółmi.
1: A jakby tak było w sklepie?
0: No normalnie, idziesz sobie rano do marketu i mówisz, przepraszam, ja bym chciał za to wszystko zapłacić trochę taniej, bo paragonu nie potrzebuję.
3: Wiktor w Radiu SK.
1: Ale nie, no trzeba brać, bo płynie tym kodem, trzeba otwierać się bramka, no.

0: 14 minut po godzinie 7 tutaj SK w środę 9 września.
1: Wygrywa w Radiu SK.
2: No i tak, no i ciach. No i 664 402 302 odbieramy, gadamy, 2 minuty mamy, wygrywamy. Prosta sprawa, no.
3: Wow!
4: To jest niesamowite.
3: Chat GPT napisał ci to?
2: Nie, moja głowa.
0: Lećmy, dobra, odbieramy telefony.
3: Poczekaj, bo tu się nam system popsuł.
2: Popsuło ci się coś?
3: Tak,
2: nie przejmuj się.
3: Na chwilę. O, dobra, mam.
0: Dawaj,
3: już jedziemy.
0: Na korbkę dzień dobry. Zadziała. Dzień dobry, halo.
5: Halo, cześć, witam.
3: Kto po drugiej stronie?
5: Robert z Warszawy.
1: Zabawa rozpoczęta.
3: Robercie z Warszawy. Czy to prawda, że Benjamin Button urodził się jako starzec, tak czy nie?
5: Tak.
3: To jest dobra odpowiedź.
0: Ledwo, ale odpowiedział.
3: Drugie. Inaczej byśmy o to nie pytali.
2: Winowajca jest winny czy niewinny?
5: Winny.
0: O, z Warszawy jesteś, tak?
2: Trzecie.
0: To uwaga.
5: Tak.
0: Na którym piętrze w Pałacu Kultury i Nauki znajduje się taras widokowy? 29, 30 czy 31?
5: 29.
0: Robert z Warszawy.
6: Przyjezdny.
5: Pozdrawiam.
0: A jesteś słoikiem czy warszawiakiem?
7: Już poszedł. Poleciał.
3: Po swoich. Halo, dzień dobry.
0: Na 30. No.
5: Halo.
3: Cześć. Jedziemy w takim razie z czwartym pytaniem.
2: Jak nazywa się gra, w którą grano w najsławniejszym memie polskiego internetu? Będę grał w grę. Tylko jaką?
0: Co to była za gra?
2: No to jest pytanie.
0: No ja wiem, właśnie zadałem pytanie, no.
2: Tomb Raider.
3: Trzymaj się, szybka piłka to była. A nie, to był szybki Tomb Raider. Dzień
0: Tomb
3: dobry.
0: Raider. Halo.
3: Cześć, mamy piąte pytanie dla ciebie. Podaj 3 składniki sosu czosnkowego.
8: Czosnek, papryka,
0: papryka?
2: Nikt normalny nie daje papryki do sosu czosnkowego.
0: No to byłoby za drogie, coś ty, no.
3: Dzień dobry.
0: Czosnek, jogurt, sól i już mamy, tak.
2: Uwaga, skomplikowana zagadka. Ma to koń i można to zjeść.
5: Jeszcze raz.
2: Ma to koń i można to zjeść.
3: Patataj.
5: Serami.
0: I uwaga, szybko. 10 sekund.
2: Dawaj kogoś.
0: Dzień dobry.
3: Żeby wygrać, zrób ustami dżingiel Radia SK.
0: Dawaj, szybko.
9: Ale co mam mówić?
0: Nie słyszała pytania, no.
3: No i zdarza się oczywiście, że tak.
0: A jak masz na imię?
9: Wiesia.
0: Dawaj, pozdrów, koło chcesz tam. Dawaj, szybko.
9: No, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całe Radio SK.
0: No i ciebie też. No i fajnie, no super słuchaczka była.
2: A ty zrób dżingiel Radio SK ustami, no.
0: Uważaj,
2: dawaj, no.
0: Radio SK!

0: Za chwilę 7.30, newsy się zbliżają. Zaglądamy Prockiemu w to, co będzie miał. Ligę Mistrzów będzie miał i Kama.
1: Fascynujący.
2: Kama Liga Mistrzów gra. Czujesz to?
3: Czujesz to, czy nie czujesz?
1: Jakby mistrzowie grali naprawdę, to bym to oglądała.
0: No dobra, ale kaszankę byś zjadła.
4: Kama i Wiktor.
1: Ja chyba naprawdę muszę oddać paszport, bo nigdy kaszanki nie miałam w ustach.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
7: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
6: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
7: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
6: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
8: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
9: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
18: I po reklamie.
19: Utrudnienia są teraz w rejonie Placu Szarych Szeregów, gdzie zepsuła się ciężarówka i blokuje przejazd. Zwalniamy też na Kusłońcu i na Okulickiego. Na termometrach 19 stopni Celsjusza, przewaga chmur, ale padać nie powinno, ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
20: 7.30 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rosja zaatakowała przejście graniczne między Mołdawią a Ukrainą. Według wstępnych danych są zabici i ranni. Drony uderzyły w infrastrukturę przejścia granicznego oraz w okolice tego miejsca wybuchł tam pożar. 1000 ton skażonej gleby i 200 beczek z niebezpiecznymi substancjami. To w Parku Narodowym Szumawa w Czechach. Jesienią rozpocznie się wywożenie niebezpiecznych substancji. Będą też badania wód gruntowych, które mogą zostać zanieczyszczone.
21: SK Sport News.
20: Ruszyła Liga Mistrzów. W pierwszych meczach m.in. Manchester City 2-0 wygrał z FC Porto, Real Madryt 2-1 pokonał Inter, a Borussia Dortmund 3-2 Villarreal. Dziś kolejne spotkania, pierwsze o 18.45, kiedy FC Barcelona m.in. podejmie Feyenoord. A drugi świetny występ mamy polskich piłkarek. W drugim meczu Mistrzostw Świata do lat 20 pokonały w Katowicach 2-1 reprezentację Meksyku. Dzięki temu zapewniły sobie awans do 1/8 finału.
22: Kama.
23: I Wiktor.
22: W Radiu RTSK.
24: Halo, dzień dobry, witamy. Środa, 9 września.
25: Czy ty na pewno jesteś sobą? Nie no, patrzę na ciebie, to nie jest Jankes.
24: Nie. Rozumiem, że będzie grillowanie mnie znowu, tak?
26: Na eskowym Instagramie pojawiło się już zdjęcie, przerobione zdjęcie Jankesa. Na postać, rzecz, no nie możemy ci Janki na razie podpowiedzieć, ale za to słuchacze mogą już na eskowym Messengerze wrzucać podpowiedzi, bo rozpoczynamy naszą zabawę. Kim jest Jankes?
24: Chociaż podpowiedzcie mi, czy lubią mnie.
25: W ramach podpowiedzi weź pokaż nosek.
24: O! Nosek? Nosek? Dziury?
26: No weź, teraz już wie, że nie jest Michaelem Jacksonem, no.

0: Ale coś w tym jest, bo przecież ostatnio nawet w Sejmie było słychać szczekanie, prawda?
1: Jankes. Kama i Wiktor.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
1: Radio SK. Radio SK.
3: Reklama. Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
4: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Badanie techniczne auta? W stacji kontroli pojazdów AutoExport w Policach zrobisz je od 6 do 21. Wpadnij z autem przed lub po pracy. Police Energetyków 4.
16: I po reklamie.

0: Poranna gimnastyka z Eską. 48 minut po siódmej.
1: No, pochwal się, że kupiłeś sobie buty, no.
0: Do biegania.
1: No.
0: I na tym się skończy moja przygoda.
2: Właśnie się tego obawiam.
1: Kartę już na siłownię mam, buty już mam. Mogę nie chodzić, mogę nie biegać.
2: Razem macie nawet jeden biceps.
1: A to prawda. Ale masz fakturę za te buty?
0: Czekam, aż przyślą cały czas, ale pewnie będzie paragonik.
1: No, w sprawie faktury paragonu będzie dzwonił za chwilę Nosel, proszę państwa. Tak.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, dzień dobry, słucham.
5: Matuś Waldemar po tej stronie telefonuje w sprawie tej pańskiej faktury i chcę rozmawiać z panem w lokalu mieszkalnego 47A.
4: 47A, tak.
5: To pan.
4: Tak.
5: W sprawie tej faktury, proszę pana, bo tam byli fachowcy u państwa, żeby zobaczyć ten wyciek wody, to zalanie, tak? To pan.
4: Tak, rozumiem, no.
5: No i pisał pan reklamację do tej faktury. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje, pan mi powiedz.
4: Proszę pana, sprawa jest tego typu, że ta faktura jest jakoś dużo za duża. I ze względu na to, że takie sprawdzenie, to nawet jeżeli ci fachowcy, którzy byli...
5: A moment! Był Andrzej i Marian, czy kto u państwa?
4: Nie umiem powiedzieć kto, bo nie znam, nie pamiętam, nie znam. No, także byli tylko, weszli, popatrzyli, powiedzieli, że to jest wyciek i poszli.
5: Moment, to jeszcze inaczej mi pan powiesz. Czy oni robotogodziny odbębnili u pana?
4: Oni byli tam, ja nie wiem, 5 minut, panie.
5: No to nie zrobili robotogodzin, to mi mów pan od razu. No,
4: w ogóle.
5: Czyli machnęli panu fakturę za dniówkę, ale nie zrobili robotogodzin.
4: W ogóle, weszli, popatrzyli, nawet ja nie wiem, w jaki sposób oni stwierdzili,
5: to tak trzeba było
4: skoro
5: od początku.
4: Nie mieli
5: Dobra.
4: Nawet sprzętu.
5: Dobra, proszę
4: Nic
5: pana,
4: kompletnie.
5: Bo ta faktura już jest na księgowości, ja jej nie cofnę. Powiedz mi pan, ja bym mógł odbębnić u jednego 4 godziny, u drugiego też 4 godziny, to by było to 8 godzin dniówki. Tylko powiedz mi, kiedy będzie pasowało, żeby tam oni na lokal przyszli do pana.
4: No ale co mają, po co mają przychodzić?
5: No żeby dniówkę odbili. Za te 400 zł, proszę pana, czyli jeden 4 godziny, drugi też 4 godziny.
4: Ale co mają, po co mają przychodzić? Nie rozumiem.
5: Bo moment, wystawili panu fakturę, proszę pana, na zabycie 10 minut u pana na 400 zł. Ale, proszę pana, dniówkę to oni mają inną.
4: Ale chwileczkę, niech mi pan powie, po jaką cholerę mają przychodzić i co mają, siedzieć na kanapie i kawę jeszcze pić?
5: Nie wiem, jak im pan jakąś robotę znajdzie, żeby coś sprawdzili, to zrobią, bo to jest w zakresie ich kompetencji.
4: No proszę pana, ale ja nie mam nic do roboty, co ja mam im dać? Kwiatki przycinać, kurna, czy co?
5: Moment, nie oni do tego też chyba kompetencji nie mają. Tylko proszę pana, faktura poszła dalej. Ja jej nie cofnę, żeby panu reklamować tę fakturę. Dlatego ja muszę wysłać chłopaków na robotogodziny.
4: Ja oddaję tą sprawę do sądu i w dupie to mam. Ja nie będę, proszę pana, robił im jakiejś sztucznej roboty, żeby się
5: dzielić. Proszę pana, chwileczkę. Oni nie muszą nic robić.
4: Czy pan jest nienormalny, czy co? Co mają u mnie robić?
5: To ja może zapytam Huberta.
6: No cześć, tato. Zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: No super, no dałem się wkręcić. No ale to miło mi przynajmniej, że tak to poszło, no.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: No to teraz nasza księgowość radiowa. Czeka aż Nosel za ten wkręt wystawi fakturkę.

0: kolega czasem tu miksuje wieczorami. Armin van Buuren Westę za chwilę ósma.
1: Dobrze, dajcie jakąś podpowiedź, kim ja dzisiaj jestem, bo coraz bardziej się wkurzam.
0: Daj spokój, to nie my od tego jesteśmy, tylko słuchacze.
2: Pamiętajcie, wskakujcie na eskowego Instagrama, tam jest przerobione zdjęcie Jankiego i wrzucacie nam na eskowym Messengerze podpowiedzi.
1: Ostatnio byłem tablicą szkolną.
0: Tak, i odgadło się od razu.
1: Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, tak strzeliłem
2: z czapki
1: i udało się. Dzisiaj nie będę strzelał.
0: To co, chcesz pierwszą podpowiedź?
1: No daj.
3: Cześć Janki, dzisiaj bezkarnie mogę powiedzieć do ciebie, ty wielki starupu.
4: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor.
1: Czy ja mam coś wspólnego z kibicami?
0: Czy jestem szefem dopingu na żylecie? Nie.
5: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Dojazd do pracy w Szczecinie może być nadal utrudniony. Zwalniamy na Bałki i w rejonie Alei Wyzwolenia. Noga z gazu na Sęptockiej. Dłużej postoicie też na Wszystkich Świętych i na Kraśnickiego. Dzisiaj w Szczecinie bez opadów, a na termometrach mamy aktualnie 20 stopni Celsjusza. Miłego dnia.
1: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W poniedziałek zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ten zdecyduje, który z 8 wiceprezesów pokieruje organizacją do końca kadencji Radosława Piesiewicza. Zatrzymanie prezesa to nie jedyny problem komitetu, w którego kasie świecą pustki.
2: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
1: Mówił wiceprezes PKOL Adam Korol. Mimo tych kłopotów niezagrożony jest wyjazd polskiej reprezentacji na młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Wczoraj przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. A polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty, wynika z badania PISA.
3: Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwiniętych, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
1: Podkreśla Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych. Przebadano ponad 700 tysięcy uczniów, a najwyższe wyniki, jak i w poprzednich edycjach, osiągnęli uczniowie z Azji.
4: SK Szczecin. News.
0: Mateusz Tomaszewicz, nie tydzień, a aż 3 miesiące. Tyle czasu będą mieli kierowcy na zapłacenie niższej kwoty za nieopłacony postój w Szczecinie. Taką decyzję podjęli rajcy. Zmiana ma przede wszystkim pomóc kierowcom, którzy chcą wyjaśnić sprawę wystawionego zawiadomienia. Chodzi m.in. o rozpatrzenie reklamacji czy umorzenie. Zabytkowy ogród przy sali ślubów szczecińskiego magistratu przejdzie metamorfozę.
5: Powstanie tu m.in. altana ślubna, nowy taras i fontanna, a przestrzeń zyska zieleń i funkcję reprezentacyjną.
0: Mówi Dariusz Sadowski ze szczecińskiego magistratu. Prace potrwają rok.
6: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
7: Co tam widzę, że się dobrze bawicie tam z tyłu?
8: No bo słuchaj, w
7: ostatniej ławce.
8: Fura podpowiedzi tutaj jest i mieszamy w tym kotle z różnymi tekstami.
7: Jestem wielkim staruchem, jakoś tak było, tak?
8: Tak.
7: Pierwsza podpowiedź, a druga?
8: Druga brzmi tak.
9: No cześć Janki, z takim strażnikiem to nikt by się niczego nie bał.
10: Czy już chcesz strzelać, kim jesteś?
11: Strzel!
12: Strażnik, czy nie.
11: Dobrze myślisz.
10: Na Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa, wrzucajcie podpowiedzi na jaskowym messengerze. Kim jest Jankes? Odpalamy, bawimy się i śmiejemy z Jankesa.
7: Czy mam coś wspólnego ze strażnikiem Teksasu?
11: Gramy!
8: Stoimy na straży dobrego grania teraz. A ty myśl, kolego, myśl!
7: Dobra, to dajcie w końcu jakąś podpowiedź, dobrze? A nie tak sobie tu rzucacie jakieś teksty.
8: Słyszeliście, ludzie? Dajcie!

0: już po godzinie 8 gra Liga Mistrzów, wróciła Liga Mistrzów. My też cały czas gramy w Lidze Mistrzów, jeśli chodzi o nas, Polaków, prawda?
1: Mm-hmm. Mistrzami, to jesteśmy my w niesamowitych pomysłach, bo no Polak jest. Potrafi.
0: Uwaga, policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież kostki brukowej z miejskiego chodnika. Tu sobie chodnik, pan zaczął wyciągać.
1: A po co on ją ukradł?
0: No powiedział, że od razu, że po prostu potrzebował wybrukować swoje prywatne podwórko, brakowało mu trochę kostki, więc stwierdził, że ta idealnie mu podpasuje.
2: Jest taka organizacja, która walczy o prawa tego, co się dzieje w różnych miastach. Nazywa się Miasto Jest Nasze.
1: Ojejku, za bardzo do serduszka sobie wziął tę nazwę.
2: Miasto jest moje. Yeah.

0: Wołajcie chłopa do studia, no jest potrzebny tutaj, Janki. Chodź, nie obrażaj się na nas.
1: Jestem.
0: Będą fajne podpowiedzi, łatwe, obiecuję.
2: Ale wytłumaczcie, każecie mi wychodzić, bo tutaj wgrywacie sobie słuchaczy.
0: Okay. Tak, przesłuchujemy te podpowiedzi po to, żebyś ty na świeżo teraz usłyszał cały pakiet czegoś, co nic ci nie powie.
2: Ale mam już tak, mogę strzelić od razu?
0: Możesz.
3: Oczywiście.
2: Może będzie jak z tablicą. Czy jestem Chuckiem Norrisem?
0: Zmarnowałeś pierwszą
2: strzelę. Kurde, źle, ale to źle popsułem.
3: Dwie odpowiedzi.
2: Zapytaj, czy noszę kapelusz, no i zapomnę. No, dobra.
0: Ale to mogę odpowiedzieć na to pytanie. Nie nosisz kapelusza.
3: Do tej pory już wiesz, że jesteś staruchem.
2: Okej.
3: I co jeszcze wiesz?
2: Co to jest w ogóle? No, staruchem i wielki staruch, strażnik Teksasu.
1: No.
2: No i to tyle, no.
0: No to łap pakiecik.
2: Dawać.
4: Cześć Jeska i cześć Jankes. To zdjęcie na Instagramie jest trochę oszukane.
0: Fajna podpowiedź, nie?
2: No, zaczęło się. Ja, zaczęła się playa do fantastycznych podpowiedzi.
3: Wszystko ułoży się w twojej głowie, kiedy może ci się uda odgadnąć.
2: Zrobiliście mnie podobnie w AI-u pewnie.
0: To tak. Teraz uwaga, cztery konkrety. Cztery. Pierwszy konkret.
5: Ta podpowiedź to na pewno będzie mega istotna. A otóż jest to mega ważna persona.
0: Drugi konkret.
6: Jankes, czasami może ci się wymsknąć takie małe
7: miau.
0: Trzeci.
8: Janki, no przykro mi, ale sypiesz się, chłopie.
3: To jest bardzo ważna podpowiedź.
0: I czwarty.
9: Cześć. Wyglądasz bardzo monumentalnie.
0: No, już gdzieś to cię powinno zaprowadzić w tym muszczku.
2: Kurdaki, no. Zapisałem sobie wszystko, żeby później nie było. Sypie się? Wiesz, to jest jakiś pomnik? Czy ja jestem człowiekiem pomnikiem?
0: Idź do toalety, przemyśl to i wróć za chwilę.
2: To też była podpowiedź? Chyba tak. O, dobra, to ja idę.
3: Eskowy Instagram oczywiście się kłania, tam przerobione zdjęcie Jankiego. Wy wrzucacie podpowiedzi na Eskowego Messengera, a my się dobrze bawimy.
2: Sypie się, nie wierzę, no.

0: głowy ci cały czas, kim jestem, jeśli chodzi o naszą akcję Kim jest Jankes. No,
1: na pewno.
0: A czy ja w ogóle żyję? Czy ja żyję w tych czasach teraz? Czy kiedyś żyłem?
1: Nie mogę ci podpowiadać. Za dużo by to było.
0: A? Żyjesz, to chodzi, że ja pytam, aby...
1: Jesteś wieczny, o tak bym to.
2: Słuchaj, jeżeli potrzebujesz
1: zakończył
2: dobrych i mądrych informacji, to zapraszamy do Marcina Prockiego. No. On ma, na przykład będzie mówił o tym, że znaleziono węża boa.
0: I to jest podpowiedź, jeśli chodzi o Kim jest Jankes?
2: Tak. Nie, ale jest informacja.
1: To jest podpowiedź, nie jesteś wężem. Proszę skreślić.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.

0: Ciao. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
2: Jesień? Nie siedź na kanapie. Wstań i wybierz Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Dla dorosłych seanse saunowe na odporność i Power Dance w poniedziałki i czwartki. Dla dzieci sobotnie animacje kulinarne i plastyczne. Kuchnie tematyczne. Relaks w basenach i standard, który goście oceniają najwyżej. Prawdziwy wypoczynek to coś więcej niż nocleg. To przeżycie, które pamiętasz. Zadzwoń i zarezerwuj pobyt już dziś na factoryresort.pl. Liczba miejsc ograniczona.
3: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling od 25 lat w Polsce.
4: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
7: I po reklamie.
8: Krygiera metalowa, granitowa. Tutaj postoicie nieco dłużej. Zwalniamy także w rejonie Nabrzeża Wieleckiego. Uważajcie na Mickiewicza. Noga z gazą także na Europejskiej oraz na Taczaka. Na termometrach 19 kresek. Przewaga chmur, ale bez opadów. Ciśnienie na stabilnym, średnim poziomie.
9: 8.30, to jest SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek tragiczny wypadek na Śląsku w miejscowości Chechło. Kierowca osobówki uderzył w wiadukt niedaleko autostrady A4. Mężczyzna zmarł, trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Teraz Iława. Na chodniku przy Urzędzie Skarbowym znaleziono węża boa. Zgłoszenie do Straży Pożarnej dotyczyło żmii. Okazało się, że to o wiele większy osobnik, miał 1,5 metra. Zostało zwierzę zabezpieczone, no i teraz trwają poszukiwania właściciela węża. A Nowy Targ będzie w ten weekend rowerową stolicą Polski. W mieście odbędzie się Małopolska Tour. Podczas imprezy m.in. zawody MTB, a na nich dwie trasy.
10: Jedna 25 km, druga 40 km.
9: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a w programie też SK Kids Race oraz pokazy akrobacji.
11: Jankes. Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
12: Jankes. Kama i Wiktor.
11: Radio SK.
13: Dziękujemy, to były newsy od Marcina Prockiego, 8.31.
14: I mamy co? Dla ciebie newsa.
13: Mamy.
14: Taki, który mam nadzieję, że pomoże ci rozwiązać zagadkę, kim jest Jankes.
13: O, poproszę.
15: Jankes, w miejscu, gdzie stoisz, przyda ci się łopatka i wiaderko.
13: Ha? Ja coś czuję, że ty jesteś, aż mi głos zabrało, coraz bliżej prawidłowej odpowiedzi.
14: Bo ty już ogarnąłeś, że jesteś pomnikiem, tak?
13: Trochę tak, sypie się, czyli z piasku coś, babka z piasku? A może po prostu...
14: Poczekaj, druga zła odpowiedź!
13: Że nie pomyślałeś, że masz wielu partnerów? Kama zwariowała! Szkoda, że państwo tego nie widzą. Wiktor mi podpowiedział, Kamo patrzy
14: się... Nie zrozumiała!
13: Ona pewno nie wie, ona nie wie, ona widziała, jakie mam to zgadnąć, no?

0: Patrzę na notatki Jankesa.
1: Co tam napisał sobie?
0: To wygląda co najmniej jak strategia po prostu.
1: Słuchajcie, brakuje mi już miejsca na karcie A4.
0: W boisku.
2: O kurka, tak plan ataku na Kaliningrad.
1: Dobra, jest. Dobra, jestem gotowy. Jestem gotowy.
0: Co wiesz na swój temat?
1: Zgubiłem się w moich dotacjach już. Generalnie sypię się, jestem... Czekajcie, czy ja jestem...

0: Nawet mogę ci powiedzieć, że poleciałeś tam na SK odwołu zimę.
1: Odwiedziłeś sam siebie.
2: Ale miałeś nie podpowiadać!
1: A czekajcie, ale to... Ale to czekaj, chodzi przecież o postać, a nie o miejsce. Ale, tak, ale ta postać jest w pewnym miejscu i to miejsce jest dosyć charakterystyczne.
0: Próbuję ci pomóc, Janki. No naprawdę ci próbuję pomóc.
1: Czy to jest Dominikana? Słuchaj dalej podpowiedzi.
3: Jezus Maria.
4: Hej, hej. Jestem w wielkim szoku, że Jankes się jeszcze nie rozsypał.
1: No, oraz...
5: No właśnie, z tym no to...
6: Janki, moja podpowiedź dla ciebie. Kotku, aż skamieniałeś z tego gorąca.
1: Aha.
3: W Grecji nie byliśmy. Nie jestem posągiem greckim żadnym, coś takiego. Dobra, to nie okej.
0: Okay. Adonisem niestety nie.
3: No
0: ale mógłbyś mieć taki sześciopak.
3: Jamajka?
1: No nie.
3: Wysku zielonego przylądka?
1: No nie.
0: O, ty się skup na tym, kim jesteś, a nie gdzie jesteś.
1: Była na początku taka podpowiedź i teraz ta również do tego nawiązuje, że...
7: Jankes,
1: Egipt?
7: Masz nos jak Michael Jackson.
1: No,
3: Egipt, czuję Egipt.
1: Nie wierzę.
3: Ty jesteś?
1: Ty jesteś się stary, jest.
3: Jezu, jak się nazywa ten pies?
1: No,
3: no jestem, no przecież, no.
1: No, no, ten, no.
0: Nie, nie googluj, nie googluj.
1: No, bo, no, mumia to żona faraona, pamiętaj.
3: No nie. Jestem,
1: no.
0: No. No. Nie, Janki, bo ci nie uznamy, no.
3: Nie, nie, nie, no jestem, no...
1: Jezu. Ale od wiekiem jest, tylko nazwy nie pamiętam.
3: Tak.
0: To nie wiem. Jest tego radość.
3: Ale ja wiem, że jestem wielki. Już byliśmy tam, rzeczywiście, to było 100 lat temu, no.
0: Tak.
3: No,
1: Aleksander Wielki, góry. Nie.
3: Obok są piramidy.
1: Tak, a ty jesteś kim?
3: No jestem przecież tym takim, no...
1: No.
0: No.
3: Wiem, no, no mam. No. Jestem Sfinksem!
1: Jaki ładny!
5: I to z nosem!
3: Nie wiesz, ale to jest naprawdę dobre. To jest... Słuchaj, Kama mi właśnie pokazała na swoim telefonie, bo ja mam cały czas zablokowane. Jejku. No,
1: a wiesz, że to nie jest pies oryginalnie?
3: No wiem, ale tak mi się to wiesz szybko, tak, że próbowałem tam dotrzeć, no. Dziękuję bardzo. Czyli dzisiaj tak, program prowadzi Sphinx, Kama i Wiktor.
1: Ale ładne to. Bardzo ładne.
8: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: Kibice Lotto Chemika Police. Wystartowała sprzedaż karnetów na sezon 2026-2027. Z jednym karnetem zobaczycie na żywo wszystkie domowe mecze drużyny. Karnety do kupienia online na abilet.pl oraz w biurze klubu. Zarezerwujcie swoje miejsce na cały sezon już dziś. Lotto Chemik Police. Razem gramy o zwycięstwo.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
18: I po reklamie.

0: ma coś podejrzliwie na mnie patrzy.
1: No bo wyglądasz jak Sfinks cały
2: ale
1: czas.
2: Patrzę na ciebie i chcę ci powiedzieć, że wcale nie sypiesz się jak on.
0: Dziękuję ci bardzo. Aczkolwiek kolano, ostatnio byłem nawet na rezonansie kolana.
3: W takiej pozycji siedzisz.
0: Czekam na opis. Ponoć coś tam się dzieje.
1: Najpopularniejsza choroba starych ludzi. Kolano.
0: Nie starych, tylko peselowych jak już.
2: No dobra, to my słuchajcie, teraz przechodzimy do historii rodzinnych. Mianowicie w Polsce mamy prawdziwych trzech muszkieterów. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
0: Czy masz na myśli mnie, Wiktora i Bogaja?
1: Na szczęście nie.
2: To jest sytuacja inna, bo ojciec znalazł w pokoju swoich synów słoik z narkotykami, czyli z marihuaną. Czy marihuana jest z konopi?
1: Chyba nie.
0: No i co ten tatuś kochany zrobił?
2: Doniósł na policję. Powiedział, mój syn numer jeden, mój syn numer dwa ma swoik z marihuaną.
1: Słuchaj teraz zwrotu akcji w tej historii.
2: Co się stało dalej? Synowie powiedzieli policji, ej, ale mój tata ma nielegalną broń, ponad 100 sztuk amunicji. I rodzinny wieczór skończył się zatrzymaniem całej trójki.
1: Tak. I teraz zadanie z matematyki. Znając wszystkie te
0: informacje. Co na to matka?
1: Co robiła?
2: Na pewno nie robiła rodzinnej kolacji.
0: No i wiadomo, matka siedzi z tyłu. No.

0: popatrz, Kasia Węsierska też jest blisko studia.
1: Zgadza się, Kasia za chwilę na naszym miejscu z kolejną porcją hitów na czasie. My wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Pa! Jamkes, Jamkes, Kama i Wiktor. Wiktor w Radiu SK.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec w Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Rejon węzła Kijewo, tutaj warto mieć oczy dookoła głowy, tak samo jak uważamy na ulicy Struga. Nieco dłużej postoicie też w rejonie Emilii Plater. Na termometrach 19 kresek, temperatura odczuwalna nieco niższa, dziś przewaga chmur, ale bez opadów deszczu.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Dochodzi 9, zaczynamy SK News, Marcin Brocki, zapraszam, a zaczynamy od nowych doniesień o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dziennikarze Eski dotarli do wyników sekcji zwłok ofiar wypadku. Ze szczegółami Mateusz Chustun. Mateuszu, dlaczego to istotne dla sprawy?
3: No dlatego, że może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Biegli potwierdzili, że obrażenia ofiar mają charakter typowy dla bardzo ciężkich wypadków komunikacyjnych, szczególnie w środkach transportu zbiorowego. Śledczy próbują teraz odtworzyć też, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
2: A w wypadku autokaru, do którego doszło, przypomnę, w połowie sierpnia zginęło 12 osób. Rosja zaatakowała przejście graniczne między Mołdawią a Ukrainą. Ratownicy ewakuowali autobusami w bezpieczne miejsce 16 osób, są jednak zabici i ranni. W przejście uderzyły rosyjskie drony. A po turnieju kobiet teraz czas na turniej mężczyzn. Ruszają dziś Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gospodarzem turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy swoje mecze będą rozgrywać w Sofii. Podopieczni Nikoli Grbicia będą bronić tytułu, a fazę grupową zaczną jutro od meczu z Portugalią. Później zagrają z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
0: SK Szczecin. News.
1: Mateusz Tomaszewicz, turystyka dostępna, czyli w Szczecinie rusza nowy projekt. Ma on ułatwić zwiedzanie miasta osobom z niepełnosprawnościami, seniorom i rodzinom z dziećmi.
4: Wytyczyliśmy na razie 6 ścieżek zwiedzania miasta. Wzięliśmy pod uwagę oczywiście bezpieczeństwo, atrakcyjność tych ścieżek.
1: Mówi Olga Łozińska, koordynatorka projektu. Bazę miejsc znajdziecie na Wizyt Szczecin. Pomocnik Pogoni Szczecin powołany do narodowej kadry U18. Nathan Ława stanie przed szansą gry w towarzyskich meczach ze Szwecją i Urugwajem.
5: Minuta po godzinie 9. Jak ktoś miał spotkanie zaplanowane na 9, które prawdopodobnie mogłoby być mailem, to się jakoś tam nie spieszcie wyjątkowo. Może nic nie stracicie. Łatwo Ganki Majko. Już teraz w Radiu SK. Kasia Pęsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: SM i Rihanna w Radiu SK. Tak chyba właśnie gramy na 15 minut po godzinie 9. No to czas teraz na codzienną dawkę dobrych informacji. Nie wiem, czy ktoś czekał, ja czekałam, bo dobre informacje zawsze w cenie, zwłaszcza, że nie zawsze takie do nas docierają. Więc uwaga, to będzie 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy mają rekordowo dużo oszczędności, czyli my tak naprawdę wzbogaciliśmy się, dlatego że na koniec pierwszego kwartału tego roku mieliśmy łącznie 4,1 biliona złotych. A Poznań ma dwie nowe, małe pandzie dziewczyny, bo w poznańskim zoo urodziły się bliźniaczki pandy rudej. To jest dobra informacja, dlatego że to jest gatunek, o który wciąż walczymy. A najczęściej jako Polacy się uśmiechamy. W badaniu CBOS 56% Polaków przyznało, że poprzedniego dnia towarzyszyła im najczęściej radość i szczęście. Pozostałe te 44% prawdopodobnie poprzedniego dnia było w pracy. Kolejna porcja dobrych informacji jutro.
1: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czas na nowy rok szkolny. Szukasz idealnych zajęć pozalekcyjnych dla swojego dziecka? Przyjdź na targi zajęć pozalekcyjnych do Centrum Handlowego Omni Molo w Szczecinie. 12 września w godzinach 12-18 czekać będzie strefa darmowych atrakcji. Dzieci wezmą udział w warsztatach plastycznych i stworzą własne, wirujące obrazy w strefie Spin Art. Do zobaczenia w sobotę 12 września w Omni Molo. Szczecin, Mieszka I, 73. Wstęp wolny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: I po reklamie.

0: nerwy, to coś.
1: Młody Łajcior tu jest, 24 minuty do 10, czyli Łajcior i to coś za nami w Radiu SK. Sleep maxing, słyszeliście już o tym zjawisku? Wszystko ostatnio maksymalizujemy i sen okazuje się też, a to jest nowy rynek, który się otworzył, który wart będzie zaraz biliony dolarów. Na czym ten rynek polega? No na specjalnych materacach, które mają sprawiać, że będziemy spać lepiej. Na opaskach, na oczy, które sprawią, że mamy się szybciej relaksować i wprowadzać w fazę REM. Są, uwaga, nawet systemy, które dopasują właściwą temperaturę łóżka, poduszki i kołdry, ułożenie materaca oraz emitowane dźwięki, a gdy ten system wykryje chrapanie, materac delikatnie uniesie nam głowę, co sprawi, że chrapać przestaniemy. I to jest biznes, który będzie rósł z roku na rok, bo nie od dziś mówi się o tym, że od pewnego wieku największą taką fantazją nocną jest 8 godzin nieprzerwanego snu. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Leap Motor świętuje rekordowe wyniki sprzedaży i przyspiesza z nowymi elektrycznymi modelami. Poznaj B05, sportowego hatchbacka segmentu C, który łączy dynamiczny charakter z nowoczesną technologią. Odkryj także model B.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
2: I po reklamie.
0: Pesco.

Kygo i Max Magnon, Take Me Back w Radiu SK. 6 minut do godziny 10 i 14 dni zostało jeszcze do końca lata. Powiedziałabym, że w Polsce tych dni może być mniej, bo nie łudzimy się, że lato u nas nieco bardziej opada, jeżeli chodzi o temperatury z końcem sierpnia. Niemniej jednak 14 dni jeszcze mamy. A potem? No potem to już przyjdzie jesień, którą trzeba jakoś odczarować. Więc dziś będziemy tę jesień odczarowywać. Zapraszam, tworzymy razem listę rzeczy, którą trzeba zrobić w trakcie jesieni, żeby to była najbardziej udana jesień. Mój punkt pierwszy, kiedy tylko się da wracać do domu, siadać na kanapę z książką, pod kocem i z ulubioną herbatą jesienną, może być już nawet zimową, ewentualnie tą kawą z dynią. Jeżeli macie swoje propozycje na to, co trzeba zrobić jesienią, żeby to była najpiękniejsza, wbrew nazwie, pora roku, to bardzo proszę. SKB Messenger czeka, tam czekam na głosówki. Po 10 też czekam z kolejnymi hitami, będzie m.in. Robin Schulz, a także Sanach w duecie z Darią Zawiałą w Besce.

0: Reklama.
1: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Czas na nowy rok szkolny. Szukasz idealnych zajęć pozalekcyjnych dla swojego dziecka? Przyjdź na targi zajęć pozalekcyjnych do Centrum Handlowego Omni Molo w Szczecinie. 12 września w godzinach 12-18 czekać będzie strefa darmowych atrakcji. Dzieci wezmą udział w warsztatach plastycznych i stworzą własne, wirujące obrazy w strefie Spin Art. Do zobaczenia w sobotę 12 września w Omni Molo. Szczecin, Mieszka I, 73. Wstęp wolny.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj.
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
10: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
9: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
11: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Badanie techniczne auta? W stacji kontroli pojazdów AutoExport w Policach zrobisz je od 6 do 21. Wpadnij z autem przed lub po pracy. Police Energetyków 4.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Wybierając się na spacer, parasolki powinny zostać w domu, bo dziś bez opadów w Szczecinie. Na termometrach mamy 20 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Kierowcy, wy uważajcie jeszcze przede wszystkim w rejonie Emilii Plater, ale także na Krygiera.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
17: Dokładnie 10 na zegarach, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na stole $4 miliardy. Polska podpisała umowę z USA w sprawie pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu. Do podpisania dokumentów w sprawie finansowego wsparcia tego projektu doszło dzisiaj w Warszawie.
18: Ta umowa potwierdza partnerski sojusz polsko-amerykański. Potwierdza nasze przyjacielskie relacje, potwierdza ogromne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w budowę bezpieczeństwa europejskiego, ale też wywiązywanie się przez Polskę z postawionych zadań. zadań dla sojusznika, żeby brał większą odpowiedzialność.
17: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzięki finansowaniu z amerykańskiego SAFE Polska kupiła wcześniej na przykład myśliwce F-35 czy śmigłowce Apache. A Polska w alertach. Upały i zmiany w pogodzie przed nami. Termometry na południu i wschodzie Polski pokażą dzisiaj ponad 30 stopni, ale pojawią się też burze, o czym więcej reporterski Michał Rawa.
0: Najcieplej będzie dzisiaj w Małopolsce, Opolskim i na Podkarpaciu. Za to zupełnie inny pogodowy obraz na północy i zachodzie. Tam dużo deszczu, a w okolicach Szczecina poniżej 20 stopni. Z kolei burze możliwe są w pasie od Opola przez Łódź, Toruń, aż po Warmię i Mazury. Najsilniejszych nawałnic synoptycy spodziewają się jednak na Dolnym Śląsku i w Opolskim.
17: A do szkół trafiają kaski ochronne. Od czerwca osoby poniżej 16 roku życia muszą mieć kask podczas jazdy na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
8: Będę na pewno nosił. Bez kasku to lepiej się nie ruszać.
14: A wcześniej nosiłeś kask, czy tak różnie?
8: Nie, wydaje mi się, żeby był raz, chociaż żebym wyszedł bez tego kasku.
17: Opowiada Leon z podstawówki z Bydgoszczy, a w całym kraju zostanie rozdanych około 65 tysięcy kasków.
19: SK Szczecin. News.
16: Mateusz Tomaszewicz. Dziś na Gumieńcach odbędą się bezpłatne zajęcia z ochrony ludności. To dobra okazja, aby poznać praktyczną wiedzę, która może się przydać w sytuacji zagrożenia.
20: Będzie można dowiedzieć się m.in. co oznaczają poszczególne sygnały alarmowe i komunikaty, jak przygotować się do ewakuacji.
16: Mówi Dariusz Sadowski ze szczecińskiego magistratu. Start o 17 w 4 LO. Internauci wybiorą imię dla młodego żubra z Narodowego Parku Wolińskiego. Wśród nich znalazły się Pomorzek, Pomponek czy Pocieszynek. Głosowanie trwa do najbliższego poniedziałku.
21: Podobno bardzo dobra godzina na to, żeby dodać sobie trochę efektywności przed drugą częścią dnia. Ni mniej, ni więcej chodzi o przerwę. Jak to się z pracy już od 2 godzin, to chyba można. Justin Bieber już teraz w Esce. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC i ten także Robin Schulz, Watermat, Take It Slow w Radiu SK, Zalia, Tylko Kochaj Mnie, też będzie, 19 po 11, Jak Odczarować Jesień. Nie oszukujmy się, to już, to zaraz, więc tworzymy listę rzeczy, które trzeba zrobić jesienią, żeby ta jesień była znośniejsza. Damian?
1: Najlepszy sposób na odczarowanie jesieni to wyjechać gdzieś w ciepłe kraje i tam leżeć na plaży cały czas do góry brzuchem.
0: Pomysł, Damian, absolutnie świetny. Stan mojego konta tylko nie za bardzo to lubi. Jak macie swoje typy, to czekam na eskowym messengerze.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
12: I po reklamie.

0: Nicki Minaj, Starships, 23 minuty do 11, kawa druga albo trzecia, to już w waszej gestii leży. Mówiłam o liście rzeczy, którą należałoby zrobić jesienią, żeby to była przyjemniejsza pora roku. Trochę nagrywaliście. Ktoś napisał, że trzeba robić szoty imbirowe, takie odpornościowe. Ktoś inny, że zbierać póki są liście i kasztany, bo potem jak się dziecku przypomni o północy, to będziecie rano chodzić, bo na drugi dzień na siódmą one będą potrzebne. Ale na liście 20 rzeczy do zrobienia jesienią, które znalazłam w sieci, jest też taki punkt, jak pomyśleć z wyprzedzeniem o prezentach gwiazdkowych. Myśleć to ja mogę. Kupić to nie wiem, bo stan mojego konta się na to nie zgadza.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no serce,
3: co ty robisz?
2: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich

0: zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
1: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
2: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
3: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
9: I po reklamie.
10: SK.

Andrzeja Bocelli, David Guetta, 5 minut do godziny 11:00, to za nami w Radiu Łezka. Widzę właśnie, że Salma Hayek obchodzi dzisiaj 60. urodziny. I jak dorosnę, to chciałabym wyglądać tak jak ona. Niemożliwe raczej, ale można mieć marzenie. Po 11:00 w Radiu Łezka będą nowe hity, m.in. nowy singiel od Miley Cyrus i będzie bletka i mam nadzieję, dobrze u was będzie też.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
3: Jesień? Nie siedź na kanapie. Wstań i wybierz Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Dla dorosłych seanse saunowe na odporność i Power Dance w poniedziałki i czwartki. Dla dzieci sobotnie animacje kulinarne i plastyczne. Kuchnie tematyczne. Relaks w basenach i standard, który goście oceniają najwyżej. Prawdziwy wypoczynek to coś więcej niż nocleg. To przeżycie, które pamiętasz. Zadzwoń, zarezerwuj pobyt już dziś na factoryresort.pl. Liczba miejsc ograniczona.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Cześć, sąsiedzi!
7: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
14: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
15: Sformowanie Gen Z.
16: Pokolenie młodych.
17: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
14: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
18: No można się zakochać, nie?
14: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: W waszym domu widać kobiecą rękę?
21: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
25: Pogoda nie rozpieszcza mieszkańców. Zaczęło wiać w Szczecinie i zrobiło się chłodniej. Na termometrach aktualnie 17 stopni Celsjusza. Dużo chmur, ale padać nie powinno. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Na ulicach Szczecina też stabilnie. Uważamy na głównych wylotówkach i w rejonie węzła Kijewo.
24: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
26: Na zegarach 11 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie w Sosnowcu. Duchowny odpowiadał za przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę dzieci. Zarzucono mu również posiadanie materiałów pedofilskich. Jacek K. ma też wypłacić zadośćuczynienie pokrzywdzonym. Stała amerykańska baza w Polsce. Coraz bliżej, jutro i w piątek mają odbyć się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjedzie amerykańska delegacja. Odwiedzi lokalizacje wskazane przez polski rząd, gdzie mogłaby powstać taka baza.
27: Dzisiaj w
0: grę wchodzi Polska Zachodnia. I to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
26: Podkreśla wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy ma zostać podjęta na jesieni. A wystartowała trzecia edycja turnieju z Orlika na stadion. Do tegorocznych rozgrywek zgłosiło się rekordowe ponad 15 tysięcy drużyn. Wielki finał turnieju odbędzie się w listopadzie na stadionie w Gdańsku, a najlepsze drużyny w nagrody wyjadą na zgrupowanie szkoleniowe do FC Porto.
2: SK Szczecin. Na czasie.
25: Mateusz Tomaszewicz. Wielkimi krokami zbliża się 33. edycja Invest in Szczecin Open. Start już w najbliższą niedzielę meczami kwalifikacyjnymi, ale oprócz meczów będzie też tenisowy turniej artystów, koncerty czy Kids Day. Mamy kilka wyjściówek do rozdania. Piszcie szczecinmałpa.sk.pl i przekonajcie mnie, dlaczego one powinny trafić do Was. Przypominam również, że już w najbliższy piątek w Baszkowicach koło Stargardu rozpocznie się Steel Timber Sports, czyli Mistrzostwa Polski i European Trophy. To coś dla miłośników drwali ze Szczecina i regionu.
6: Minuta, a raczej nawet dwie po 11. Wiem, że w środę to może być znaczenie, bo coraz bliżej weekendu i ten nie daje o sobie zapomnieć. Ariana Grande, Linkin Park i nowość od Miley Cyrus. To jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Jak bumerang wrócił ten hit. 6 lat temu był popularny, ale wcale nie w Polsce, a teraz ze sprawą nowego Spidermana jest znów. Post Malone, Swaley, Sunflower w Radiu SK, 16 po 11. Pytałam was o to, co można robić jesienią, żeby ją jakoś bardziej polubić. I jest jedna osoba, która ma świetny plan, nazywa się Magda. Magda ma już w ogóle szeroko zakrojone plany.
1: Zrób sobie pyszną, rozgrzewającą herbatkę. Ja na przykład szydełkuję. Robię na szydełku. Ale wiecie co? Właśnie dostałam pierwsze zamówienie na pierwszą w tym roku choinkę ze sznurka. Także ja już nawet świątecznie, zimowo się nastawiam, a nie jesiennie. Pozdrawiam.
0: No, u Magdy to już jest rok 2027, a w pewnych kręgach może już jej kalendarz zahacza o 2028.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
5: 3 października o godzinie 12 wystartujemy po raz 10 do 5-kilometrowego biegu w Puszczy Wkrzańskiej. 10 bieg Pogoń Raka i 2 bieg Pogoń Małego Raczka. 3 października. Zapisy na www.biegpogońraka.pl. Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marian, jaki laptop jest top?
10: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
11: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: Ocean Esce.
1: No, patrzę się na nią, nie mogę nasłuchać też nie. Miley Cyrus, kto się wychowywał na Hanie Montanie, ten wie, kto się nie wychowywał, ten i tak ją podziwia, dlatego, że ona zaskakuje nieustająco. I robi to w taki sposób, po którym chce się tylko więcej i więcej. Chowa się na jakiś czas i potem wraca. Miley Cyrus wróciła. To teraz gramy single, który wydała chwilę temu. Bass Persuades, już teraz w Esce.

0: Priority, Fleetwood w Radio SK. 23 minuty zostało jeszcze do godziny 12. Co ostatnio zrobiliście po raz pierwszy? A i się zaczęło teraz myślenie i kombinowanie. A są takie rzeczy, które chciałoby się zrobić pierwszy raz. I my od tego jesteśmy. A dokładnie oni, Sońta i Korościel, czyli SK w Radio SK, od poniedziałku do piątku zapraszają w ramach popołudniowego spotkania z wami. I w związku z tym, że to są ich pierwsze razy wciąż w Radio SK, to ruszyli z akcją pierwszy raz w Radio SK, gdzie dają kasę na zrealizowanie waszych pierwszych razów. Jeżeli macie tylko ochotę, to zgłaszajcie się na sk.pl. Można na przykład pierwszy raz wyjść wcześniej z pracy, nie mówić o tym szefowi i zobaczyć, co się wydarzy. To może się wydarzyć dwa razy. Pierwszy i ostatni.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
6: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
5: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
4: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
5: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
4: Nie bujasz?
5: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.

No fajnie byłoby, gdyby lato na zawsze zostało, ale chyba nie tym razem. Sylwia Grzyszczak, Mango przed 12, po 12. Michał Sobkowski, Najlepsze hity gra, więc jesteśmy w tej środzie razem.

0: Reklama.
1: Bo w media ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W media ekspert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Dzień dobry. I co? Changan już kupiony?
7: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł, a do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
6: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
7: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
6: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
8: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
9: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
10: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
11: Badanie techniczne auta? W stacji kontroli pojazdów AutoExport w Policach zrobisz je od 6 do 21. Wpadnij z autem przed lub po pracy. Police Energetyków 4.
12: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
13: To będzie ostatnia reklama. Czas na nowy rok szkolny. Szukasz idealnych zajęć pozalekcyjnych dla swojego dziecka? Przyjdź na targi zajęć pozalekcyjnych do Centrum Handlowego Omni Molo w Szczecinie. 12 września w godzinach 12-18 czekać będzie strefa darmowych atrakcji. Dzieci wezmą udział w warsztatach plastycznych i stworzą własne, wirujące obrazy w strefie Spin Art. Do zobaczenia w sobotę 12 września w Omni Molo. Szczecin, Mieszka I, 73. Wstęp wolny.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Druga część środy w Szczecinie może nam przynieść promienie słoneczne, za co mocno trzymamy kciuki, ale też chmury nie odpuszczają. Dobra informacja jest taka, że dziś bez opadów. Nieco większy ruch na ulicach miasta, zwalniamy na Krygiera i Metalowej. Uważajcie też na Strzanieckiej.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
17: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Duchowny odpowiadał za 9 przestępstw seksualnych wobec dzieci i posiadanie materiałów pedofilskich, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
18: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia, natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
17: Duchowny ma też zapłacić zadośćuczynienie i dożywotnio nie może pracować z dziećmi. Kierowcy z niepokojem patrzą w kierunku stacji paliw. Litr 95 kosztuje dziś blisko 8 zł. Jak wygląda sytuacja na rynku paliw, to sprawdzał Jakub Krzyżak.
19: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
20: Nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
19: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
21: Ja nie patrzę na cenę, ja zawsze tankuję za 200.
22: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
19: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
17: Wojsko apeluje o rozsądek i ostrzega, oślepianie pilotów laserem to śmiertelne zagrożenie. W ostatnim czasie w rejonie bazy lotniczej w Łasku odnotowano kilka takich incydentów.
0: Największe zagrożenie występuje w momencie startu lub lądowania w samolotu.
17: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy, a za oślepianie pilotów grozi do 5 lat więzienia.
1: SK Szczecin. Na czasie.
16: Mateusz Tomaszewicz, mam ciekawą propozycję dla wszystkich miłośników hip-hopu. 27 września w amfiteatrze w Stargardzie wystąpi dla Was Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo. Mamy kilka biletów do rozdania. Chcecie, piszcie szczecinmałpa.sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, jaką nazwę ma najnowszy singiel grupy. Dodatkowo przypominam, że już w najbliższą niedzielę o 14.45 Pogoń Szczecin podejmie Wieczystą Kraków. Mamy wejściówki, piszcie szczecinmałpa.sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, który napastnik gra w Wieczystej, a był wcześniej w Pogoni.
14: Środowe popołudnie. Środa, 9 września i hity na czasie. Ed Sheeran obiecuje, będzie Joey End of Beginning między innymi. No i będzie też Nareszcie, czyli Męskie Granie Orkiestra. I dużo więcej bardzo fajnych hitów. Zaczynamy od Wszystkie Marzenia. Łatwo Gang i Majko, Michu Sobkowski. Witajcie, 12.02 na zegarach. Gramy!

0: Katy Perry, E.T. o istocie pozaziemskiej to pieśń. Nie wiem, czy każdy ma taką rzecz, przez którą czuje się właśnie jak kosmita. Ja mam kilka. Jedną z nich jest miłość do wszelkiego rodzaju map. Jak przechodzę obok jakiejś, to nie przechodzę. Nawet jak niczego konkretnego nie muszę znaleźć, nie śledzę, to sobie chociaż popatrzę. No i teraz proszę, do takich maposwirów jak ja szykuje się prawdziwa rewolucja przez rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która promuje korzystanie z nowego odwzorowania świata na mapie. To odwzorowanie będzie lepiej pokazywać rzeczywiste poprosy kontynentów, bo na tej mapie, która teraz pojawia się najczęściej, w odwzorowaniu Mercatora tak zwanym, Afryka jest wielkości Grenlandii, podczas gdy w rzeczywistości jej powierzchnia jest ponad 14 razy większa. I to właśnie państwa afrykańskie mocno tej zmiany chciały. No, bardzo ciężko jest kulę odwzorować na mapie bez zniekształceń. Ziemia byłaby płaska, to takich problemów by nie było. Męskie granie orkiestra, za chwilę Wesce i nareszcie, a później Alan Walker.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kibice Lotto Chemika Police. Wystartowała sprzedaż karnetów na sezon 2026-2027. Z jednym karnetem zobaczycie na żywo wszystkie domowe mecze drużyny. Karnety do kupienia online na abilet.pl oraz w biurze klubu. Zarezerwujcie swoje miejsce na cały sezon już dziś. Lotto Chemik Police. Razem gramy o zwycięstwo.
5: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
6: Kawka się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
8: Polecam. Cezary Pazura.
9: Hej, co u ciebie?
10: Zapisałem się do TEB Edukacja.
9: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
10: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
9: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
10: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
9: Też bym tak chciała.
10: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Honda to niezawodność, precyzja i silniki dopracowane z japońską dbałością o każdy detal. Pracujesz w zawodzie zaufania publicznego? Jesteś lekarzem, nauczycielem, inżynierem lub przedstawicielem służb mundurowych? Salon Honda GZ ma dla ciebie aż 5% dodatkowego rabatu. Zyskujesz podwójnie, bo rabat łączy się z aktualnymi promocjami oraz wyprzedażą rocznika. Sprawdź szczegóły i wybierz swoją nową Hondę. Salon Honda GZ, Szczecin, ulica Ustowo 57.
13: I po reklamie.

0: coraz ciszej i aż w końcu cichosza. Sanach na naszej antenie. Sanach, która zamknęła swoją trasę koncertową, stadionową, w sposób niebywały, z takimi współpracami, z takimi gośćmi. Ile dałbym zapomnieć, naprawdę? Niesamowite. Dużo pięknych wspomnień, no i oczywiście kolejny singiel od Sanach, który śmiało możemy powiedzieć jest hitem na naszej antenie. Maneskin za chwilę, a później bardzo ładne. Happiness is so sad, Swedish House Mafia i Lika Livesey.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy,
1: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: 18.47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto.
7: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30...
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy,
1: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: I po reklamie.
12: Eska.

Ale świetną energię ma ten numer, naprawdę. MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK tuż przed godziną 13. Po 13 kolejna godzina wypełniona hitami na czasie. Będzie Dawid Podsiadło zaraz po 13. No i dostajemy też informację, że pod Radomiem wykolejał się pociąg. Na szczęście na ten moment nie ma informacji, by ktoś się nie przeżył. Więcej bardzo konkretów dużo za chwilę w SK-owych newsach.

0: Reklama.
1: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
2: Cześć, sąsiedzi!
3: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
7: i Klemens prawy.
6: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
8: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
7: Codziennie.
8: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
5: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da!
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
13: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/eneopewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz? Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Szczecińscy kierowcy, jeszcze przed szczytem komunikacyjnym zwolnijcie w okolicy Kołątaja, na Parkowej, w Alei Wyzwolenia, na Szpitalnej oraz na Chopina. Promienie słoneczne przepychają się z chmurami. Wieczorem może popadać. Termometry wskazują aktualnie 20 stopni Celsjusza. Miłego popołudnia.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
19: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poważny wypadek na torach na Mazowszu w miejscowości Sokolniki Suche pod Radomiem. Pociąg Intercity wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką. Z informacji lotniczego pogotowia ratunkowego wynika, że 4 osoby są ciężko ranne. Śmigłowcami zostaną przetransportowane do szpitali. Na miejscu trwa akcja służb. A o szczegółach Michał Rawa.
20: Tak jest, dzień dobry. Pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin wykoleił się po wypadku na przejeździe kolejowym. Skład uderzył w ciężarówkę, która wjechała na ten przejazd. Nie było tam rogatek, jedynie sygnalizacja świetlna. To właśnie to uderzenie spowodowało wykolejenie się lokomotywy oraz dwóch z sześciu wagonów.
0: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
20: Przekazała nam Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Pasażerowie na trasie Wieniawa-Przysucha będą mogli skorzystać z zastępczych autobusów. Na miejscu wypadku wciąż trwa akcja ratunkowa.
19: Wpadł na gorącym uczynku pijany prokurator na motocyklu już z zarzutami. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe.
7: Zarzut dotyczył prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości.
19: Dominikiem nie może też prowadzić pojazdów mechanicznych, mówi Katarzyna Calufiaszewska z prokuratury krajowej. Mężczyzna stracił też immunitet. Dziś ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gospodarzami turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy swoje mecze będą rozgrywać w Sofii. Ich pierwszy występ jutro, wtedy zmierzą się z Portugalią.
16: SK Szczecin. News.
18: Krzysztof Baziuniak. Śmiertelnie postrzelili żołnierza i nie udzielili mu pomocy. Kilka lat spędzą za kratami. Tak zdecydował Sąd Rejonowy w Szczecinie. Mowa o myśliwych, którzy podczas zeznań tłumaczyli, że pomylili człowieka ze zwierzęciem.
21: Stanisław H. został uznany za winnego nieumyślnego spowodowania śmierci żołnierza i nieudzielenia mu pomocy. Otrzymał karę łączną 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.
18: Mówi sędzia Konrad Kujawa z Sądu Okręgowego w Szczecinie. Tomasz F. za nieudzielenie pomocy został skazany na 1 rok i 3 miesiące. Wyrok nie jest prawomocny.
22: Ja chciałem przypomnieć o tym, że SK Live Remix mamy i w piątki, i w soboty, i 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w naszej aplikacji Radio SK. Przypominam przy okazji grania Armina Van Burena Everlasting za kilka chwil. Teraz Dawid Podsiadło, Michał Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Obiecany Armin Van Buren i Sasha Everlasting na naszej antenie. State of Trance od Armina Van Burena w piątkowe wieczory na antenie Radia SK. I przypomnę, w naszej aplikacji, którą zupełnie za free można pobrać, jest cały stream SK Live Remix i tam też State of Trance się pojawia. Dostałem dzisiaj od Madzi screen z kartką z kalendarza. Środa, 9 dzień września, Piotra, Sergiusza, Aldony i uwaga, Dzień Wiary w Siebie. Kurczę, no nic tylko obchodzić, no. W sumie to nie wiem, dlaczego dziś. Dlaczego tylko dziś? Świętujcie Dzień Wiary w Siebie, nie tylko dziś, moi drodzy. Codziennie najlepiej. I jest jeszcze cytat od Kiyohiro Miury, który miał powiedzieć: wiary w siebie nabieramy w trakcie robienia czegoś. No to ja teraz zrobię coś miłego dla wielu z was. Zalia, Tylko kochaj mnie. Zagram po krótkiej przerwie, a później będzie wesele Lady Gaga.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
1: I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
0: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Dwa nowe elektryczne modele. Jedna wielka premiera. Już 19 września w salonie Leap Motor Gazette w Szczecinie. Poznaj sportowego B05 oraz miejskiego crossovera B03X. Ceny już od 94 900 zł. Odwiedź nas podczas premiery. Czekają na ciebie prezentacje modeli, jazdy próbne, atrakcje dla dzieci i upominki. Leap Motor Gazette, Szczecin, ulica Ustowo 57.
11: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
14: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
15: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
16: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i księżniczka. Sylwia Grzeszczak, która, jak twierdzi, ma za sobą najważniejszy występ w swoim życiu. Dosłownie kilka dni temu u boku Skytecha i Padre Guilherme zaśpiewała, no właśnie zaśpiewała tak. Jak sama mówi, dosłownie chwilę wcześniej napisała do Padre Guilherme, czy mogłaby z nim zaśpiewać, i to się wydarzyło bardzo szybko. I ona apeluje na swoim Instagramie, żeby zawsze, jeśli tylko jest jakiś pomysł, to żeby próbować go realizować. Jakże pięknie się to wpisuje w ten nasz dzień wiary w siebie, prawda, moi drodzy? Szabuzi za moment, a później coś od Sana Questy.
1: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Ale jesteś zadowolony?
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
7: Cześć, sąsiedzi!
8: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga.

0: Fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Leap Motor świętuje rekordowe wyniki sprzedaży i przyspiesza z nowymi elektrycznymi modelami. Poznaj B05, sportowego hatchbacka segmentu C, który łączy dynamiczny charakter z nowoczesną technologią. Odkryj także model B03X, kompaktowy elektryczny crossover stworzony do miejskich wyzwań. Zobacz je na żywo już dziś. Leap Motor. Inteligentne technologie w zasięgu ręki. Zapraszamy do salonu Leap Motor Gazet, Szczecin, ulica Ustowo 57 i na gazet.pl.
7: I po reklamie.

Fastboy i Music Sounds w Radiu SK tuż przed godziną 14. Po 14 mam dla was kolejną porcję hitów na czasie. Nie kryję, że to jest mój ulubiony singiel od tej pani, Dua Lipa, Be The One. Tak, pozwólcie, że zaczniemy wesce.

0: Reklama.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność.
8: Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
9: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
18: Szczyt komunikacyjny w Szczecinie widać gołym okiem. Kierowcy, zwolnijcie teraz w rejonie Bramy Portowej i na Wyszyńskiego. Gęściej jest też na Bałuki 26 kwietnia i na Narutowicza. Aktualnie na termometrach mamy 21 stopni. Z nieba znikają chmury, więc deszczu nie musimy się teraz obawiać. Jeżeli popada, to wieczorem.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
19: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. 20 osób poszkodowanych, 8 trafiło do szpitali, w tym kierowca i maszynista, 4 są w ciężkim stanie. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy kolejowej na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche, niedaleko Radomia, pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką.
20: Ciężarówka wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy, na którym znajdowała się sygnalizacja świetlna. Wtedy uderzył w nią pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Lokomotywa i 3 wagony wykoleiły się, a ciężarówka stanęła w płomieniach i doszczętnie spłonęła. Uratowała się jedynie kabina kierowcy. Policja już bada przyczyny wypadku, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
21: Teraz kluczowe dla całej sprawy będą oględziny tego składu pociągu.
20: Wszyscy pasażerowie zostali już zabrani z miejsca zdarzenia. Ruszają pierwsze przesłuchania.
19: To był Kuba Krzyżak. Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki Radom Główny jest teraz wstrzymany. Recydywista ze Śródmieścia zatrzymany odpowie za brutalny atak na młodego Ukraińca. 33-latek uderzył pięścią w głowę przechodnia na pasach. Poszkodowany stracił przytomność. Sprawca usłyszał zarzuty, został już tymczasowo aresztowany. Ceny węgla w górę w kilka tygodni podskoczyły już o 25%, a to fatalna informacja przed sezonem grzewczym. Co gorsza, węgla może zimą zabraknąć.
0: Dla energetyki jesteśmy w stanie zapewnić się na ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, no to tych grubych węgli będzie coraz mniej.
19: Mówi szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny. W sezonie grzewczym węgla potrzebują ponad 3 miliony gospodarstw.
1: SK Szczecin. News.
18: Krzysztof Baziuniak. Szczecin ułatwia zwiedzanie turystom ze szczególnymi potrzebami. Miasto wprowadza specjalne karty z piktogramami, które ułatwią porozumiewanie się osobom głuchym oraz obcokrajowcom.
22: Ma na sobie kilkanaście piktogramów i pokazując nasze potrzeby, z drugiej strony je dorysowując, możemy się porozumieć.
18: Mówi Olga Łozińska, koordynatorka projektu. Z kart można korzystać w Centrum Informacji Turystycznej oraz hotelach. Jeszcze w tym tygodniu powinna rozpocząć się przebudowa zatoki autobusowej w ciągu ulicy Staszica w Szczecinie. Zmieni się lokalizacja przystanku oraz organizacja ruchu.
23: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kuba i Kuba i ich nowy singiel Chłopaki. Od chłopaków na pewno w tej godzinie. Będzie też ATB i Ecstasy. Ja także Dawid Kwiatkowski i Margaret później ci opowiem. Na początek Dua Lipa, Be The One. 14:30 na zegarach w Esce grają Michu Sobkowski. Witajcie.

0: H i R&B, czyli Ring My Bill, na Ring My, poczekajcie. Nie, to się musi wydarzyć jeszcze raz. Stop, poczekajcie. H, R&B, czyli Ring My Bell na antenie Radia SK. Przy okazji tego numeru, jak wczoraj słuchałem Sonity i Kościera, to dowiedziałem się, że jeden z nich, już nie pamiętam który, śpi w nocy w piżamie. I to są dobre wieści, bo zdecydowanie wolałem dowiedzieć się, że śpi w piżamie, niż ze szczegółami, że śpi bez piżamy na przykład. Poznajemy się z chłopakami, zaprzyjaźniamy się z nimi bardzo dobrze. O wiele łatwiej się z nimi zaprzyjaźnić, bo mają kasę. Kasę na wasz pierwszy raz. SK po raz pierwszy. Wczoraj Justyna wymarzyła sobie, żeby polecieć samolotem akrobacyjnym. Warte to wszystko 1800 zł. I chłopaki co? Chłopaki zapłacili. Chłopaki postanowili spełnić to marzenie i dzisiaj zrobią to po raz kolejny. SK po raz pierwszy. Ze szczegółami i zgłoszeniami na sk.pl, no i oczywiście w naszej eskowej apce. A są i tutaj Korościel w SC po godzinie 15. Za chwilę Andy Dust i Harris, czyli Zokaria, a później obiecane, później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret w SC.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co? Co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Hyundai Szczecin, ulica Gdańska 10E.
6: Badanie techniczne auta? W stacji kontroli pojazdów AutoExport w Policach zrobisz je od 6 do 21. Wpadnij z autem przed lub po pracy. Police Energetyków 4.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
11: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią The Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
12: Czas na nowy rok szkolny. Szukasz idealnych zajęć pozalekcyjnych dla swojego dziecka? Przyjdź na targi zajęć pozalekcyjnych do Centrum Handlowego Omni Molo w Szczecinie. 12 września w godzinach 12-18 czekać będzie strefa darmowych atrakcji. Dzieci wezmą udział w warsztatach plastycznych i stworzą własne, wirujące obrazy w strefie Spin Art. Do zobaczenia w sobotę 12 września w Omni Molo. Szczecin, Mieszka I, 73. Wstęp wolny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesień? Nie siedź na kanapie. Wstań i wybierz Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Dla dorosłych seanse saunowe na odporność i power dance w poniedziałki i czwartki. Dla dzieci sobotnie animacje kulinarne i plastyczne. Kuchnie tematyczne. Relaks w basenach i standard, który goście oceniają najwyżej. Prawdziwy wypoczynek to coś więcej niż nocleg. To przeżycie, które pamiętasz. Zadzwoń, zarezerwuj pobyt już dziś na factoryresort.pl. Liczba miejsc ograniczona.
15: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

wszyscy. Kuba i Kuba mają nowy numer. Chłopaki, którzy w tym roku zdobyli podczas Top of the Dop Sopot Festiwal Bursztynowego Słowika, a od Sointy i Korościera dostali pluszowe kury. Te właśnie chłopaki mają nowy numer zatytułowany Chłopaki, Kuba i Kuba.

0: Dobre tempo od Pitbulla i Chrisa Browna, to International Love na antenie Radio SK. Ach, nie ma to jak rodzina. W podkrakowskim Czernichowie tata tak się wkurzył na swoich synów, że dał znać na policję, że ci mają marihuanę. Co zrobili synowie? Donieśli policjantom, że tata ma nielegalną broń i mnóstwo amunicji. No i teraz jednemu z synów grożą 3 lata, a tacie 8 lat za kratkami. I kto wygrał? Kto wygrał? A raczej kto przegrał bardziej? Z rodziną to jednak najlepiej na zdjęciu, co? I wcale w tym przypadku nie chodzi o zdjęcie kajdanek. Tame Impala, Jenny, Dracula w remixie. Za chwilę później wesce Wiktor Deduła.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
1: I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
0: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
15: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami.
16: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
17: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
22: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
23: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: Sienna Spira, Great Expectation w Radiu SK przed godziną 15. Już są i korościeli są, ale ja się Siema. Boję trochę ich wziąć na antenę, bo przed chwilą mówiliśmy o nielegalnych rzeczach.
1: A jakich? A masz trochę?
0: Trochę?
1: Do usłyszenia!

0: Reklama.
1: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17. Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
4: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneo Pewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Uwaga, szczecińscy kierowcy, utrudnienia możecie napotkać przy ulicy Irydowej. Doszło tam do kolizji z udziałem tira. Ponadto ciasno może być również na Wawrzyniaka w stronę Wojska Polskiego. Na termometrach mamy 21 stopni. Nad nami błękitne niebo, ale momentami jest pochmurno.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jedna osoba zginęła, a stan trzech jest ciężki. To najnowsze informacje po wypadku pociągu na Mazowszu. W Sokolnikach Suchych samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Na miejscu trwa akcja służb. Jest tam nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
15: W Sokolnikach Suchych nadal pracują służby. Na miejscu są także prokuratorzy, którzy będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia. Jedna z osób poszkodowanych zmarła po przewiezieniu do szpitala. O tym, jak wygląda sytuacja, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
16: Część wagonów jest bardziej przechylonych, część po prostu wypadła z torów, ale można uznać, że cały skład wykoleił się.
15: Teraz prokuratorzy i policjanci rozpoczynają czynności procesowe, które pomogą w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia.
14: No wiadomo, że na aferalnym przejeździe nie ma szlabanu. Miał przy sobie amunicję, chciał ją wnieść na teren trwających w Kielcach międzynarodowych targów przemysłu obronnego. 43-letni obywatel Ukrainy w rękach policji został zatrzymany po tym, jak amunicję znaleźli przy nim pracownicy ochrony targów.
17: W tym momencie trwają czynności, będziemy dokładnie wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.
14: Relacjonuje Damian Janus ze świętokrzyskiej policji. Incydent nie wpłynął na bezpieczeństwo uczestników targów. Tak źle jeszcze nie było. Poziom Wisły w Warszawie osiągnął zaledwie 95 cm. Tak jest na bulwarach. Poprzedni rekord zanotowano w zeszłym roku i wynosił 98 cm.
18: SK Szczecin News.
13: Krzysztof Baziuniak. Szczecin przedłuży umowę o kolejne 4 lata na korzystanie z Izby Wytrzeźwień dla 34 gmin. Taką decyzję podjęli rajcy.
19: Uchwała dotyczy gmin do 50 tysięcy mieszkańców, które zgodnie z przepisami ustawy nie mogą prowadzić Izby Wytrzeźwień.
13: Mówi wiceprezydent Szczecina Marcin Biskupski. Legendarne szczecińskie motocykle pojawią się w Świnoujściu. Przed nami zjazd miłośników Junaków. To w ramach 70. urodzin marki. Motocykle będzie można podziwiać od piątku przez cały weekend w różnych punktach miasta.
20: Sońca i Koroście.
21: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
22: Już 2:15. Witamy serdecznie, kochani. To jest przepiękny, słoneczny dzień. Mamy nadzieję, że u was też jest wszystko dobrze. Chociaż ja miałem już dzisiaj za sobą jedno mini rozczarowanie.
23: Co się stało?
22: Bo kiedyś sobie obiecaliśmy...
23: Zobaczyłeś się w lustrze? Ale mam formę!
22: Nie, po prostu spojrzałem w lustro i zobaczyłem tam ciebie, wiesz, Cinek.
0: To niemożliwe. No niemożliwe. Niemożliwe.
22: No nic, zresztą później.
1: Ale cienkari posta.
22: Słuchaj, bo obiecaliśmy sobie kiedyś z żoną, że nie będziemy do naszych dzieci mówić w taki sam sposób, w jaki nasi rodzice mówili do nas, nie?
1: I co powiedziałeś do córki Michale?
22: Nie. I... Słuchaj, wchodzę do domu i pierwsze, co słyszę, jak moja żona krzyczy do dzieci, ale mnie nie interesuje, kto zaczął.
1: A to nauczyciele tak mówili.
22: No właśnie, moja żona też tak mówi.
1: Dobra, my już zaczęliśmy, kochani. To jest SK, czyli Santa Korościel w Radiu SK. Zaczynamy.

0: New Religion i Bebe Rexa w Radiu SK. To jest SK, czyli Sońta i Korościel. Sońta jak zwykle przegląda kalendarz, bo Sońta jak nie ma coś do powiedzenia, to mówi, a znajdę coś w kalendarzu.
1: Dobrze, no i powiem w takim razie. Mamy dzisiaj 9 września, środa.
0: No i co jeszcze? Jaki dzień obchodzimy?
1: Nie, w tak zwanym nietypowym kalendarzu jest Międzynarodowy Dzień Urody.
0: Dzień Urody? Tak. Wszystkiego najlepszego ci, Dek.
1: Dziękuję bardzo.
0: Uważam, że serio jesteś atrakcyjną osobą, wiesz?
1: Dziękuję bardzo.
0: Naprawdę.
1: Czas na okulistę w takim razie. Kochani, no to w takim razie dzisiaj te głosówki eskowe na naszym messengerze eskowym nagrywają osoby tylko piękne.
0: Tylko atrakcyjne.
1: I chcemy...
0: Ale nie, przepraszam cię, czy chcesz powiedzieć, że ktoś jest brzydki, to nie może nagrać głosówki? Bo nie wiem, czy to nie jest dyskryminacja.
1: Czekajcie,
0: i nie wiem, czy,
1: ja
0: nie,
1: to
0: nie wiem, czy nie ma tak paragrafu na to.
1: Tak, chcę tak powiedzieć.
0: Aha.
1: I nagrywają osoby ładne i my będziemy to oceniać, czy rzeczywiście są atrakcyjne, czy to
0: tak,
1: słychać.
0: To się da stwierdzić po głosie. A powiedz coś.
2: Cześć.
0: Piękny, no piękny młody człowiek. Nagrywajcie piękni. Ale wiesz, to jest kwestia samooceny. Jak ktoś jest brzydki, uważa, że jest piękny, też niech nagra, nie?
1: Znaczy, ale my to usłyszymy akurat.
0: My to akurat usłyszymy, także nas nie oszukasz.
1: Nie oszukiwać.

0: I Like It to Narcotic Trust w Radiu SK. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Urody. Do wygrania z tej okazji są eskowe klapki Kubota oraz skarpetki. No i pytamy was, wy nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Dokładnie tak robią.
0: Pytamy was, czy jesteście ładni, a właściwie macie zadzwonić, udowodnić samym głosem, że jesteście ładni. Jest pierwszy telefon, halo?
2: Ja uważam, że nie tylko jestem piękną osobą, ale moja dusza i charakter są przepiękne. Nie to, żebym była narcyzem, bo przecież trzeba znać swoją wartość i trzeba się tej wartości trzymać. Pozdrowionka.
1: Pani powiedziała, że jej dusza jest piękna, tak? Dusza.
0: Dusza, tak. Dusza.
1: Tam nie ma żadnych literówek.
0: No, chciałbyś, ale nie ma.
3: W ogóle nie ma literówek.
0: Ale możesz się pomylić, ja się ciągle mylę w radiu.
3: Człowiek chciałby jakieś literówki, a tu nic. Radio
4: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kibice Lotto Chemika Police. Wystartowała sprzedaż karnetów na sezon 2026-2027. Z jednym karnetem zobaczycie na żywo wszystkie domowe mecze drużyny. Karnety do kupienia online na abilet.pl oraz w biurze klubu. Zarezerwujcie swoje miejsce na cały sezon już dziś. Lotto Chemik Police. Razem gramy o zwycięstwo.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj.
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
10: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
9: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
11: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
12: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
13: To będzie ostatnia reklama.
6: Computronic Day w Galerii Gryf. Już w sobotę mega promocje z rabatami nawet do minus 75%. Na przykład Apple iPhone 15 128 GB za 2399 zł. Najniższa cena sprzed 30 dni przed obniżką 2899 zł. Rabat aż 500 zł. Karty podarunkowe 100 zł dla pierwszych 10 klientów. Weź udział w wyzwaniu Fortnite od Computronic Gaming i wygraj monitor. Salon Computronic w Galerii Gryf. Sobota 12 września.
14: I po reklamie.

0: Oskar Cymbs bez końca w Radiu SK. Stoń tak rościel, czyli SK w Radiu SK. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Urody. No i głosówki płyną na SK-owego Messengera. Dzisiaj nagrywają się z tej okazji tylko osoby, które są ładne. I głosówki się pojawiają, ponieważ przeciwieństwa się przyciągają, jak rozumiesz. Posłuchajmy może kolejnej osoby.
1: Ja pracuję w call center i potwierdzam, że po głosie można stwierdzić, czy ktoś jest pięknym człowiekiem, czy nie. I ja chciałabym pozdrowić wszystkich pięknych klientów, których dzisiaj obsłużyłam.
2: O, bardzo ciekawy dobór słów rzeczywiście. Ale wiesz co, to ma znaczenie. Kiedyś czytałem taki artykuł, że jedna z sieci restauracji zatrudnia osoby niespecjalnie atrakcyjne, ale też nie zupełnie brzydkie, tylko takie o neutralnej zupełnie urodzie. Bo jak ktoś jest atrakcyjny, to klient zamiast przychodzić i koncentrować się na zamówieniu, na jedzeniu, to on zaczyna flirtować z tą osobą. A jak ta osoba nie jest przesadnie piękna, no to on wtedy koncentruje się na jedzeniu i tak...
0: Rozumiem, co chodzi. To jest tak, jakbym mnie obsługiwała ładna osoba, to bym wziął sałatkę. Aha. A jakbyś obsługiwał mnie ty, to bym wziął powiększony.
2: I to dwa razy. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll

0: Take Me Back w Radiu SK. Proszę Państwa, dzisiaj jest wrzesień, 9, czy to są imieniny miesiąca? Wiedziałeś o tym, Cinek?
1: Tak, 9, wiem. Tak, wszystkiego dokładnie. Najlepszego miesiącu.
0: A poza tym dzisiaj jest dzień urody i mamy taką prośbę, żeby dzisiaj na eskowym messengerze głosówki nagrywali wyłącznie ludzie piękni i zdaje się, oni rozumieją to polecenie.
2: Serdecznie pozdrawiam, piękni ludzie. Ja i moje drugie ja.
3: Hello, how are you today? Wow.
1: To jest takie piękne zestawienie, jak kobieta brzmi wieczorem ekranu, nie? Gratulujemy ci, moja droga. Wygrywasz eskowe klapki i skarpetki. To są eskowe klapki, to jest jeden, drugi na drugą nóżkę. Ładnie. Mogę ci pokazać, jak brzmiał, bo brzmiał jak trzecia randka.
0: No. One są właściwie nieużywane, a na pewno nie do tego.
1: Ale zaraz je poużywam trochę.
4: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
7: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie m.in. Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
8: Honda to niezawodność, precyzja i silniki dopracowane z japońską dbałością o każdy detal. Pracujesz w zawodzie zaufania publicznego? Jesteś lekarzem, nauczycielem, inżynierem lub przedstawicielem służb mundurowych? Salon Honda GZ ma dla Ciebie aż 5% dodatkowego rabatu. Zyskujesz podwójnie, bo rabat łączy się z aktualnymi promocjami oraz wyprzedażą rocznika. Sprawdź szczegóły i wybierz swoją nową Hondę. Salon Honda GZ, Szczecin, ulica Ustowo 57.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Ależ to jest dobry numer, White, to coś w Radiu SK. Za 5 minut będzie 16, wiesz,
1: tak? Tak, także zbliża się godzina wychodzenia w pracy. Siedzenie w pracy o tej godzinie to już jest trochę narzucanie się szefowi, także zapraszamy do wyjścia, a za chwilę SK zaprasza na newsy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: 3 października o godzinie 12 wystartujemy po raz 10 do 5-kilometrowego biegu w Puszczy Wkrzańskiej. 10 bieg Pogoń Raka i 2 bieg Pogoń Małego Raczka. 3 października. Zapisy na www.biegpogońraka.pl.
10: Jesień? Nie siedź na kanapie. Wstań i wybierz Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Dla dorosłych seanse saunowe na odporność i power dance w poniedziałki i czwartki. Dla dzieci sobotnie animacje kulinarne i plastyczne. Kuchnie tematyczne. Relaks w basenach i standard, który goście oceniają najwyżej. Prawdziwy wypoczynek to coś więcej niż nocleg. To przeżycie, które pamiętasz. Zadzwoń, zarezerwuj pobyt już dziś na factoryresort.pl. Liczba miejsc ograniczona.
11: Czas na nowy rok szkolny. Szukasz idealnych zajęć pozalekcyjnych dla swojego dziecka? Przyjdź na targi zajęć pozalekcyjnych do Centrum Handlowego Omni Molo w Szczecinie. 12 września w godzinach 12-18 czekać będzie strefa darmowych atrakcji. Dzieci wezmą udział w warsztatach plastycznych i stworzą własne, wirujące obrazy w strefie Spin Art. Do zobaczenia w sobotę 12 września w Omni Molo. Szczecin, Mieszka I, 73. Wstęp wolny.
12: Badanie techniczne auta? W stacji kontroli pojazdów AutoExport w Policach zrobisz je od 6 do 21. Wpadnij z autem przed lub po pracy. Police Energetyków 4.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Zmotoryzowana mapa Szczecina świeci na czerwono między innymi w Alei Wyzwolenia, na Kołłątaja, Mieszka I, na Ku Słońcu oraz na Kolumba w stronę Pomorzan. Termometry pokazują aktualnie 20 kresek na plusie. Wiatr jest umiarkowany, a deszczu spodziewamy się dopiero w okolicach godziny 20.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszeliśmy huk, a pociąg się przechylił, mówią naszej reporterce pasażerowie składu Intercity, który pod Radomiem zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Pociągiem jechało około 100 osób, 20 zostało rannych, w tym 4 ciężko. Jedna z nich po przewiezieniu do szpitala zmarła. To było mocne uderzenie, mówią pasażerowie Weronicy Wawszczyk.
23: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi z walizką i z dzieckiem, wziął dziecko na ręce, żeby mogła swobodnie wyjść. wyjść.
0: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel. Obejrzałem się za siebie i wszyscy stali. Wagon przechylony delikatnie.
22: Na miejscu pracują teraz służby, a ruch pociągów na linii Tomaszów-Mazowiecki Radom Główny jest wstrzymany. Incydent na kieleckich targach i służby w akcji. Nieznani sprawcy rozlali prawdopodobnie kwas masłowy podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Nikomu nic się nie stało, ale wcześniej zatrzymano 43-letniego Ukraińca, który próbował wnieść amunicję. Stopy procentowe na razie bez zmian. Obecnie ta główna, referencyjna, wynosi 3,75%. Eksperci ostrzegają jednak przed podwyżkami, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
1: Przedsiębiorcy zaczynają przenosić te coraz wyższe koszty na ceny swoich towarów i usług.
22: A to przez obawy o ponowny wzrost inflacji oraz drożejące paliwa i energię.
2: SK Szczecin. New.
19: Krzysztof Baziuniak, King Szczecin, powalczy o puchar. Jutro w Enea Arenie rozpocznie się 14. memoriał imienia Romana Wysockiego.
24: Zmierzymy się z zespołami USK Praga i Zastal Zielona Góra. Jest to kolejny etap przygotowań do sezonu, kolejne sparingi.
19: Mówi Maciej Majcherek, trener Wilków Morskich. Wydarzenie potrwa do soboty. Przed nami wieczór networkingu i inspiracji w Urban Lab Szczecin. To propozycja skierowana do młodych przedsiębiorców z regionu. Wydarzenie odbędzie się jutro o 19:00 przy ulicy Cyfrowej 2. Na miejscu będzie można wymienić się doświadczeniami i poznać nowe osoby z branży.
2: Sońta Kościel, czyli SK w Radiu SK.
25: Radio SK po raz pierwszy to zabawa, w której my finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. Aha. I jeżeli wydaje wam się, że to o to chodzi, to macie rację, wydaje wam się. To każdy inny pomysł natomiast jest dobry. Zgłaszacie się na sk.pl, a już niedługo finał i kolejny przelew dla
26: tak,
25: was
26: już
25: nas.
26: Na przykład dzisiaj usunęliśmy jednej pani ósemkę. Czy nie my własnoręcznie, tylko sfinansowaliśmy tę ósemkę. Są jakieś inne atrakcje, także jeżeli chcecie wziąć udział w zabawie, co się cieszysz?
25: Są inne zęby. W sumie 32, robimy wszystkie.
26: sk.pl, tam się zgłaszajcie, kochani. We'll be right back.

0: Ostatni dzień lata w Radiu SK. Do ostatniego dnia lata to zostało jeszcze 11 dni, także nie siejemy paniki, ale umówmy się, Cinek, że jak będzie ostatni dzień lata, to zaczniemy siać panikę. Już jeszcze ustaliły, co to znaczy, ale będziemy po prostu siać panikę. Co ty na to?
1: Tak, zanim ostatni dzień lata, to SK po raz pierwszy finansujemy wasze pierwsze razy. Napisał do nas na SK.pl Bartek, który chce swojemu dziadkowi ufundować. Dziadek ma 84 na liczniku przebiegu i chce mu ufundować przejażdżkę na torze driftowym.
0: To wiesz, znaczy... to nie znam Bartka, ale podejrzewam, że dziadek musi mieć jakiś spadek do przekazania, że Bartek chce dziadkowi zrobić przyjemność.
1: Nie wierzysz to, że szczerze chce sobie polatać bokiem, a
0: wnuczek... dziadek może chcieć polatać bokiem, ale dlaczego Bartek ma mu to fundować, rozumiesz?
1: No tak, coś tam jest za tym, nie?
0: No może tak. Nie no, wiesz co, facet może upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Zgłaszajcie, ale nie jestem idiotą. Zgłoszenia wysyłajcie na SK.pl.
1: Tam je zgłaszajcie. Lepiej, te zgłoszenia. Zapraszamy, SK.pl.

0: Przepiękna jest ta piosenka Andrea Bocelli i David Guetta. To znaczy, moim zdaniem przepiękna piosenka, i przed chwilą mówiłem Cinkowi, słuchaj Cinek, to jest przepiękna piosenka. A mówi, a moja żona jej nie lubi.
1: I teraz, właśnie, no tak.
0: No właśnie, dlaczego twoja żona jej nie lubi?
1: Moja żona chyba nie lubi za bardzo Andrei Bocellego akurat w tej piosence, bo moja żona nie lubi przystojnych, mądrych mężczyzn, którzy mają talent.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
16: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
15: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
16: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
15: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
17: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
18: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
22: Ty, ale akcja.
21: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
22: To co, przekonałem cię?
21: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
23: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
24: I po reklamie.

0: Duel El Corazon to Enrique Iglesias w Radiu SK.
1: Czekaj, niech pośpiewa do końca. Czekaj, czekaj.
2: Wspomniałem, że jesteś zakochany.
1: To jest najlepsze dla mnie.
0: Modlitwę.
1: Heciolary jest najlepszy.
0: Najlepszy. Już mogę?
1: Tak, proszę.
0: SK po raz pierwszy. Na SK.pl zaczyna się zabawa, w której my opłacamy wasze pierwsze razy z Radiem SK, a kolejny etap jest tutaj na antenie i w tej sprawie rozmawiamy teraz z Julką. Cześć, Julia.
3: Cześć, chłopaki.
1: Witamy cię serdecznie, Julia. Czego nigdy w życiu nie robiłaś, a koniecznie chciałabyś zrobić?
3: Sporo tych rzeczy jest, ale...
1: Wymień chociaż 30.
3: Pierwsza na pewno jest taka, że bardzo się cieszę, że mogę was poznać tak antenowo.
1: My też się cieszymy, że możemy ciebie poznać.
3: A druga rzecz, która mi chodzi po głowie, to chodziło mi, żeby zrobić takie fajne zdjęcia tylko dla mojego męża.
0: Słucham?
3: Które...
0: A co to
3: takie
0: za zdjęcia?
3: Które bym mogła...
0: Paszportowe dla męża?
3: Tak, takie paszportowe, takie trochę większe może, no.
1: A chciałabyś po prostu, nazwijmy rzecz po imieniu, intymną sesję zdjęciową, którą oglądałby wyłącznie twój mąż i ty.
3: Tak jest.
1: Okej.
3: Okay, no i do tego jest mi potrzebna własna drukarka fotograficzna, żeby nikt inny tego nie widział.
1: A, czyli jaki jest twój pierwszy raz? To znaczy, co ty chcesz od nas tak konkretnie?
3: Mój pierwszy raz to będzie taka sesja.
1: Aha. Czyli my mamy opłacić tę sesję czy drukarkę?
3: Drukarkę.
1: My mamy drukarkę.
3: Drugą część już.
1: Aha, czyli czekaj, Julia, czyli ty sesję zrobisz sobie sama, a na drukarce, którą dostaniesz od nas, sobie te zdjęcia wydrukujesz. O to chodzi, tak?
3: Tak.
0: I to
3: tak,
0: nie chodzi dokładnie. O to, żeby ta drukarka nie była sieciowa.
3: Dokładnie, żeby nikt inny się nie podpiął pod to.
1: Okej, bo my myśleliśmy, wiesz co, bo my już powoli zaczęliśmy załatwiać fotografa, bo my myśleliśmy, że mamy ci załatwić fotografa, który będzie te zdjęcia robił.
3: Też by było fajnie. Też nigdy nie miałam.
0: Aha. No dobra, słuchaj, to ile tak to mniej więcej circa about będzie kosztowało?
3: Drukara 999.
1: A tego fotografa to możemy dorzucić? Możemy dorzucić, myślisz? My nie konsultowaliśmy tego z naszym szefem, ale dobra, niech będzie nasza strata, no.
0: Dobra, wymyślimy coś.
1: Do tego fotografa
0: to 999 już masz na pewno, gratulacje.
1: A tak, może coś dorzucimy, a może nie, pewnie tak, okej? Okay? Uhu, brawa.
3: Dobra, byłoby bombastycznie.
0: A jak ma na imię stary? Znaczy małżonek?
1: Mąż!
0: Kuba!
3: Stary, 20 lat jesteśmy razem.
1: A myślałem, że 20
3: już.
1: Lat ma.
0: No to Jakubie, gratulacje.
1: Jakub.
0: Tak ogólnie. To nagroda dla ciebie, bracie.
1: Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Trzymaj się, Julka.
3: Dziękuję, chłopaki, bardzo.
1: Pa.
3: Pa.

0: Waka Waka i Shakira w Radio SK. Pamiętasz, na którym mundialu ona śpiewała to?
1: Oj, mogę sobie nie przypomnieć. Poczekaj,
0: przypomnij sobie.
1: 2010.
0: 2010. Kto wygrał wtedy mundial?
1: Francja?
0: Hiszpanie. Przegrał.
1: Albo Francja, nie wiadomo.
0: Nie wiadomo.
1: Nie, to trzeba usiąść na spokojnie
0: i sprawdzić.
1: Nie wiadomo, Niemcy!
0: Nie, to serio, to już teraz nie wiadomo, kto wygrał wtedy. Hiszpania wygrała, kochani.
1: Albo Francja.
0: Hiszpania wygrała.
1: Dobra, komu jedne, Waka Waka.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piątka, cukru, brak.
3: Duda, Duda Day. Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto.
16: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
16: 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
19: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
20: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
19: No tak. 10 na 10.
21: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
24: I po reklamie.

0: Tak gra Radio SK, to są hity na czasie, a konkretnie Mango, czyli Sylwia Grzeszczak w Radio SK.
1: Za chwilę będą newsy, także proszę pozostać przy radioodbiornikach.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
5: Computronic Day w Galerii Gryf. Już w sobotę mega promocje z rabatami nawet do -75%. Na przykład Apple iPhone 15 128 GB za 2399 zł. Najniższa cena sprzed 30 dni przed obniżką 2899 zł. Rabat aż 500 zł. Karty podarunkowe 100 zł dla pierwszych 10 klientów. Weź udział w wyzwaniu Fortnite od Computronic Gaming i wygraj monitor. Salon Computronic w Galerii Gryf. Sobota 12 września.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17. Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Szczecińscy kierowcy, w okolicy godziny 17 musicie zachować rozwagę jadąc przez Kołłątaja w stronę Chopina i Arkońskiej. Termometry pokazują aktualnie 20 stopni Celsjusza. Za około 3 godziny może popadać, więc jeżeli planujecie wieczorny spacer, weźcie ze sobą parasolkę.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Pasażerowie zabrani, a na miejscu wciąż są służby. To po wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki. Na miejscu jest Weronika Wawrzczyk.
19: Kilkaset metrów stąd widać wykolejony pociąg, a wokół niego pracują ciężkie maszyny. Teraz rozpoczyna się kolejny etap akcji, wyciąganie wykolejonego pociągu. Większość pasażerów jest już bezpieczna. Z miejsca zdarzenia zabrali ich autokarami, ale dla wielu z nich ta podróż zakończyła się w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innych okolicznościach niż mogli się spodziewać.
20: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute. Nie było szyb, nie było krzeseł.
19: Jedna osoba zmarła, kolejni poszkodowani trafili do szpitala. Tutaj na miejscu tragedii śledczy nadal zabezpieczają ślady i próbują odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, jak doszło do tego wypadku.
18: Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już prawie do 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja, ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł za litr. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
0: Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej niż 8 zł za litr, a za olej napędowy więcej niż 9 zł.
18: A teraz za 95 trzeba zapłacić prawie 8 zł za litr, a diesel zbliża się już do 9. Nowy Targ będzie w weekend rowerową stolicą kraju. Przed nami Małopolska Tour. Będą rajdy rowerowe oraz zawody MTB.
15: Czekają dwie trasy. Jedna 25 km, druga 40 km.
18: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. A szczegóły na małopolskatour.pl.
21: SK Szczecin. New.
17: Krzysztof Baziuniak. Invest in Szczecin Open to nie tylko emocje na kortach, to także festiwal kulturalny. Wydarzenia towarzyszące startują codziennie po meczu dnia około 20.30.
22: Tenisowy film Challengers i Wimbledon. Można posłuchać stand-upu Tomka Jachimka czy koncertu Mezo i Libera, znanych DJ-ów.
17: Mówi Krzysztof Bobala, dyrektor wydarzenia. Wstęp jest darmowy. W poniedziałek Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie zaprezentuje prototyp terenowego poloneza. To jedyny egzemplarz, który przetrwał. Pojawi się w kąciku, gdzie raz na jakiś czas muzeum pokazuje perełki, które drzemią w magazynach.
23: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
24: All right, witajcie kochani. 3 minuty po godzinie 17 w środę, czyli środę mamy już za sobą. To jest podobno najgorszy dzień, bo miniony weekend już dawno za nami, a ten nadchodzący jeszcze trochę.
25: Nie, niekoniecznie mówi się, że środa mała sobota, czyli to już jest...
24: Nie mówi się tak. Piątek się mówi, że mała sobota, czwartek się mała niedziela, środa, wtorek się mówi, że mały poniedziałek. Tu Marcin Sońta.
25: I Michał Kościel, ten mały.

0: operacji Lady Gaga w Radiu SK, Santa Karosiel, czyli SK w Radiu SK i przeglądamy sobie internet, znalazłem bardzo ciekawą informację. Facet zgłosił się, słuchaj, do lekarza, nie wiem w jakim kraju, bo jestem milenialcem i czytam tylko nagłówki.
1: No wiadomo.
0: Do lekarza się zgłosił z węgorzem w jelicie grubym.
1: Jak to węgorzem w jelicie grubym?
0: No węgorzem, rybą taką, wiesz, taką...
1: Ale ona była żywa?
0: A tego nie wiem.
1: Mhm.
0: Albo nie pogryzł?
1: Bo może, wiesz, bo w żołądku są też wody. To mogło być naturalne środowisko węgorza i węgorz mógł być rozgoryczony. Nie, bo wiesz co?
0: Nie. Czy w jelicie grubym są słodkie wody, czy słone?
1: Tego nie wiem.
0: A węgorz jest chyba słodkowodny.
1: Nie chcę tego roztrząsać, ale wiesz, co mnie oburza tak zupełnie serio? Że zastanawiamy się i rozwodzimy się nad cierpieniem mężczyzny, ale nikt nie pomyśli o węgorzu. Zobacz, jak on musiał się tam czuć. On zostawił w oceanie żonę, dzieci i buja się facetowi w jelitach. Ale o nim nikt nie pomyśli.
0: Ale może się wpasował, może jest mu wygodnie, może sobie leży.
1: Właśnie, może miał dość już żony i dzieci.
0: Schował w jelicie grubym.
1: Jestem w jelicie grubym,
0: Javiera.
1: Nie ruszajcie mnie.

0: Post Malone i Sunflower w Radiu SK. Zawsze jak leci Post Malone, to odcinek ma ten sam żart i to jest tak powtarzalne, że ja już nawet pamiętam ten żart. Ja mogę go powiedzieć i dwoje jeszcze, jak dobrze opowiedziałem twój żart, bo ja kradnę go teraz, kradnę twój żart, rozumiesz?
1: Jedziesz, no.
0: Post Malone wygląda tak, jakby żaden post go nigdy nie dotyczył.
1: Dobrze? No tak, albo czasem mówię, że to jest wielki post.
0: Aha, no.
1: No, to też, bo on jest też duży chyba. Nie, chociaż był duży, teraz już jest mniejszy.
0: Schudł.
1: Teraz taki zarost ma, to jest w takim razie zarośnięty post.
0: To jest taki pościg, można powiedzieć.
1: Marcin Dorociński robi niesamowitą karierę w Hollywood, nie wiem, czy słyszałeś. Zagrał w takim filmie z międzynarodową obsadą, tam gra między innymi Ryan Reynolds, czyli Deadpool. Aha. Ten film jest na Apple TV+. Jest numerem jeden w tym momencie na tej platformie w kilkudziesięciu krajach, nie pamiętam ilu. Nosi tytuł Katastrofa w duecie.
0: To w ogóle byłby dobra nazwa programu dla naszej audycji, nie? Katastrofa w duecie w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz? Poleca Radio SK.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na Pekao.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materialnie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dwa nowe elektryczne modele. Jedna wielka premiera. Już 19 września w salonie Leap Motor Gazette w Szczecinie. Poznaj sportowego B05 oraz miejskiego crossovera B03X. Ceny już od 94 900 zł. Odwiedź nas podczas premiery. Czekają na Ciebie prezentacje modeli, jazdy próbne, atrakcje dla dzieci i upominki. Leap Motor Gazette, Szczecin, ulica Ustowo 57.
7: I po reklamie.

0: Elmizmo Sol, Alvaro Soler w Radiu SK. Cały czas czekamy na wasze głosówki na naszym eskowym messengerze. Tam możecie się z nami porozumieć. Te najlepsze nagradzamy oczywiście eskowymi klapkami Kubota, a także skarpetkami do tego, no bo klapki to skarpetki, tak?
1: No tak, tak, tak. Jesteśmy Polakami w końcu. Słuchamy.
2: Cześć. Przez chwilę myślałem, że mam udar, gdy was usłyszałem. Co ekipa robi w Radiu SK?
1: Proszę pana, ekipa w Radiu SK prowadzi program popołudniowy. Nazywa się SK, Sońta i Korościel. Nadawany jest od 15 do 18. No bardziej precyzyjnie panu nie mogę już odpowiedzieć. Chciałbyś coś dodać?
0: Mimo wszystko pojechałem do lekarza sprawdzić, co z tym udarem.

0: Sean Paul i Get Busy w Radiu SK, Sońta i Korościel. Proszę Państwa, my mamy przeróżne zainteresowania odcinkiem, rozpoczynając się od kulinariów, przez sport, politykę, ale głównym naszym zainteresowaniem są mapy świata.
1: Tak, mapy świata i globusy konkretnie. No więc okazuje się, że mapa świata, którą widzicie na w atlasie, na globusie albo na plakacie, nie reprezentuje świata, jakim on jest.
0: Nie odzwierciedla wielkości kontynentu i tak dalej.
1: Tak, ONZ przyjmuje jakąś nową ustawę, tak zwane equal map, czyli taka sama mapa. Okazuje się, że na tej mapie szczególnie Afryka jest dużo większa niż wygląda.
0: Tak, bo teraz jest tak, że nie uwierzycie, ale Afryka od wschodu i do zachodu jest dłuższa niż Rosja, a na mapie świata w ogóle tego nie widać. Ale mnie interesuje inna rzecz. Jak będzie wyglądała na tej nowej mapie świata Polska? Czy my na przykład będziemy sąsiadowali z Chinami, bo to mi się marzy.
1: Chyba nie. Musielibyśmy się o to mocno postarać.
0: Może się nie starajmy, bo to niesie ze sobą pewne ryzyko, że tak powiem.
1: Ewentualnie. Także niech Polska zostanie Polską.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
10: Leap Motor świętuje rekordowe wyniki sprzedaży i przyspiesza z nowymi elektrycznymi modelami. Poznaj B05, sportowego hatchbacka segmentu C, który łączy dynamiczny charakter z nowoczesną technologią. Odkryj także model B03X, kompaktowy elektryczny crossover stworzony do miejskich wyzwań. Zobacz je na żywo już dziś. Leap Motor. Inteligentne technologie w zasięgu ręki. Zapraszamy do salonu Leap Motor Gazet, Szczecin, ulica Ustowo 57 i na gazet.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Badanie techniczne auta? W stacji kontroli pojazdów AutoExport w Policach zrobisz je od 6 do 21. Wpadnij z autem przed lub po pracy. Police Energetyków 4.
3: I po reklamie.

0: Polska. Fly High to Tobi i Romeo. Na chwilę przed godziną 18, jak ktoś w pracy, to naprawdę wstyd.
1: To już powinien wyjść, nie? No, chyba, że ktoś ma drugą zmianę, to wstyd, jeżeli nie jest w pracy.
0: To prawda.
1: No nic, za chwilę newsy, później Michał Hańczak, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czas na nowy rok szkolny. Szukasz idealnych zajęć pozalekcyjnych dla swojego dziecka? Przyjdź na targi zajęć pozalekcyjnych do Centrum Handlowego Omni Molo w Szczecinie. 12 września w godzinach 12-18 czekać będzie strefa darmowych atrakcji. Dzieci wezmą udział w warsztatach plastycznych i stworzą własne, wirujące obrazy w strefie Spin Art. Do zobaczenia w sobotę 12 września w Omni Molo. Szczecin, Mieszka I, 73. Wstęp wolny.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
7: Computronic Day w Galerii Gryf. Już w sobotę mega promocje z rabatami nawet do -75%. Na przykład Apple iPhone 15 128 GB za 2399 zł. Najniższa cena sprzed 30 dni przed obniżką 2899 zł. Rabat aż 500 zł. Karty podarunkowe 100 zł dla pierwszych 10 klientów. Weź udział w wyzwaniu Fortnite od Computronic Gaming i wygraj monitor. Salon Computronic w Galerii Gryf. Sobota 12 września.
9: To będzie ostatnia reklama.
7: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Godzina 18 oznacza dla Was, szczecińskich kierowców, większy ruch w okolicy węzła Kijewo, na trasie zamkowej, w Alei Wyzwolenia, na Kołłątaja oraz na Kolumba w stronę Tamy Pomorzańskiej. Prawy brzeg, noga z gazu na Wiosennej i Pomorskiej. Na termometrach mamy 19 stopni Celsjusza.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi premier po tragicznym wypadku kolejowym pod Radomiem. Donald Tusk zapowiada zaostrzenie przepisów. Po tym jak ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity, jedna osoba zginęła, 20 jest rannych. Pani Beata udzielała pierwszej pomocy rannej zakonnicy.
14: No uciskałyśmy tam dwa razy po 30. Później zmieniła mnie jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką.
13: Ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdzi, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Materiały przekazała Prokuratura Krajowa, która wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
0: SK Sport News.
13: Właśnie ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Mecz Polaków jutro w Sofii. Biało-czerwoni powalczą z drużyną z Portugalii. Z Orlika na stadion w Gdańsku rozegrano pierwszy mecz inaugurujący trzecią edycję ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
10: Na początku są etapy gminne, no powiatowe, potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn.
13: One powalczą o puchar, mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki, a wielki finał 13 listopada.
0: SK Szczecin. News.
12: Krzysztof Baziuniak. Pasażerowie z zachodniopomorskiego liderami w gubieniu rzeczy w pociągach. Tak wynika z najnowszych statystyk Polregio. Na ponad 600 zgubionych przedmiotów w kraju podczas wakacji 200 zostało zostawionych przez mieszkańców Pomorza Zachodniego, co na siedzeniach znajdowali konduktorzy.
15: Między innymi regał na ubrania, nowy fotelik samochodowy, przenośną konsolę do gier, przenośny wentylator zakładany na szyję, plecak z maszynką do zbierania jagód.
12: Mówi Jakub Hoffman, rzecznik Polregio. Pełen wykaz zgubionych przedmiotów dostępny jest na stronie przewoźnika.
0: Imprezka.
3: Imprezka.
0: Imprezka.
3: Eska.
0: Eska.
16: Niektórzy mówią, że środa to mały piątek, inni, że środa to już za półmetkiem tygodnia i że jak środa minie, to tydzień zginie, a jeszcze inni mówią, że środa to dzień. No i w sumie to dla wszystkich jest imprezka. 2 minuty po 18:00, Hanczak, zapraszam. A na dobry początek Dawid Podsiadło.

Jeżeli Swedish House Mafia i Hit Wait So Long rozpoczyna ten wieczór, no to to musi być naprawdę dobry wieczór. 12 minut po 18, wiem, jeszcze wino, nie spieszmy się z tymi wieczorami, no ale gdyby tak na zegarek spojrzeć, no to można już mówić też dobry wieczór przecież. Mam nadzieję, że dobry. Jak zostaniecie z Eską, to postaram się, żeby był jak najlepszy, ale też mam nadzieję, że u was wydarzyło się dzisiaj coś, o czym chętnie mi opowiecie. Rozpoczynam akcję Chwalisz czy się żalisz? Już teraz można do mnie albo zadzwonić, albo najlepiej nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK, w której pochwalicie się tym, co dzisiaj dobrego się u was wydarzyło. Może jakiś sukces, który warto oblać i poświętować na antenie? No można się też oczywiście na coś pożalić, żeby po prostu było lżej, wtedy spróbuję pocieszyć. No to chwalisz czy się żalisz? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Na tymczasem Sanach się pochwaliła kolejnym swoim singlem. Cicho Sza, to jest jego tytuł i to jest jedna z nowości, które gramy wam w Radiu SK.

0: Łatwo Gęki Majko na antenie Radia SK. 21 minut po godzinie 18. Za chwilę Dawid Kwiatkowski i Margaret, czyli później ci opowiem, ale nie będę czekał na później. Ja już teraz otwieram listę waszych sukcesów, bo jak się okazuje, jednak się dzisiaj chwalicie, co mnie bardzo cieszy. Akcja Chwalisz czy się żalisz? Na dobry początek głosówka od naszej słuchaczki Marty.
1: No to ja się chwalę. Nie jestem już w trójce klasowej u syna w przedszkolu. Ha, ha, ha.
0: Udało się! No to specjalnie dla ciebie, Marta. Muszę ci to zagrać, absolutnie, bo to jest piosenka o tobie.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
3: Osiedle Królewicza Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kibice Lotto Chemika Police. Wystartowała sprzedaż karnetów na sezon 2026-2027. Z jednym karnetem zobaczycie na żywo wszystkie domowe mecze drużyny. Karnety do kupienia online na abilet.pl oraz w biurze klubu. Zarezerwujcie swoje miejsce na cały sezon już dziś. Lotto Chemik Police. Razem gramy o zwycięstwo.
6: I po reklamie.

0: Wrocławska, Szczecin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Armin van Buuren i Sasha Everlasting na antenie Radia SK w imprezce i to jest zapowiedź tego, co w piątkowy wieczór i w piątkową noc będzie się działo na naszej antenie, bo wtedy SK Live Remix i m.in. Armin van Buuren i jego kultowe Estate of Trance. Bardzo dobra rozbiegówka to jest imprezowa. A jak komuś mało, to zawsze w naszej apce można znaleźć stream SK Live Remix i codziennie tak naprawdę czuć ten klubowy klimat. Na razie środa, nie piątek, chociaż niektórzy mówią, że to mały piątek. Ja mam akcję tutaj w imprezce pod tytułem Chwalisz czy się żalisz i was do niej zapraszam. Można się czymś pochwalić albo na coś pożalić, krótko mówiąc, w głosówce na Messengerze Radia SK, tak jak zrobił to Bartłomiej. No panie Bartłomieju, zapraszam. Chwalisz czy się żalisz? Sukces czy porażka?
1: No drogi panie Hanczaku, dzisiaj jest duży sukces, bo udało się zainstalować drzwi w mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy od 2 miesięcy. Nauczyliśmy się korzystać nawet z ubikacji bez nich. Także nie wiem, teraz trzeba będzie przyzwyczaić się do normalności, ale to sukces.
0: Słuchaj, no w razie czego zawsze jest z każdej sytuacji jakieś wyjście, zwłaszcza jeżeli mówimy o drzwiach. I zawsze gdyby wam zabrakło tej otwartości, to możecie wziąć przykład ze szkół albo jakichś na przykład centrów handlowych czy innych firm i zrobić drzwi otwarte. Sąsiedzi na pewno chętnie wpadną.
2: Reklama.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Kup w Media Expert. Laptop 2 w jednym Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
9: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
10: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
9: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
10: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
9: Nie bujasz?
10: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
11: Hyundai Szczecin, ulica Gdańska 10E.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
14: I po reklamie.

0: To już numer jeden rap 20. Zobaczymy, jak będzie w gorącej. MJ Deli, Deli Supreme na antenie Radia SK. Można głosować na SK.pl oczywiście. Chwila do 19. Było dużo sukcesów, dużo chwalenia się, ale oczywiście nie bylibyśmy sobą, Polakami, gdybyśmy nie ponarzekali, więc czas na akcję. Chwalisz czy się żalisz w wersji negatywnej od Magdaleny.
1: Dziś żalę się, że żadna kawa ze wszystkich 5 wypitych nie postawiła mnie na nogi.
0: No to muszę coś z tym zrobić. No przede wszystkim zagram jakoś tak energetycznie. Po godzinie 19 będzie Black Eyed Peas, na przykład I Got a Feeling, albo Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ale też można się pobudzić, grając ze mną w szczerość czy odwagę. Czas wrócić do tej zabawy. Niektórzy pamiętają ją z jakichś obozów albo zielonych szkół, a my ją mamy w Radiu SK. Więc jeżeli ktoś jest albo bardzo szczery, albo odważny i uśmiechnięty, to zapraszam. Zgłoszenia na Messengerze Radia SK można też pod 664-402-302. Do wygrania, jak ktoś podoła, nasza koszulka eskowa i jeszcze magazyn wrześniowy SK Story z Oskarem Cymsem.

0: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Computronic Day w Galerii Gryf. Już w sobotę mega promocje z rabatami nawet do minus 75%. Na przykład Apple iPhone 15 128 GB za 2399 zł. Najniższa cena sprzed 30 dni przed obniżką 2899 zł. Rabat aż 500 zł. Karty podarunkowe 100 zł dla pierwszych 10 klientów. Weź udział w wyzwaniu Fortnite od Computronic Gaming i wygraj monitor. Salon Computronic w Galerii Gryf. Sobota 12 września.
5: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
10: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
10: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
11: I po reklamie.
12: Szczecin na czasie.
13: Witam serdecznie, Krzysztof Baziuniak. Jutro już czwartek, tak zwany mały piątek, więc jeżeli chcecie umilić sobie czas, na przykład przed wielkim ekranem, już sprawdzam co do zaoferowania Makino Helios. Cały czas możecie nadrobić takie filmy jak Odyseja czy Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Jeżeli macie ochotę się pośmiać, możecie wybrać się na Spa Weekend. Dla najmłodszych oczywiście też się coś znajdzie. Psi Patrol i Dinozaury, Minionki i Straszydła czy Płcio Kocha Zwierzaki. Ja osobiście dzisiaj wybiorę się w końcu na Odyseję.
14: Muzyką się żyje.
15: Oskar Cyms i jego hit Bez końca. Już za kilka minut w Radiu SK, za jakieś półtorej godziny na żywo w Zielonej Górze. Artysta jest jedną z gwiazd Winobrania, czyli imprezy, która trwa przez cały tydzień i ma swoje muzyczne wątki. Codziennie wieczorem na scenach w centrum miasta grają jakieś gwiazdy, no i dzisiaj właśnie występ Oskara Cymsa, a wcześniej Kuby i Kuby. W kolejnych dniach w Zielonej Górze wystąpią m.in. Grupson, Alien i Mighty's, Patrycja Markowska czy Ewa Farna. A my zapraszamy na jedne z ostatnich tego lata koncertów z cyklu SK Music Tour. Będziemy w Wałbrzychu Wałbrzychu i w Rawiczu. To pierwsze miasto, czyli Wałbrzych, świętuje 600. urodziny, a zabawa potrwa 3 dni. W piątek w Starej Kopalni wystąpi m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicza, w niedzielę Zalia, Krzysiek Zalewski oraz Warius Max z Kasią Stankiewicz. W Rawiczu w piątek scena należeć będzie m.in. do Dawida Kwiatkowskiego, a w sobotę zagrają m.in. Golce. Na wszystkie koncerty wstęp wolny. Zalia będzie w Wałbrzychu, ale na razie to będzie dla wszystkich na antenie Radia SK. Tylko kochaj mnie, prosto ze szczytu gorącej dwudziestki wam zagram, a za chwilę gramy w szczerość czy odwagę. Jestem bardzo ciekawy, na kogo dzisiaj trafi, jakie zadanie lub pytanie się okaże. Michał Hanczak, witajcie.

0: Black Eyed Peas, Agara Feeling na dobry środowy wieczór, zawsze spoko, prawda? 14 minut po 19, Hanczak z tej strony, to imprezka. Paweł zapytał, czy można mi zadać pytanie, szczerość czy odwaga. Oczywiście, że można w tej zabawie również odwrócić sytuację, ale wtedy zrzekacie się nagród. Julia, za chwilę to ciebie zapytam, czy wybierasz szczerość czy odwagę, czy jednak chcesz to ty być tą rozgrywającą?
1: Dobrze, dobrze.
0: No to wybieraj, szczerość czy odwaga, czyli pytanie czy wyzwanie?
1: Niech będzie wyzwanie.
0: Okej, wybór padł. Już nie ma odwrotu, więc będzie dla ciebie zadanie. Julia, wiem, że jesteś teraz na zajęciach takich gimnastycznych. Co to za zajęcia są?
1: No jest to aerial hop, czyli tak zwane kółko cyrkowe.
0: Kółko. No to wspaniale. Podejrzewam, że nie jesteś tam sama. Więc
1: nie,
0: chciałbym,
1: nie,
0: żebyś stworzyła teraz kółko z dziewczynami, chłopakami z tych zajęć i żebyście wspólnie do telefonu wszystkim słuchaczom, którzy mają dzisiaj urodziny, odśpiewali 100 lat.
1: Ej, dziewczyny, czy możecie zaśpiewać 100 lat w Radiu SK?
0: Tylko tak, żebyśmy słyszeli.
1: Naprawdę z Radiu SK do mnie zadzwonili. Nie żartuję.
0: Ile tych dziewczyn tam jest?
1: Jest nas 4.
0: No to będzie piękny chórek normalnie, girls band. Jestem gotowy i wszyscy, którzy mają dzisiaj urodziny, też słuchają i czekają.
1: No mnie nie zaśpiewać 100 lat. Dobra, i po 3. 100 lat, 100 lat.
0: Coś tam ten girls band tak marszuje, nie słyszę. O, lepiej, lepiej, lepiej. No, no jeszcze kawałek.
1: Jeszcze raz.
0: Dobra, już nie trzeba jeszcze raz. Wystarczy. No namówiłaś dziewczyny na kółku. Tego się jeszcze nie spodziewały, chyba że będą śpiewać, a nie tylko ćwiczyć.
1: Nie, myślę, że nie.
0: Słuchaj, no to gratuluję ci, bo wyzwanie zostało spełnione, co oznacza, że eskowa koszulka i do tego ma wrześniowy magazyn Eska Story jest twój. Twoje są, bo to jest liczba mnoga nawet.
1: Bardzo.
0: Zakałapućkałem się, ale po prostu zrobiłyście na mnie piorunujące wrażenie. Nie. Szkoda, że nie wybrała szczerości, bo miałem pytanie nie tyle o koło, co o inne figury geometryczne, ale to na inny raz zostawimy. Karol G i Bruno Mars popełnili bardzo ładną piosenkę. Styl, ta nowość w Estonii.

0: Music Sounds. No właśnie, gramy dobrą muzykę, hity na czasie, które mają was trochę rozweselić i trochę rozruszać się wieczorami na przykład. Tutaj się kłaniam z imprezką. To Fast Boy z nowością na naszej antenie. Za kilka chwil Benson Boone, a także Riviera i She Doesn't Mind, czyli nowe spojrzenie na stary hit Shauna Paula. Tymczasem, no powiem wam szczerze, że ja się cieszę, że mamy taki krótki dystans między sobą, że tak naprawdę jesteśmy jak kumple, jak przyjaciele, jak rodzina, różne nas tutaj łączą stosunki i bardzo się cieszę, że jesteście otwarci i się odzywacie, nagrywacie głosówki czy piszecie SMS-y, ale czasami niektóre mnie zaskakują, bo od Emila dostałem SMS-a o treści: hej Hany, jestem dziś nagrzany. No bo dzisiaj był upał i powrót lata, ale spokojnie, ochłodzenie nadchodzi, także jutro już temperatura wróci do normy.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
3: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
9: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
8: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
11: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy oraz klej do siatki Baumit 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
13: I po reklamie.

0: Może ktoś z was na przykład chciałby spróbować czegoś nowego, na przykład zapisać się na lekcję pływania, bo jeszcze nie umie pływać. No za to Sonda i Korościel też mogą zapłacić. Oni popołudniami płacą za wasze pierwsze razy. Zachęcam do zaglądania na SK.pl. Na tymczasem Grzesiek poniekąd w tym temacie chciał się pochwalić tym, co się dzisiaj wydarzyło u niego.
1: Chciałem się pochwalić, że zapisałem moją młodszą córeczkę na pływanie i była bardzo zadowolona i ja jestem zadowolony, ale niestety było zażalenie, że jednak kolor czepka to tata kupił zły.
0: O, jak zawsze musi się skończyć jakąś aferą czepkową tym razem. Jak to jest, że człowiek chce dobrze, a dziewczyny zawsze się muszą do czegoś przyczepkować, no. I tak jest kolejny problem na głowie. I to w tym przypadku dosłownie. Axwell i Bonnie już teraz w Radiu SK.

ależ to chodzi i jaki to daje dobry power na przykład do robienia cardio. Sprawdziłem dzisiaj rano, jak biegałem. Tak właśnie się pochwaliłem, że biegałem. Też możecie się czymś pochwalić zawsze, jako głosówką na Messengerze Radia SK. Chwalisz czy się żalisz? Zawsze o to pytam i zawsze jesteście mile widziani. HR&B, Ring My Bell na antenie SK w imprezie za chwilę 20.

0: Reklama. Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
3: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
2: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
3: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
1: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
10: I po reklamie.
11: Szczecin na czasie.
12: Witam ponownie, Krzysztof Baziuniak. Już pojutrze, czyli tak naprawdę w piątek, startują 23. Mistrzostwa Polski Steel Timber Sports, a dzień później reprezentanci Europy staną w szranki w Mistrzostwach Europy w dynamicznym formacie trofi. To wyjątkowa propozycja. Dla kogo? Oczywiście dla prawdziwych drwali ze Szczecina i regionu. Miejsce? Baszkowice koło Stargardu. I właśnie to miejsce stanie się europejską stolicą sportowego cięcia i rąbania drewna. Trzymamy kciuki za zawodników.
13: Muzyką się żyje.
14: Lato, chociaż dzisiaj o sobie przypomniało, będzie powoli stygło, no więc postygnie lato, czas na kolejny hit Kuby i Kuby. Na jesień chłopaki proponują singiel pod tytułem Chłopaki. I właśnie tę nowość usłyszycie jeszcze w tej godzinie imprezki. To jest piosenka mówiąca o tym, że nie można wstydzić się łez i tego, że ma się czasem gorsze dni, tłumaczą Kuba i Kuba.
15: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić. Zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
16: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
14: U Kuby i Kuby ostatnio zdecydowanie łzy szczęścia, bo 2 tygodnie temu wygrali legendarnego bursztynowego słownika w Sopocie na ich muzyczną nowość Gramwest za niecałe pół godziny. Kogo na swojej playliście ma Robert Lewandowski? Zdradził co nieco w rozmowie z portalem Nuance. Królują tu raperzy, co nie jest zaskoczeniem, bo Lewy wiele razy wspominał, że hip-hop to ważny dla niego gatunek. Na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz jednego powiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. No w takim razie polecam Rap 20 co poniedziałek od 23 w SC, bo tam ci artyści pojawiają się regularnie.
17: Impreska.
14: Trochę rapu będzie za chwilę, ale akurat od Łajciora i spółki, bo zagram hit pod tytułem To Coś, wcześniej Margaret Popowa, Cool Me Down, no i Temper City, Self Aware. 3 minuty po 20 tutaj Hanczak, to jest Imprezka. Dobry wieczór.

0: Daddy Swim Sock. Jego wokal zawsze dobrze robi, zwłaszcza wieczorową porą. To jest Radio SK, 14 minut po 20. Czas na coś świeżutkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Nówka sztuka jak podręczniki szkolne na początku września. Bo później to wiadomo, że już będą trochę podniszczone. A zeszyty? Też tak mieliście, że na początku ładnie pisaliście, a potem to już gryzmoły? Ale nie o tym teraz. Teraz o muzyce. Two Colors to jest ekipa, którą doskonale już znamy z wielu hitów, które na antenie Radia SK gościły, ale czas na coś nowego. Prima Donna, tak nazywa się ich nowa propozycja na jesień tego roku, a wiosną przyszłego roku, a w sumie to jeszcze pod koniec zimy, bo 11 marca panowie wpadną do Warszawy i zagrają koncert ze wszystkimi swoimi hitami, więc Prima Donna pewnie do tego czasu się nieźle rozkręci.

0: Pewnie, że chłopaki czasami płaczą. Oby tylko ze szczęścia. Kuba i Kuba, chłopaki, to jest ich nowy hit na antenie Radia SK. Są takie miejsce, gdzie płacą. Martyna odezwała się na Messengerze Radia SK z dobrą wiadomością.
1: Dzień dobry, ja się chciałam pochwalić. Dostałam podwyżkę od szefowej i nie musiałam się o nią prosić.
0: Niesamowite. To jest w ogóle możliwe, że nie trzeba się prosić o podwyżkę i się ją dostaje? Możliwe, że Martyna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i sama sobie jest szefową. Gips i Igo, ostatni dzień lata. Za chwilę.
2: Reklama.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Hit o tym, że nie możemy doczekać się weekendu. Bardzo życiowy. Jeszcze dwa dni, a w piątki weekend zaczyna się wesoło i od samego rana już jesteśmy w trybie weekendowym, więc słuchajcie nas uważnie. A tymczasem imprezkujemy jeszcze przed godziną 21. Alicja, czyli nasza słuchaczka z głosówką z Messengera Radia SK. Chwalisz czy się żalisz?
1: Siemanko, ja się dzisiaj i chwalę i żalę. Chwalę się, że mam urodziły i też się z tego samego powodu żalę, bo to coraz bliżej do zmiany kodu przeze mnie z dwójki na trójkę. 28 urodziny, już mnie zaczęły boleć plecy. Powiedzcie, czy będzie tylko gorzej? Bo jak tak, to ja się wypisuję z tego challenge'u.
0: Alicja, jako tegoroczny 40-latek mógłbym co nieco powiedzieć, ale w sumie to nie powinienem, bo idąc trochę tokiem twojego rozumowania, to prawdopodobnie ja już nie żyję.

przepiękny wokal Sieny Spyro pojawił się w Radiu SK tuż przed godziną 21. To wszystko ode mnie, jeśli chodzi o hit na czasie dzisiaj. Wracam do Was jutro po godzinie 18, ale zachęcam Was do słuchania Radia SK przez cały dzień, a od 15 to już w ogóle, bo wtedy Sońta i Korościel podkupieni z konkurencji. Pierwsze dni w nowej pracy, warto ich wesprzeć, a oni też mogą wspierać Was w robieniu pierwszych rzeczy. To znaczy czegoś po raz pierwszy. Zaglądajcie na sk.pl, tam można się zgłosić. Do usłyszenia jutro. Michał Hanczak, cześć!

0: wielka promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto.
4: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Szczecin na czasie.
9: Dobry wieczór, po raz ostatni dzisiaj Krzysztof Baziuniak. Przed nami prawdziwa gratka dla miłośników tenisa ziemnego. Od niedzieli aż do 20 września Szczecin ponownie stanie się stolicą właśnie tej dyscypliny sportu. Wszystko za sprawą 33. edycji Invest in Szczecin Open. Jak co roku wydarzenie odbędzie się na kortach ziemnych przy Alei Wojska Polskiego 127. Jest to oczywiście prestiżowy turniej ATP, który przyciąga co roku zawodników z całej Polski i świata. Nie zabraknie też naszej strefy.

0: SK Szczecin News.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Zapraszam na pierwszą część naszego magazynu lokalnego prosto ze Szczecina. A zaczynamy od tenisa i później też o tenisie będziemy rozmawiać w dalszej części. Zapraszam na mój materiał, a będzie o szczecińskim klubie tenisowym. Moim gościem jest Andrzej Czyż, prezes szczecińskiego klubu tenisowego. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry.
1: Dziś przede wszystkim skupiamy się na grze w tenisa, na młodzieży oraz na klubie SKT i zaczniemy właśnie od końca, czyli jakby od waszego początku. Jak powstał szczeciński klub tenisowy? Zacznijmy od historii.
2: Szczeciński klub tenisowy powstał bardzo, bardzo dawno temu, ponieważ 47 rok to jest data założenia klubu. Nie pamiętam, jak to powstało oczywiście, ale no z historii, to jest z opowiadań naszych przyjaciół, tutaj też członków zarządu.
1: Czyli SKT, przepraszam, że przeszkodzę, trwa dłużej o rok niż Pogoń Szczecin.
2: Tak, w tym jesteśmy o rok lepsi. Tak, no mieliśmy 75-lecie, to już w sumie 3 lata temu. Powolutku się już szykujemy do...
1: Senior, SKT senior, można
2: tak,
1: powiedzieć.
2: Tak, już na emeryturze, ale mimo wszystko jesteśmy aktywni. Tak, jesteśmy aktywni i tutaj nie patrzymy sobie w PESEL, tylko cały czas idziemy do przodu. No powstało oczywiście dzięki sympatykom tenisa, którzy tutaj świeżo po wojnie wskrzesili ten sport w Szczecinie i założyli to stowarzyszenie. Wiadomo, że kiedyś tenis to był takim sportem bardzo elitarnym.
1: Niszowym takim.
2: Tak, niszowym dla osób wybranych. No teraz to się na szczęście wszystko zmieniło. No ale oczywiście tutaj takie nazwiska, nawet jak Bogdan Tomaszewski, który
1: podobne
2: bardzo...
1: nawet do mojego, więc pamiętam na pewno.
2: Tak, tutaj mamy taką bardzo piękną tabliczkę przy korcie centralnym, który właśnie opisuje, jak ten kort został odnaleziony. Także też gorąco zapraszam, żeby nas odwiedzić, zobaczyć to piękne miejsce. No i cieszymy się, że właśnie i ci młodsi tenisiści, no i też również seniorzy, którzy nawet bardziej pamiętają te pierwsze tenisowe kroki w Szczecinie, cały czas nas odwiedzają i cieszą się tą grą.
1: Największe sukcesy, zanim pan objął funkcję prezesury w SKT?
2: No sukcesów mieliśmy bardzo dużo. No, świadczy o tym te uginające się półki od pucharów. Także te z lat 50., 60., aż po te takie świeże trofea. No na pewno ogromnym sukcesem jest dla nas fakt, że przez ponad 30 lat odbywa się u nas ten turniej Investing Szczecin Open. No, największy turniej w całej Polsce, z największą tradycją i on tutaj gromadzi tysiące kibiców, mieszkańców Szczecina, no i nie tylko, tak, bo oczywiście tutaj osoby z całej Polski odwiedzają nasze piękne korty. Co jest jeszcze sukcesem? No sukcesem są te grupy dzieci, młodzieży, które cały czas ćwiczą, rywalizują, zdobywają też trofea, cieszą się tym sportem. No nie możemy też zapomnieć o naszym szczecińskim ambasadorze Marcinie Matkowskim, który wychował się na tych kortach, święcił triumfy, wielokrotny olimpijczyk, reprezentant Pucharu Davisa. Cały czas tutaj, jak tylko dysponuje czasem, odwiedza nasz obiekt i służy dobrą radą właśnie dla tych najmłodszych. Także sukcesów jest cała masa i myślę, że trochę by nam zabrakło czasu na antenie, żeby o wszystkim opowiadać.
1: Jeżeli pan już, jak już pan przejął szczeciński klub tenisowy, to jakie były pana pierwsze zadania, jakie były pana pierwsze kroki i czy było zwątpienie, czy jednak już był pan nastawiony na fight i trzeba tutaj trochę pozmieniać, żeby było jeszcze lepiej?
2: No zawsze jest takie nastawienie bardzo pozytywne, jest dużo energii. No było kilka rzeczy, które trzeba było na pewno uporządkować, no ale największym tutaj takim priorytetem było zgromadzenie jak największej liczby osób, które będą przychodziły na obiekt, tutaj począwszy od tych najmłodszych, a skończywszy też na utrzymaniu tych amatorów, dla których ten tenis to zawsze kojarzy się ze sposobem na spędzenia wolnego czasu. Także to był na pewno priorytet. Później udało się, dzięki oczywiście wsparciu miasta Szczecin i Polskiego Związku Tenisowego, wzbogacić ten nasz obiekt o piękną, nowoczesną halę Kiapol Motor Arena. No i dzięki temu też ten tenis reaktywował się w sezonie zimowym. Tak? Ten sezon zimowy trwa...
1: Czyli nie ma tego przystoju, tak?
2: Dokładnie. Ten sezon zimowy w Polsce trwa praktycznie 7 miesięcy, jeżeli tak policzymy. To 7 miesięcy jesteśmy w hali, 5 miesięcy jesteśmy na zewnątrz. Także dzięki temu, że jest hala, są wydarzenia przez cały rok organizowane u nas. No jest zupełnie inna gra niż była wcześniej.
1: Mhm. Jakie teraz pan i pana pracownicy mam takie flagowe projekty, które od razu myślisz SKT, myślisz projekt takie, myślisz SKT, myślisz takie wydarzenia. Jakby pan mógł trochę o tych takich najważniejszych według pana powiedzieć i na czym one polegają, kto gra, kto może zagrać?
2: Szczerze, dla nas najważniejsze jest, żeby każda grupa społeczna z naszego miasta miała coś dla siebie na tym obiekcie. Dlatego to było naszym celem, żeby zapewnić taką tenisową rozrywkę zarówno dla tych najmłodszych, czyli ten projekt nasz flagowy, Kiapol Motor Kids Cup, który już wiele, wiele lat odbywa się właśnie w hali Kiapol Motor Arena i tutaj z roku na rok są coraz większe rzesze dzieci i ze Szczecina, z województwa, z całej Polski. Także ten projekt na pewno kojarzy się tutaj z naszym miejscem i będziemy go kontynuować, jak tylko będziemy mieli moc i energię. Także kolejnym etapem są na pewno dzieci, które wychodzą z tego wieku, czyli są powyżej 10 roku. Tak, tego takiego 10 roku życia magicznego, wchodzą na ten etap, nazwijmy to już takiego poważnego grania. No i tutaj turnieje wojewódzkie, turnieje ogólnopolskie. Mieliśmy też, no i mamy nadal tą wojewódzką amatorską ligę tenisową, czyli to jest projekt przeznaczony dla dzieci, które może niekoniecznie chcą być zawodnikami, ale też chcą rywalizować i to jest też dla nich bardzo ciekawy projekt, ciekawe wydarzenie, ponieważ grają mecze między sobą, między rówieśnikami z różnych ośrodków tenisowych naszego województwa. Natomiast to kolejnym oczywiście bardzo ważnym naszym ogniwem to są też amatorzy i tutaj też wojewódzka liga amatorska, tak? Czyli te mecze w różnych kategoriach wiekowych, na różnych poziomach. Współpraca też ze Szczecińską Ligą Tenisa, czyli to jest taka bardzo duża organizacja, która gromadzi setki amatorów z naszego miasta. Także też tutaj serdecznie gościmy te wszystkie mecze, turnieje rozpoczęcia sezonu, turnieje zakończenia sezonu odbywają się na naszym obiekcie i jesteśmy tutaj dumni, że setki właśnie tych graczy regularnie odwiedzają nasze korty i tutaj właśnie czerpią radość i przyjemność. No na pewno kolejna grupa, osoby niepełnosprawne, rakiety marzeń, rakiety równości, to są te projekty, które są kojarzone z naszym miejscem i gromadzą coraz szerszą rzeszę zawodników, którzy przychodzą na regularne zajęcia, organizujemy wydarzenia, turnieje. Także to się na pewno cieszy ogromnym zainteresowaniem. Natomiast w tym roku również rozpoczniemy takie projekty dla seniorów, tak? Bo to też jest taka grupa, która bardzo chętnie przychodzi na korty, dysponuje większym zasobem czasowym. I tutaj oprócz tenisa chcemy wprowadzić też takie zajęcia typu zdrowy kręgosłup, Nordic Walking, który jest bardzo popularny i świetnie uzupełnia się z naszym tutaj bieganiem na korcie. Także myślę, że jest wiele wydarzeń.
1: Wiem, że jeszcze na pewno nieraz w weekendy można czas spędzić rodzinnie.
2: Tak, tak, czyli to są te wydarzenia rodzinne, oczywiście rodzinne weekendy sportowe plus takie wydarzenia, eventy, festyny dla całych rodzin. Dzień dziecka, Mikołajki, Majówka, to są też takie terminy, daty, które no, zawsze u nas na obiekcie są celebrowane, dzieje się dużo i, no, i myślę, że z każdym kolejnym rokiem tych wydarzeń będzie jeszcze więcej, no a te, które już się odbywają, będziemy kontynuować i udoskonalać.
1: Czy ciężko dzisiejszą młodzież namówić do tego, żeby zostawili smartfony, komputery, konsole i chwycili za paletkę i poszli biegać na korcie?
2: No jest to na pewno duże wyzwanie, ponieważ no, smartfon jest taka zabawka, która uzależnia.
1: Wszędzie ciągle coś nowego.
2: Ciągle coś nowego, jest to bardzo łatwe w obsłudze, nawet rywalizacja. Ja to tak się już powszechnie przyjęło, że dzieci chętnie rywalizują między sobą, grając na komputerze, tak, nie widząc siebie online. Nawet online. Jest to dla nich super zabawa, natomiast no, próbujemy stawić temu czoła i, no, i cieszy nas przede wszystkim, że jest frekwencja na wydarzeniach, które organizujemy zarówno dla dzieci, dla młodzieży. Także tutaj na pewno też jest ogromne podziękowanie dla rodziców, którzy widzą potrzebę, żeby dzieci wyszły z domu, żeby faktycznie się z tymi rówieśnikami w realu spotkały. No i przede wszystkim, żeby aktywnie spędzać czas, żeby dbać o tą postawę, o sylwetkę, o zdrowie, no bo komputer nam tego niestety nie da.
1: Panie prezesie, jakie jest takie pana najskrytsze marzenie, jeżeli chodzi o SKT?
2: Mamy takie jedno marzenie, żeby no, nawiązać taką współpracę z jednym ośrodkiem najlepszym europejskim i tutaj mocno pracujemy nad tym, żeby to zrealizować i trzymam kciuki, żeby nam się to udało zrealizować, także to jest takie marzenie krótkoterminowe. No na pewno marzeniem kolejnym jest, żeby ten obiekt jeszcze był piękniejszy i tutaj dzięki pracy włodarzy miasta Szczecin mamy już kolejne etapy modernizacji obiektu. Już przed tym turniejem obiekt będzie piękniejszy. Kolejne lata to są kolejne kroki, żeby to był faktycznie nowoczesny ośrodek, taka perełka szczecińska. I to będzie na pewno spełnienie moich marzeń, żeby ten obiekt nie tylko tętnił życiem, ale też faktycznie, żeby każdy, kto tutaj przyjedzie z różnych zakątków Polski i świata, powiedział wow. Świetna lokalizacja i pełny profesjonalizm, nowoczesny obiekt.
1: Co SKT będzie jeszcze oferował za jakieś 2-3 lata? Czy macie plany na jeszcze kolejne jakieś fajne, ciekawe programy?
2: Oczywiście, plany są i tutaj z każdym rokiem...
1: Gdzie znaleźć czas?
2: Czas też się znajdzie. Z każdym rokiem przychodzą kolejne pomysły, poznaje się nowych ludzi, są nowe kontakty. No właśnie tutaj może i współpraca z jakimś zagranicznym obiektem, który no jeszcze da nam taką dodatkową energię, dodatkową moc przy organizowaniu ciekawych wydarzeń. Także myślę, że tutaj każdy kolejny rok to będą kolejne jakieś ciekawe niespodzianki dla tutaj dla naszych mieszkańców, dla dzieci, dla młodzieży, dla osób dorosłych.
1: A więcej o SKT i o tym, co robią aktualnie, przeczytacie na ich stronie internetowej oraz na Facebooku. Tyle ode mnie, Mateusz Tomaszewicz.
0: SK Szczecin. SK Szczecin News.
1: Zapraszam na rozmowę dnia w Radiu SK Szczecin, a dzisiaj porozmawiamy o genetyce. Warto zrobić nieco głośniej, wziąć herbatę i posłuchać. Zapraszam na mój materiał. Moim gościem jest profesor Andrzej Osowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Witam bardzo serdecznie.
1: Dziś porozmawiamy nieco więcej o genetyce, porozmawiamy nieco więcej o sztucznej inteligencji, bo tak jak się kiedyś rozmawiałem z panem, miałem przyjemność, no to nie wiem, czy pan zauważył, ale jak nasz wywiad trwał, to ja często miałem otwartą buzię. Tak pana słuchałem z zaciekawieniem, więc teraz chcę powrócić do tego i zacznijmy tak może od początku. Jak wygląda pana praca? Czym się pan profesor zajmuje na co dzień?
3: Dzisiaj się trochę, świat się zmienia, jak wszystko się zmienia. I ja swoją karierę rozpoczynałem w genetyce sądowej. A dzisiaj ta genetyka sądowa stanowi pewnie 1/3, 1/4 mojej działalności, bo głównie jednak cały zespół zaczyna ciążyć w kierunku takiej bardzo ciężkiej, twardej genetyki, a właściwie genomiki, genetyki sekwencjonowania całych genomów ludzkich, analizy dużych zbiorów danych, budujemy regionalne centrum medycyny cyfrowej. Zespół, który kiedyś był zespołem 4-osobowym, dzisiaj jest to zespół około 30 osób. Tak więc bardzo mocno się rozwijamy i te nasze doświadczenia z genetyki sądowej w pracy z takim bardzo trudnym materiałem, ekstremalnie trudnym, dzisiaj możemy wykorzystać w takiej bardzo nowoczesnej genetyce, która będzie stanowiła przyszłość analiz i badań w następnych latach.
1: Genetyka sądowa. Dlaczego pan to zaczął? Co panem kierowało, żeby właśnie iść w tą dziedzinę nauki?
3: No to tak trochę przez przypadek. Trafiłem po zakończeniu studiów, skończyłem biologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Trafiłem na rozmowę, chciałem się rozwijać naukowo, trafiłem na rozmowę do mojego mentora, profesora Mirosława Parafiniuka, który był wtedy kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej, dalej jest kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej i on mnie po prostu zaraził antropologią sądową i genetyką sądową. I na początku rozwijałem się w kierunku połączenia właśnie, czyli zastosowania genetyki sądowej w antropologii, czy w tych właśnie analizach szkieletów. Wtedy, w tamtym czasie wydobycie DNA ze szkieletu było ekstremalnie trudne. Praktycznie biorąc, nikt się tym tematem nie zajmował w Polsce. Był to temat absolutnie niszowy i zacząłem się realizować w tym kierunku. Byłem pionierem bardzo wielu nowych metod, które były wprowadzane do właśnie do genetyki tej antropologicznej. Dzisiaj nie jest to może dalej prosty i łatwy temat. Dalej jest to temat, który jest bardzo trudnym tematem, aczkolwiek już dzisiaj nikogo nie szokuje, że jesteśmy w stanie kogoś zidentyfikować po kilkudziesięciu latach. Wręcz traktujemy, że to jest absolutnie normalne. A stało się to normalne, bo Pomorski Uniwersytet w Szczecinie wiele lat nad tym pracował, żeby to stało się dla nas normalne. Stało się normalne dzięki właśnie Uniwersytetowi, dzięki zaangażowaniu bardzo wielu ludzi, między innymi właśnie profesora Mirosława Parafiniuka,

0: te nasze doświadczenia stosowane są w takiej w analizach genetycznych, między innymi całogenomowych, całoegzonowych.
1: Co to oznacza, jakby pan mógł wytłumaczyć?
0: To jest odczytywanie całego naszego genomu. Czyli jesteśmy w stanie, tak jak kiedyś analizowaliśmy kilkadziesiąt, kilkaset cech genetycznych danej osoby, no to dzisiaj jesteśmy tak naprawdę w stanie odczytać cały genom, czyli 6 miliardów par zasad. Generujemy olbrzymie ilości danych, bo dzisiaj ja tak obrazowo często mówię, że kiedyś cała nasza wiedza z kilkunastu lat badań mieściła się na jednym dysku terabajtowym całej jednostki. A dzisiaj my generujemy, analizując jednego pacjenta, jeden terabajt danych z jednej osoby.
1: Jak to się zmieniło?
0: To jest gigantyczny postęp. No i my stajemy przed wieloma problemami, dlatego też powstają takie jednostki jak Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej, których w tej chwili jest 17 w Polsce. Mają to być centra, które będą gromadzić dane genetyczne, dane epigenetyczne, dane obrazowe, systematyzować te dane, czyli dane, które zbieramy od wolontariuszy, od pacjentów, ale także zbierać materiał biologiczny w nowoczesnych biobankach. Bo my już dzisiaj widzimy w medycynie i w biologii, że analiza pojedynczych przypadków, a my bardzo często bazujemy na pojedynczych przypadkach, na 5, 10 pacjentach, 15. Kiedyś się mówiło, że jak mamy grupę 100 osób do doktoratu, to jest potężna ilość informacji i to jest potężny i świetny doktorat, bo przebadaliśmy 100 pacjentów. A my dzisiaj nie mówimy o 100 pacjentach, tylko mówimy o tysiącach, dziesiątkach tysięcy pacjentów, bo dopiero wtedy tak naprawdę znajdujemy rozwiązania tych bardzo skomplikowanych problemów zdrowotnych. I przyszłość nauki polskiej, jeśli chodzi o medycynę, o biologię, będzie opierać się między innymi właśnie na takich repozytoriach danych, które będą powstawać w regionach i biobankach. Żeby ta nauka się dalej rozwijała, to niestety takie musimy zacząć zbierać te informacje i one są szczególnie cenne. Zbierać i je też szczególnie chronić, bo te nasze dane populacyjne, które, czyli to są dane tak naprawdę nasze populacji, powinniśmy o nie szczególnie dbać i szczególnie chronić, dlatego też powstał pomysł powołania Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej. Są to projekty finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych, czyli są to twory, które są finansowane z budżetu państwa i w przyszłości mają zapewnić dostęp naukowcom do tych danych, ale także bezpieczeństwo przechowywania danych i materiału biologicznego.
1: Czy rozwój cyfryzacji, rozwój komputerowy, sztucznej inteligencji pomaga wam w pracy, czy wręcz przeciwnie?
0: To jest rewolucja. Dla nas my dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy zaczynamy budować duże serwerownie, my jako my. Duże serwerownie, musimy rozwijać i budować zespoły bioinformatyczne. Dzisiaj bez bioinformatyki nie ma genetyki, nie ma współczesnej medycyny, a my w Polsce nie mamy tak naprawdę bioinformatyków. To jest dopiero rozwijająca się grupa zawodowa. Nie mamy jakby przemyślanej strategii dotyczącej biotechnologii, bioinformatyki. Mówimy bardzo często o medycynie, ale zapominamy, że tak naprawdę dzisiaj te badania naukowe nie byłyby możliwe, gdyby nie te niszowe zawody, o których często nawet nie wiemy, że one istnieją. Bez tej części informatycznej, czyli osób, które łączą matematykę z informatyką i z biologią, my nie będziemy w stanie się rozwijać. Tych danych jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie ich analizować, tak powiedzmy sobie, na piechotę, czyli w Excelu, czy jakimś, nie wiem, testem test studenta, czy jakimś innym. Innymi narzędziami, które stosowaliśmy

0: stosowaliśmy do tej pory. My w genetyce sądowej wszystkie nasze badania zawsze opieramy analizy populacyjne, bo my te profile genetyczne, które odczytujemy na miejscu zdarzenia, musimy porównać z populacją, bo zakładamy, że musimy pierwszy sprawdzić, z jakiej populacji ta osoba pochodzi, ubrać to w taki obraz statystyczny, żeby ten dowód, który przedstawimy w sądzie, był dowodem matematycznym, a nie tylko takim opisowym, czy moim, nie wiem, bo mi się tak wydaje, mi biegłemu się tak wydaje. Otóż tak to nie działa. My musimy przedstawić dowód w postaci matematycznej, dlatego my od zawsze zajmujemy się analizami populacyjnymi, od zawsze zbieramy materiał genetyczny od wielu osób i ustalamy częstość występowania konkretnej cechy genetycznej w populacji, bo na podstawie tej częstości określamy rzadkość tego profilu genetycznego, który znaleźliśmy na miejscu zdarzenia, bo może być profil rzadki, może być profil bardzo popularny. Jak jest rzadki, no to ma większą siłę dyskryminacji. Z większą mocą dowodową się możemy wypowiedzieć. Więc niejako my od zawsze znamy wartość badań populacyjnych, natomiast dzisiaj widzimy, że to nie tylko genetyka sądowa, przede wszystkim już dzisiaj to jest genetyka ta populacyjna. To też zaczął profesor Jan Lubiński, który wiele lat temu mówił o tym, że żeby w badaniach nad nowotworami musimy badać społeczeństwo, czyli całą populację, a nie tylko wybrane osoby. Więc ta historia jest dużo dłuższa i jakby myśmy od dawna widzieli, że w badaniach populacyjnych jest olbrzymi potencjał, ale nie mieliśmy narzędzi. A dzisiaj te narzędzia w końcu dostajemy albo je tworzymy w oparciu o tą bardzo nowoczesną infrastrukturę hardware'ową, o bardzo nowoczesne narzędzia software'owe i oczywiście o sztuczną inteligencję, bez której dzisiaj nie wyobrażamy sobie tak naprawdę współczesnej i przyszłej medycyny.
1: Panie profesorze, proszę teraz powiedzieć, jak wygląda pana praca w praktyce, bo to myślę, że też naszych mnie i naszych słuchaczy bardzo interesuje. Co pan takiego ciekawego robi, co pan takiego szalonego robi, bo może dla pana to jest normalne, ale dla nas już na pewno nie.
0: Głównie przerzucam papiery.
1: A między przerzucaniem papierów?
0: No niestety, w pewnym momencie człowiek staje się urzędnikiem. Tak, niestety, w bardzo wielu przypadkach jestem zmuszony przerzucać dokumenty, zadbać o to, żeby zespół mógł kontynuować swoje prace, o nowe zadania, nowe kierunki rozwoju. Ja już dzisiaj nie pracuję w laboratorium, niestety. Nie jestem w stanie pracować w laboratorium, chociaż uwielbiam to i bardzo często wchodzę do laboratorium, bardzo często gdzieś próbuję się, jakaś nowa maszyna się pojawi, to próbuję
1: pobawić się
0: trochę, tak, aczkolwiek już niestety nie ten etap, już bawią się w tej chwili inni. Moim głównym zadaniem dzisiaj jest jednak koordynacja pracy całego zespołu, który jest bardzo dużym zespołem, jednym z największych w Polsce, zespół około 30-osobowy. W Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej mamy skupione 3 jednostki. Jednostkę, właściwie 4, Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, kierowane przez Piotra Czuplińskiego, jednostkę Tomasza Wojdacza, która zajmuje się epigenetyką, i jednostkę profesora Miłosza Parczewskiego, który zajmuje się epidemiologią, wirusologią. Więc i te trzy zespoły, dołączyły do mojego zespołu. Razem to jest zespół około 30-osobowy, a nawet może trochę większy, który bardzo blisko ze sobą współpracuje i tworzy naprawdę bardzo ciekawe projekty i bardzo ciekawe narzędzia. Te regionalne centrum, ono powstaje, kształtuje się w tej chwili, więc mamy bardzo dużo zajęć związanych właśnie z budową tego regionalnego centrum, bo ono dosłownie jest budowane, bo budujemy nowoczesny biobank, budujemy nowoczesne centrum bioinformatyczne, budujemy także jedną z najnowocześniejszych serwerowni w regionie, która powstanie przy ulicy Rybackiej, czy w naszym głównym budynku, ale ona jest ściśle, ta inwestycja jest ściśle związana z Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej. Tak więc jest bardzo dużo zadań, które niekoniecznie mogą być charakterystyczne dla genetyka. Aczkolwiek nadal uczestniczę w badaniach i to uczestniczę ja jako ja w tych, które, z których się wywodzę, czyli w tych badaniach z zakresu genetyki sądowej.
1: I tu oczywiście stawiamy kropkę. To wszystko w tej części. Do usłyszenia, Mateusz Tomaszewicz.
2: SK Szczecin. SK Szczecin News.
1: Witajcie z tej strony, Mateusz Tomaszewicz. Zapraszam na magazyn lokalny prosto ze Szczecina, a dzisiaj porozmawiamy o Invest in Szczecin Open, który tak naprawdę rozpocznie się już w najbliższą niedzielę, dokładnie 33. edycja, ale także porozmawiamy o programie DUTE, gdzie najmłodsi mieszkańcy ze Szczecina i regionu rozpoczynają studia. A na koniec zajrzymy do Centrum Żeglarskiego i porozmawiamy także o szkółkach. Zapraszam na magazyn.
2: SK Szczecin.
1: Tak jak obiecałem, rozpoczynamy na sportowo. Przed nami 33. edycja Invest in Szczecin Open. To nie tylko gra w tenisa, ale także mnóstwo dodatkowych atrakcji. Jakich? Zapraszam na mój materiał. Moim gościem jest pan Krzysztof Bobala, dyrektor turnieju Invest in Szczecin Open. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od tego, że Invest in Szczecin Open już praktycznie przed nami. Trwają ostatnie takie przymiarki pewnie, no i już w niedzielę zaczynamy od meczów kwalifikacyjnych.
3: Tak, no to rok pracy powoli się zwieńcza i teraz tylko patrzymy w górę tam gdzieś w kierunku chmur o pogodę, żeby była dobra, bo od tego niezwykle dużo zależy i zależy od takie nastawienie zarówno zawodników, jak i szczerze powiedziawszy wiem z historii jednak już dość długiej, że też oceny superwajzora zawodników, jak jest pogoda, jak jest ładnie, to cały turniej jest lepiej oceniany. Nam się lepiej pracuje, to też jest wtedy w tej 300-osobowej załodze, wszyscy są uśmiechnięci, a 300 uśmiechniętych wolontariuszy czy pracowników, to naprawdę dobrze wygląda i każdemu się taki nastrój udziela.
1: 33. edycja. Trochę czasu minęło od tej pierwszej.
3: Tak, 33. edycja to jest niezwykle, no, to jest kawał czasu, kawał historii Szczecina. Ja się zawsze śmieję, że tak jak te hostesy przychodzą, czy niektórzy sędziowie, to ci starsi podawali piłki gdzieś tam dawno temu, albo dopiero się rodzili, albo się jeszcze nie rodzili, no bo przecież to są, nasze hostesy są w ogóle dość młodymi osobami, raczej są to studentki. Jest to kawał historii także i naszej firmy, i mojej rodziny, bo firma jest rodzinna. Bo jest to rzeczywiście impreza, która zajmuje cały rok. W tym roku mamy jeszcze to jedno wydarzenie, bo powiedział pan o 33. edycji, ale w tym roku myślę, że ważniejszy jest ten rzeczywiście prawdziwy jubileusz, czyli 30 lat w ATP Tour, bo pierwsze trzy turnieje były rozgrywane pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Tenisa, bo to były tak zwane futuresy, czy tam satelitarny cykl, bo tak to się wtedy nazywało, dzisiaj to są to futuresy. Z pulą nagród dużo mniejszą. Natomiast od 1996 roku czwarta edycja szczecińskiej imprezy to pierwsza edycja pod auspicjami ATP i to był pierwszy challenger, który został rozegrany w Szczecinie. I tak trwamy te 33 lata wspólnie, znaczy 33 lata w ogóle, a 30 lat wspólnie z ATP. Z tego co wiem, to nawet władze ATP kogoś tu będą przysyłać, żeby nas uhonorować. Zobaczymy, mamy takie zapowiedzi, jeszcze ma to być jakaś niespodzianka, więc nie wszystko my wiemy nawet. Ja teraz przygotowując jakieś materiały, żeby troszeczkę przypomnieć historię tego 30-lecia współpracy, sięgnąłem, bo ja jestem taki chomik trochę, więc oprócz tego, że zbieram rakiety, książki o tenisie i to kolekcjonuję, no to jestem też chomik turniejowy. Wszyscy mnie zawsze w firmie ganiają, że zbieram, jak to oni mówią, te śmieci, a dzisiaj te śmieci się przydały bardzo, bo stare negatywy, stare foldery, wszystko to wyciągamy. I gdzieś tam drobnymi akcentami będziemy przypominali, że to już 30 lat w ATP. I jak spojrzałem na zdjęcia z tamtego okresu, jeszcze specjalnie wywołałem negatywy, co dzisiaj jest rzadkością. I co my wtedy wymyśliliśmy w ogóle, żeby ta impreza fajnie wyglądała, to jak na to, że to był tak naprawdę początek rozwoju, to było przecież 6 lat po tych zmianach ustrojowych, gdzie jeszcze wszystko wyglądało zupełnie inaczej, gdzie szczerze powiedziawszy, no nie, telefony komórkowe dopiero się rozpoczynały, chodziliśmy z tymi wielkimi cegłami słynnymi i to jest niewiarygodne, co nam się wtedy udało osiągnąć, jak wyglądał kort centralny, który miał tylko te ławeczki, które są dzisiaj na stałe na dole, ale u góry, gdzie dzisiaj stoi ta wielka trybuna i wieża telewizyjna stały, było biuro prasowe pod namiotem, była strefa VIP, na której potem zwycięzca, nawet było pianino, na której zwycięzca, czyli Wenezuelczyk Jimmy Szymański, nie mówiący po polsku, chociaż babcia jego była Polką, zagrał nam Chopina, więc to są takie rzeczy, ale my bodajże w piątek zorganizowaliśmy na tym korcie centralnym, rozłożyliśmy maty takie gumowe, które pamiętam jak dzisiaj, ściągaliśmy z zakładów chemicznych Police, wtedy tak to się nazywało, bo oni mieli takie pasy transmisyjne, rozłożyliśmy to na całym korcie, ściągnęliśmy z Krakowa Boba Jazz Band, bardzo znany band takiego jazzu tradycyjnego i mnóstwo ludzi na korcie centralnym tańczyło do tego jazzu, jakieś światła załatwiliśmy, bo wtedy jeszcze nie było świateł, bo światło na korcie centralnym powstały rok później, więc no działo się i to było, wydaliśmy folder, losowanie turnieju, który dzisiaj jest czymś bardzo normalnym. I dzisiaj troszeczkę spowszedniało, kiedyś staraliśmy się, żeby każde losowanie było bardziej uroczyste, to losowanie było robione na statku Białej Floty, więc razem z zawodnikami było, no także mieliśmy już wtedy dużo pomysłów i fajnie, że to nam się nie skończyło mimo upływających lat, także pogarszającego się zdrowia, bo to wiadomo, że im człowiek starszy, tym trudniej, natomiast no, cały czas ta ekipa, która ten turniej organizuje, wiele z tych osób od wielu, wielu lat jest z nami, od kilkudziesięciu, prawie od początku, to jest coś niezwykle przyjemnego słuchać, jak ten turniej wiele im daje. Ostatnio było przemiłe spotkanie do firmy, do nas przyjechała nasza była hostesa z turniejów typu koniec 90. lat, 2000. Dzisiaj ceniona pani prawnik, która zapisywała córkę do grupy hostess i wspominaliśmy właśnie, jak ona pracowała, jak to wtedy wyglądało i ona mówi, że to jest tak dla niej ważne, że bardzo chciała, żeby córka też poczuła ten, jak to dzisiaj mówimy, wipe turniejowy, więc cieszę się, że nam się to udaje całą tą naszą ekipą podstawową utrzymać.
1: Opowiedział pan trochę historii, choć pewnie byśmy mogli jeszcze z 3-4 godziny siedzieć, jak nie więcej. Właśnie, to teraz który z zawodników, którzy pojawią się na tym wydarzeniu, którzy będą na boiskach, może napisać nową historię tej 33. edycji. Jakby pan mógł właśnie powiedzieć, jacy zawodnicy się pojawią, no i kto ma największe szanse?
3: Tak naprawdę to w challengerach jest tak, że każdy może napisać tą nową historię, tak jak pan mówi, i to jest to przykład każdego właściwie prawie, każdej prawie imprezy, bo mieliśmy tutaj niezwykle znanych Hiszpanów, Felix Mantilla, Guillermo Coria, Juan Carlos Ferrero, trener Alcaraza do niedawna. To byli Juan Carlos Ferrero był rakietą numer jeden w rankingu. I ci zawodnicy nigdy nie wygrali szczecińskiego Challengera. Rzadko się zdarza. Mamy te dwie klątwy jakby, że mimo, że w Szczecinie występowało aż 63 chyba Hiszpanów do tej pory, a to jest nacja, która kocha mączkę, która kocha taką nawierzchnię, jak mamy na kortach przy Wojska Polskiego, to żaden z tych Hiszpanów nie wygrał, mimo że kilku było w finale i to my to nazywamy hiszpańską klątwą, ale mało tego, my już wiemy, że Hiszpanie też to nazywają klątwą i że do Szczecina nie warto jechać, bo żaden z nich nie wygra. No w ubiegłym roku też mieliśmy przecież finalistę z Hiszpanii. Tak. Przyjeżdża zresztą w tym roku też do nas. I to jest jedna klątwa. Druga jest taka, że nawet jak ktoś wygrał i przyjeżdża na rok później albo dwa lata później, to jeszcze się nie zdarzyło, żeby zwycięzca wygrał dwa razy. Więc mamy takie dwie rzeczy, które mam nadzieję, że zostaną podtrzymane także podczas tej edycji.
1: Bo to dodatkowe emocje tak naprawdę.
3: Tak, my wszyscy się, i dziennikarze, i publiczność, i kibice się tym bardzo ekscytują właśnie, szczególnie jak Hiszpania jest w finale, bo teraz czy się uda, czy się nie uda, czy się przełamie, czy nie. No 30 lat w ATP jest jakimś takim powodem, że może Hiszpan wreszcie wygra, ale ja wolałbym oczywiście, żeby tak się nie wydarzyło. No Polacy nie mają tutaj szans ze względu na to, że nie mamy tego pierwszego garnituru, bo Hubert nie gra jakby na mączce w tej fazie sezonu, a Kamil Majchrzak i Max Kaśnikowski jadą do Australii na Puchar Davisa. Niestety mamy z jednej strony w tym tygodniu kalendarzowym jesteśmy największym turniejem na świecie. Nie ma większego męskiego turnieju na świecie, ale z drugiej strony to jest dlatego jesteśmy największy, że trwają mecze Pucharu Davisa i to jest, o ile nie jest to problemem przy innych reprezentacjach, jest to zawsze problem w reprezentacji Polski, jeżeli rozgrywa mecze o jakąś stawkę właśnie dokładnie w tym terminie. I mamy tutaj porozumienie z Polskim Związkiem Tenisowym, z Mariuszem Fürstenbergiem, kapitanem reprezentacji. Zawsze w sierpniu coś tam sobie ustalamy, kogo on mi puszcza, że tak powiem, do turnieju, bo zawodnicy garną się do tego, żeby zagrać u nas, dlatego że to jest dla nich bardzo ważne. No, są to punkty wcale nie małe, bo to 125 punktów to jest dużo. Oprócz tego ta pula nagród, która ciągle wzrasta, już teraz 225 tysięcy dolarów, też robi swoje, bo ci zawodnicy jednak grają, to jest ich zawód, więc trzeba pamiętać, że grają dla pieniędzy. A z drugiej strony, jak patrzymy na listy i patrzymy na historię, na te listy rankingowe do naszego turnieju plus historia, to tak jak rzadko się zdarzało, że ten rozstawiony z numerem pierwszym wygrywał, tak często ktoś wygrywał zupełnie jakby na kogo się nie stawiało i nagle, tak jak w roku ubiegłym, Tirante, nasz zwycięzca Argentyńczyk, który przystępował do turnieju wtedy, kiedy rok temu rozmawialiśmy, przedstawialiśmy go jako jednego z zawodników, bo on nawet nie był tam na początku listy, bo był 120 któryś. Dzisiaj to jest 42 zawodnik kraju, zawodnik świata, więc minął rok. Więc to są tego typu rzeczy,
1: jak
3: że...
1: Jak rozwój może skoczyć szybko, nie?
3: Challengery są w ogóle, szczególnie te duże challengery, są tak zwanym kopem, no, do przodu, bo jeżeli wygrywasz takiego challengera, to naprawdę zdobywasz przede wszystkim dużo punktów. To trzeba naprawdę, przy 250 trzeba być w finale. Teoretycznie jest to trudniejszy turniej, więc jeszcze trudniej tam to osiągnąć. Okazuje się, że challenger już tak duży jak nasz, czyli jeden z tych największych, to jest też duże wyzwanie, no bo choćby historia pokazuje, że żaden Polak nie wygrał, mimo że grali tutaj wszyscy, Janowicz, Hurkacz, Kamil Majchrzak, on był najbliżej, bo grał w finale chyba 3 lata temu. Natomiast to jest Challenger jest czymś bardzo, bardzo takim tyglem. Czyli są zawodnicy zawsze bardzo doświadczeni i zawodnicy młodzi. Zanim jeszcze
1: młode
3: powiemy
1: wilki,
3: o tych...
1: Tak,
3: tak, to się nazywa Next Gen. To jest program ATP, który, tak jak pasjonujemy się turniejem Masters Final, czyli tą najlepszą ósemką, która na koniec sezonu w listopadzie rywalizuje gdzieś tam na świecie, ostatnio chyba we Włoszech, o ten tytuł najlepszego w sezonie, to mamy też dokładnie taką samą klasyfikację tych samych zresztą zawodników, którzy występują na co dzień w turniejach, ale oni powiedzmy występują w niższych challengerach, w futuresach, i taka sama klasyfikacja jest dla zawodników poniżej 21 roku życia. Nazywa się to Next Gen. Kiedyś to się nazywało Young Guns, młode strzelby. No różnie ATP robi, ale chodzi o to, żeby pokazać tych młodych zawodników światu. I my teraz od chyba 3 lat jako challengery tej wysokiej rangi dostajemy, jak to ja mówię, w spadku od ATP zawsze jednego dobrego zawodnika, takiego, który rokuje. I w tym roku radziłbym zwrócić uwagę na Czecha, który właśnie z dwóch bardzo fajnych młodych Czechów. Ten jeden nazywa się Maxim Myrwa i to jest zawodnik, który właśnie dostał się do nas nie z listy rankingowej, tylko z tego programu Next Gen, ale my mamy cut-off, czyli jakby ostatni zawodnik, który się zakwalifikował do turnieju z takiej listy rankingowej, jest na 190 którejś pozycji, a ten młody 18-latek jest na 211 pozycji. No to przepraszam, ale jest tylko dwóch Polaków, którzy są wyżej, bo następny Daniel Michalski jest na pozycji 300 którejś, więc ten Czech zrobił niewiarygodny postęp, no bo przecież on ma dopiero 18 lat. Drugi Czech, szkoda, że mówimy tak o Czechach, a nie o Polakach. Jan Kumstedt to jest z kolei zawodnik też, on jest chyba 19-letni, który w ostatnich dwóch miesiącach wygrał 3 challengery pod rząd, z czego jeden taki jak nasz, więc to też jest ogromne osiągnięcie. Został doceniony, dostał nagrodę w ogóle jakąś taką miesięczną od ATP, a u nas dostał się z listy, to też jest, bo Jan Kumstedt już jest 186 na liście, także nawet nie jest ostatni do tego odcięcia, więc na tych dwóch Czechów radziłbym zwrócić uwagę, tym bardziej, że Czesi u nas zawsze dobrze występowali, już tych zwycięzców czeskich mamy paru. A patrząc jakby od góry, no to mamy trzech zawodników z pierwszej setki. To jest Jan Choiński, Facundo Diaz Acosta, Argentyńczyk. Jan Choiński, polskie nazwisko, ale żeby państwa nie zmyliło, to Brytyjczyk z polskimi korzeniami. I Marko...
1: Nie możemy naciągnąć, jeżeli wygrasz, to też prawie, że Polak.
3: I jeszcze w dodatku mówi trochę po polsku, więc właśnie. Bo już przyjeżdża do nas chyba po raz trzeci. Marco Trungeletti to jest też Argentyńczyk, dużo Argentyńczyków. I zawodnik, na którego też bym zwrócił ogromną uwagę, to jest ktoś, komu na pewno będę kibicował. Oglądam, zdarzyło mi się w ostatnim czasie obejrzeć 2 czy 3 mecze jego w ogólno, że tak powiem, dostępnej telewizji, a nie w jakichś specjalistycznych telewizjach typowo tenisowych, bo w transmisjach i z Wimbledonu, i z teraz US Open widziałem, to jest Francisco Comesana i to już jest takie nazwisko no mocno znane w świecie tenisa. To jest też Argentyńczyk, on tutaj będzie rozstawiony z numerem 4. Jest Pablo Lamas Ruiz, to jest tylko dwóch Hiszpanów, to pierwszy chyba raz jest, gdzie jest tylko dwóch Hiszpanów. Oni się chyba przestraszyli tej klątwy i już nie chcą do nas przyjeżdżać. Ruiz to finalista z ubiegłego roku, na pewno będzie chciał się zrewanżować. Zresztą w ubiegłym roku pokazał bardzo solidny tenis, był bardzo ładny finał, więc mam nadzieję, że w tym roku też pogra. Andrea Pellegrino, Włoch. Jeszcze zwróciłbym na Stefano Travaglie, bo to jest też taki zawodnik, który jest znany już z ekranów telewizyjnych. Marco Cecchinato, no i Dusan Lajowicz, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników, którzy tutaj występują. To jest znowu tak jak mówiłem o mikście, że challenger to mikst, to jest z kolei z tych starszych zawodników, którzy już nie chcą się męczyć w pierwszych rundach, bo znają już swoje miejsce na ziemi. W pierwszych czy w drugich rundach jakieś 250 wolą przyjechać na challengera. To Serb, który nie ma zbyt daleko do nas, więc przyjeżdża. On jest 160 numer w rankingu ATP, także zupełnie skład jest bardzo fajny, jest zwycięzca sprzed chyba 3 lat, Zdenek Kolarz, też Czech, także no będzie się tutaj działo. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o tenis, to na pewno, tak jak ja już niejednokrotnie mówiłem także na antenie Eski, że te rankingi to są rankingi tylko i wyłącznie dla takiej publiczności, która nie do końca siedzi w tenisie, bo dokładnie wiemy, że te rankingi w ciągu, pokazaliśmy to, co przed chwilą powiedziałem o Tirante, o zwycięzcy w ubiegłym roku, ale też jest na liście oczekujących, czyli takich, którzy nie załapali się do tej 20, którą daje nam ATP, bo potem są jeszcze dzikie karty i tak dalej. Nie będę tutaj zanudzał na antenie. 32 prężej zawodników będzie występowało, to do tej 20 nie zakwalifikowali się i są na liście oczekujących, jakby ktoś miał kontuzję. Thiago Seibold-Wild, czyli zawodnik rozstawiony z numerem pierwszym w naszym turnieju w ubiegłym roku. No i jeden z najbardziej znanych zawodników hiszpańskich, Roberto Carbaez Baena. To jest naprawdę top. On w zeszłym roku był rozstawiony u nas chyba z dwójką, albo nie, był na początku rozstawiony z jedynką. Wycofał się, bo dostał powołanie do reprezentacji Hiszpanii i zdobył decydujący punkt w meczu Pucharu Davisa. I Hiszpania awansowała tam do finału chyba, bo to jest taki turniejowy teraz Puchar Davisa. Więc to są tego typu zawodnicy, a on się nie dostał do naszego turnieju. Zawodnik, który był już w pierwszej dwudziestce i to przez wiele, wiele tygodni, łapał się tam gdzieś w okolicach nastego miejsca. Więc to gwarantuje, że ten poziom tenisowy będzie bardzo, bardzo wysoki. Polacy, no na pewno szczeciński akcent, który bardzo się cieszę, szczerze mówiąc, że wreszcie doczekałem się, że mogłem Szczecinianinowi już w ubiegłym roku też taki ukłon zrobiłem, ale że mamy taką ekipę w Szczecinie. Łukasz Markowski, tutaj chwała dla trenera, bo robi doskonałą robotę od wielu lat. Wychował fajnych chłopaków, takich, którzy już zdobywają punkty ATP, oczywiście po mniejszych turniejach, ale jeżeli w Szczecinie jest ten turniej większy, to dlaczego oni mają nie zagrać u nas? Także Kacper Kniter, zawodnik, wicemistrz Polski, obecny seniorów i zawodnik, który już ma na koncie kilka punktów do rankingu ATP zdobytych w mniejszych futuresach. On dostanie dziką kartę, więc będzie rywalizował z tymi wszystkimi, o których mówiłem, i to bez potrzeby kwalifikacji. Drugą dziką kartę dostaje Alan Ważny, czyli nasz zwycięzca wielkoszlemowy z ubiegłego roku, z dwóch turniejów, bo on wygrał Wimbledon i wygrał US Open w Deblu. To taki zawodnik, na którego ja też jakby postawiłem. No, Tomka Berkietę, tylko Tomek Berkieta, który mógłby do nas przyjechać i nawet takie były ustalenia, no dostał niestety, że tak powiem, przykaz przyjechania na uczelnię, bo on wybrał ten tor akademicki, jeżeli chodzi o swoją karierę, czyli pojechał do Stanów i musiał się tam stawić na początku września, więc już się nie załapał, że tak powiem, na nasz turniej, mimo że wcześniej rozmawialiśmy o tym, że zagra. I szkoda, bo też by był zawodnikiem, który dostałby od nas dziką kartę, bo z rankingu oni się nie kwalifikują. Natomiast myślę, że trzecia karta no pewnie trafi do... Na razie czekamy, jeszcze nie mówię do kogo, dlatego że zawsze jest taka ewentualność, że w tym tygodniu właśnie już parę razy przy tej naszej 33-letniej historii zadzwonili zawodnicy, którzy na US Open gdzieś tam odpadli i stwierdzili, że chcieliby się odbudowywać na mączce, bo to jednak tak jak mała skocznia do odbudowy dla skoczków, to tak samo mączka dla tenisistów. Więc ja jeszcze trzymam, natomiast na pewno ta trzecia dzika karta trafi do Polaka, także będziemy mieli trzech Polaków w turnieju głównym, chyba że się ktoś zgłosi właśnie z takim rankingiem i po US Open jeszcze w tych ostatnich dwóch czy trzech dniach. Także tą dziką kartę ogłosimy. Eliminacje to tylko oczywiście eliminacje gramy na 24 zawodników, 6 z nich awansuje do turnieju głównego i zagra tam minimum 4 Polaków, bo tyle dzikich kart przyznamy i te dzikie karty trafią także do Szczecinianina, no do młodych, przede wszystkim stawiamy na młodzież, to co ja cały czas mówię, po to są turnieje w Polsce, żeby ci młodzi się rozwijali, bo zawodnik polski, który ma 2 punkty ATP, ma 26 lat, no przepraszam, ale już dla mnie nie rokuje. Trochę w tym tenisie siedzę, a ktoś, kto ma 2 punkty, a ma lat 19, no to jeszcze cały czas mam szansę pomóc mu w karierze i tak się staram robić.
1: To tak, teraz na kortach będzie światowo wysoki poziom, ale oprócz meczów też jako organizatorzy przygotowaliście atrakcje dla osób, które przyjdą właśnie na przykład po kortach, żeby coś ciekawego posłuchać, zobaczyć czy obejrzeć.
3: Tak, to jest nasza tradycja i z tego słyniemy i tak nas chwali ATP i pokazuje jako przykład, jak można połączyć tenis z z czymś więcej, nazwijmy to, bo to trudno nazwać, bo to nie jest jedna impreza. Tych imprez jest parę i oczywiście my jeździmy trochę po turniejach i są też turnieje, które robią bardzo, bardzo podobnie, czyli że ten program taki dodatkowy jest, jest bardzo bogaty. To nie jest tak, że my jesteśmy jak jedyni, natomiast większość turniejów challengerowych to są turnieje, one są z mniejszymi budżetami. Mamy ten budżet rzeczywiście bardzo wysoki, bo powyżej 5 milionów złotych i to jest...
1: Jak to się mówi, można grać i się bawić.
3: Można grać i się bawić, no po to to jest, bo po to sponsorzy tutaj do nas przychodzą i ten budżet zapewniają, że wiedzą, że mają po prostu dobry produkt, nie tylko produkt marketingowy w formie tenisa, który się teraz doskonale sprzedaje przecież w Polsce, ale też produkt marketingowy w postaci stref biznesowych, festiwalu, spotkania z aktorami, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie ten networking biznesowy tutaj dość mocno się rozwija na wielu płaszczyznach. Takimi podstawowymi imprezami dodatkowymi, które u nas są, to są, to jakby są cztery właściwie. Pierwsza to jest ten tradycyjny festiwal, który jest rozgrywany już od u nas od bardzo wielu lat, bo chyba od 97 roku, kiedy to rok po rozpoczęciu współpracy z ATP okazało się, że mamy może Ewa Bem przyjechać i tak dalej, tak rozpoczęliśmy festiwal muzyczny. W tym roku zmieniamy jego formę, jako że no, czasy się zmieniają, chcemy troszeczkę iść z duchem czasu. Zamiast szukać jakichś takich, przepraszam za słowo, ale muzycznych zapchaj dziur, bo budżet jest nie z gumy, więc jak chcemy gwiazdy, to musimy gdzieś na tą pierwszą część festiwalu dawać zawsze zespoły, które są na początku kariery. Różnie to bywa też z trafieniem, mimo że oczywiście przysłuchujemy. To postanowiliśmy, że robimy festiwal już nie tylko muzyczny, ale festiwal, nazwijmy to kulturalny, czyli kino, komedia, muzyka. I w tym roku właśnie w ten sposób wystartujemy. Zaczynamy kinem. Dwa dni kino z DJ-em oczywiście, ale kino tenisowe. Gramy, będziemy wyświetlać w przestrzeni kortów i to jest za absolutnie za darmo dla szczecinian i gości, którzy chcą odwiedzić korty. Od 20:30 jest wstęp wolny na korty. Jeszcze się można załapać na końcówki meczów. Wyświetlamy filmy Challengers w poniedziałek, Wimbledon we wtorek. Więc takie absolutnie tenisowe hity. Potem mamy scenę impro. Kochamy impro, więc to jest w ogóle super coś, co się rozwija. Ja i przy festiwalu wakacyjnym Miasta Kobiet i przy jakichś innych imprezach często korzystamy z tej formy rozrywki, bo jest bardzo fajna. Więc mam nadzieję, że tutaj ekipa bardzo dobra zresztą wciągnie publiczność turniejową w te swoje meandry występów, jak to zawsze na tych scenach impro bywa. Tomek Jachimek, czyli gwiazda, no nie tylko telewizji, ale i szkła kontaktowego, ale stand-upu, przyjeżdża właśnie ze swoim programem stand-upowym. A potem już jest końcówka muzyczna, czyli Mezo i Liber. W piątek, w sobotę takie duży set DJ-ski ze znanymi DJ-ami, którzy specjalnie przygotowują program na to, więc myślę, że będą się wszyscy dobrze bawili, więc to jest taki czas, który dajemy nie tylko tym, którzy mają bilety, zaproszenia i którzy są fanami tenisa, ale też chcemy zaprosić ludzi z miasta, którzy chcieliby posłuchać, pobawić się, pooglądać
1: i najlepiej zostać na dłużej.
3: Ale właśnie o to chodzi, bo my mamy przykłady przez te 30 parę lat od bardzo, bardzo, bardzo wielu osób, które często byli to nasi sponsorzy, którzy, mogę powiedzieć, że to byli nasi sponsorzy, a oni do dzisiaj przychodzą i oni mówią, gdybym wtedy gdzieś tam nie pracowała w takiej firmie, czy nie dostała karnetu i nie zobaczyła tego tenisa na żywo, to nigdy bym się tak nie zainteresowała. Teraz okazuje się, że ci ludzie więcej wiedzą nieraz o turniejach, które się odbywają niż ja, bo siedzą przed telewizorami i w ten tenis się wciągnęli, a od tego się zaczynało, więc dlatego chcemy zapraszać osoby niezwiązane z tenisem, żeby sobie ten tenis zobaczyły przy okazji wydarzeń kulturalnych. Mamy oczywiście festiwal, mamy oczywiście turniej artystów, który jest też no, stałym takim punktem naszego programu od tak wielu, wielu lat i tutaj się nic nie zmienia. Znowu mamy 30 chyba 5 czy 6 artystów, którzy będą występowali i to mamy artystów z bardzo różnych nie wiem, i sceny, i filmu, i muzyka, i kabaret,
1: dziewczyny,
3: chłopaki, więc jest tego naprawdę, będzie się działo. Mamy też nowe osoby, co dla mnie jest bardzo ważne, bo ja bym chciał cały czas, żeby ten festiwal sobie rósł, i jest Amanda Mincewicz, Jerzy Gudejko, czyli kategoria kobiet, kategoria mężczyzn. Będzie bardzo fajnie, że oni przyjeżdżają, i ten turniej artystów Sets Open odbędzie się w ostatni tam weekend. Od czwartku zaczynamy losowaniem. Piątek, sobota, niedziela gry.
1: Z tego, co słyszałem, to chyba też będzie nasza prezenterka Kasia Węsierska.
3: Będzie Kasia Węsierska. Ona występuje, o to tak ładnie nawiązaliśmy do tego, bo kolejnym ważnym punktem programu jest turniej VIP, taki turniej Lucky Doubles, gdzie pary są losowane albo dobierane od partnerów, także tak jak u was ta para jest dobrana, więc Kasia ze swoim partnerem, podobno nieźle gra w tenisa, będą grali w turnieju VIP. On jest rozgrywany w piątek i sobotę, także zapraszam na korty, żeby to zobaczyć. Wszystkich, którzy mają latorośle małe, zapraszamy z kolei w czwartek. W czwartek jest Dzień Dziecka, czyli Kids Day, PKO TFI Kids Day. PKO wraca do nas, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, po latach, kiedyś jako pionier było wiele lat sponsorem tego wydarzenia, i to jest przepiękne wydarzenie, bo tam mamy niepełnosprawnych, którzy grają w tenisa, mamy mnóstwo dzieciaków, turnieje, zabawy, a w tym roku jeszcze wprowadzamy jedną rzecz, a mianowicie po południu, jeżeli ktoś przyjdzie z dzieckiem, będzie mógł wejść na obiekt i dziecko będzie mogło wziąć udział w takim pokazowym treningu właśnie dla takich maluchów, po to, żeby, może to jest ten moment, kiedy złapie rakietę po raz pierwszy, a potem już jej nie wypuści, jak wielu z nas, gdzie zaczynaliśmy jako dzieci i do dzisiaj gramy. Także czwartek jest absolutnie zdominowany przez dzieci, piątek, sobota to artyści VIP-owie. Cały tydzień mamy też program Korty z klasą, to jest program kierowany do szczecińskich szkół i no, cieszy się ogromną popularnością. My już mamy chyba pozamykane wszystkie listy, chociaż ciągle dzwonią dyrektorzy szkół, że chcieliby klasy wysłać. Pokazujemy tym wszystkim młodym ludziom, jak jest robiony tenis. Oni zaglądają do stref, do których żaden kibic nie zajrzy, bo tam, gdzie zawodnicy, no generalnie tam, gdzie dzieci do podawania piłek, żeby poczuli tą atmosferę, pokazujemy im, jak kibicować. Przy okazji, jak tylko rozgrywane są mecze, to mają okazję nauczyć się tego kibicowania na żywo.
1: To tak na koniec jeszcze tylko przypomnę, że jak już nasi słuchacze pojawią się na kortach, to warto też odwiedzić naszą pomarańczową strefę. My tam będziemy, gadżety już są przygotowane i safe już też czeka na rozbrojenie.
3: Tak jest.
1: Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: SK Szczecin.
1: A teraz zapraszam na materiał przygotowany przez naszą reporterkę Oliwię Rudnicką.
4: Tym razem wracamy z tym samym projektem, ale trochę w innym wykonaniu. Więcej na ten temat powie Aneta Zierke z ZUT-u.
5: Będziemy rozmawiać o kolejnej edycji Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego. Jak pewnie wiesz, to jest jubileuszowa już edycja i przygotowaliśmy wiele ciekawych rzeczy.
4: Kilka razy rozmawiałyśmy na ten temat.
5: Pierwsza edycja rozpoczęła się w 2010 roku, czyli powinna być 16, ale mieliśmy, pamiętacie, i COVID był, i mała przerwa, więc prawie, że jesteśmy równo, ponieważ jest to 15 edycja.
4: Mm-hmm. I co tym razem? Bo jesteś dzisiaj ze specjalnymi gośćmi.
5: O tym za chwileczkę, a ja tylko powiem jedną rzecz, że program jest znowu zmieniony w 100%.
4: Zawsze jest zmieniany. No, ja nie wiem, jak to jest.
5: Ale Oliwia, wiesz dlaczego? Dlatego, że studenci, którzy przyszli na 13 edycję, powiedzieli, że przyjdą na 14. Potem powiedzieli, że przyjdą na 15. Więc związują mi ręce i ja muszę za każdym razem mieć zupełnie nowy program właśnie dla nich.
4: A pomysły ci się nie kończą?
5: Całe szczęście mamy tak dużą uczelnię, tak dużo wydziałów, że jeszcze jestem drugie tyle w stanie wykonać.
4: No to co tym razem czeka na nich?
5: No same fajne rzeczy. Na początek chciałabym powiedzieć, że część naszych wykładowców to studenci drugiego stopnia studiów, więc jak gdyby troszeczkę średnia wieku wykładowców nam się obniżyła. Będą cudowne tematy, na przykład takie jak niedźwiedź rozróżnia miody, a jak robi to człowiek. Czyli będzie i smacznie, i będzie dużo wiedzy i myślę, że dzieciaki będą wiedziały, jak pomóc rodzicom przy zakupie. Będzie operacja transport, zbuduj niezniszczalny ładunek na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu, jak założyć pierwsze akwarium na Wydziale Nauki Żywności i Rybactwa, jak wytresować robopsiaka i oswoić kobota. Sądzę, że to będą bardzo fajne zajęcia z robotami. Sprawdzimy, czy to, że tak powiem, jest możliwe do wykonania. Szyfr życia. Będziemy kodować swoje imię w DNA na Wydziale Biotechnologii Hodowli Zwierząt. Sekretne życie światła od latających włosów po światłowody. Nie wiem, czy widziałaś, Oliwka, ale mieliśmy taką reklamę wykładowców. Już wtedy im włosy na głowie stały. Będą też na Wydziale Architektury taki temat, czy kolory mają emocje, czyli dlaczego ściany i lekarze są białe. Na Wydziale Ekonomii zabawimy się w agencję reklamową, będzie fabryka sloganów sprzedaj niesprzedawalne. No i ciekawa rzecz też będzie na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska. Będziemy budować magnetyczne wieże, czyli będziemy poznawać tajniki konstrukcji wież. Będzie też postaw pierwszy krok w Game Dev, czyli będziemy tworzyć własną postać do gry na Wydziale Informatyki. Będziemy sprawdzać, do czego nam się przydają śmieci w temacie jak zrobić filtr i właśnie ze śmieci, czyli akcja filtracja. I chyba taki creme de la creme w tym roku po raz pierwszy wykładowcą będzie sam pan prorektor profesor Telesiński i będzie wykładał temat matematyczna podróż na Marsa. Gdybyście państwo wiedzieli, jak pan prorektor się przygotowywuje do tych zajęć, to będzie prawdziwa kosmiczna misja, a matematyka będzie tylko w tle.
4: Studenciaki zdążą to wszystko zrobić?
5: Muszą, mają na to cały ten semestr do końca grudnia. Będziemy to wszystko realizować. Mam nadzieję, że będą tak samo zadowoleni jak za każdym razem.
4: Kto w ogóle będzie wśród studentów? Kogo zapraszamy?
5: No, studenci, już mamy rekrutację zamkniętą, bo odbyła się ona 1 czerwca. Oczywiście zniknęła w większej mierze już po kilkunastu minutach, ale ruch
4: jak
5: na...
4: Co roku.
5: Jak co roku. Ale ruch na listach toczy się cały czas i nawet jeszcze dzisiaj dokonywaliśmy zmian, bo okazuje się, że czasami kolidują te zajęcia nasze dudkowe z tym, co studenci robią poza naszą uczelnią, więc jeszcze są rotacje, jeszcze się dostają osoby z list rezerwowych, więc radość wielka jest po tamtej stronie. Będą po prostu mogli studiować i tylko jeszcze ważna informacja. To jest rekordowa ilość studentów na naszym Dziecięcym Uniwersytecie Technologicznym. Mamy ich 430 i mamy 27 grup, nie 26 jak do tej pory.
4: No to z roku na rok przybywa tych studentów.
5: Ale już więcej nie przyjmę. Studenci,
4: no ja
5: kochani,
4: myślę, że przyjmiesz. Nie. Tak samo jak zrobisz program dla dorosłych, na który bardzo czekam.
5: No pamiętasz, że będzie ten kampus złoty, ale trzeba po prostu znaleźć jeszcze chwilę wolnych przerobów, ale teraz dla mnie najważniejszy i dla uczelni jest Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny, ponieważ będzie inauguracja i tym razem robimy to przy współpracy z Wojskiem Polskim.
4: No i jaki jest plan na tą inaugurację?
5: To może już oddamy głos panu kapitanowi Piotrowi Prokopowi.
6: W ramach inauguracji będzie stworzona specjalna strefa wojskowa, w której funkcjonować będą i prezentować się będą jednostki wojskowe ze Szczecina oraz pobliskich miejscowości. Będzie można zobaczyć sprzęt wojskowy i ten ciężki, i ten lekki, ale także i porozmawiać z żołnierzami o tym, jak wygląda ich codzienna służba, jaka jest specyfika tej służby. Ale wojsko to nie wszystko, bo będą także dwie szkoły, które kształcą kadetów, czyli te przyszłe osoby, które myślą o tym, żeby kiedyś związać się z wojskiem. Są to szkoły, których klasy uczestniczą w programach edukacyjnych Ministra Obrony Narodowej, czyli oddziałach przygotowania wojskowego.
4: Czy to będzie coś tylko dla chłopców, czy także dla dziewczynek?
6: Absolutnie, to będzie dla wszystkich, że tak powiem, dla wszystkich i dla młodych studentów, ale także i dla rodziców i dla ich znajomych. Będzie można przyjść, będzie można porozmawiać, będzie można zobaczyć ten sprzęt, którego na co dzień na przykład nie ma w Szczecinie, czyli chociażby Bayraktar, który będzie.
5: Panie kapitanie, no bo ja jestem bardzo szczęśliwa, miałam takie marzenie, żeby się pojawił właśnie Bayraktar na inauguracji. Marzenie było takie mało ziszczalne, ale okazuje się, że jeżeli wojsko się do czegoś bierze, to marzenie zostało spełnione, za co bardzo serdecznie koordynatorowi strefy bardzo serdecznie dziękuję. To będzie urządzenie, które ma 12 metrów szerokości, rozpiętości skrzydeł.
6: Jak widać, spełniamy marzenia.
5: Spełniamy marzenia. Znaczy na razie moje, ale dalej mam nadzieję, nadzieję, że i dzieci, studenci, przepraszam, nie będę się wypowiadać o nich, dzieci, studenci będą również zadowoleni, że zobaczą to na własne oczy.
4: Tak, ja myślę, że nie tylko studenci, ale także właśnie ich rodzice też będą w niebo wzięci.
6: Bayraktar to będzie jednym z tych właśnie większych, ale na przykład tutaj 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej będzie miała na przykład dwa drony.
7: Witam Państwa serdecznie, plutonowy Sekuła, 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej. W strefie edukacyjno-promocyjnej Sił Zbrojnych, które zaprezentują się na Dudku, będzie stoisko promocyjne 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, na której zaprezentujemy Państwu indywidualny sprzęt wyposażenia żołnierza, jak również żołnierze, instruktorzy, jak również rekruterzy prowadzą w tajniki naszej służby.
4: No, czyli będzie się działo na tej inauguracji, ale w sumie co roku się dzieje, bo co roku Aneta musi coś wymyślić. Coś innego, czego
6: ale
4: jeszcze nie było.
6: Ale chyba w tym roku po raz pierwszy pojawi się wirtualna strzelnica na Dudku, z tego co pamiętam.
5: Tak, bo
6: to jest też ta taka innowacja, która będzie jednym z zajęć.
5: Tak, bo to wystawa wystawą podczas inauguracji, ale w trakcie studiów jednym z punktów, które studenci będą musieli zaliczać w swoich indeksach, będzie właśnie wirtualna strzelnica i będzie tam bodajże też taki punkt pokazowy pierwszej pomocy. Również będzie można poznać, jak stworzyć plecak pierwszej pomocy.
4: To w takim razie, gdzie i kiedy się widzimy?
5: Widzimy się 12 września. Inauguracja jak zwykle podzielona jest na dwie tury. Połowa studentów rozpoczyna o godzinie 10, druga połowa o godzinie 12. Przy czym strefa promocyjno-edukacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będzie czynna od godziny 9 do 14. Czyli zapraszamy ciut wcześniej naszych studentów do tego, aby mogli sobie pozwiedzać tę strefę, porozmawiać z żołnierzami, może zrobić sobie zdjęcie, przymierzyć.
6: Bardzo łatwo będzie ją można znaleźć ze względu na to, że znajdować się ona będzie jakieś 100 metrów za kołowym transporterem opancerzonym Rosomak.
4: No myślę, że nie da się przeoczyć takich rzeczy.
6: Raczej nie.
5: I tej ilości żołnierzy i kadetów również nie.
4: No to tym bardziej. No to co, w takim razie się widzimy na miejscu, bo oczywiście Radio SK również będzie na miejscu, będziemy robić relacje stamtąd, więc czekajcie.
5: Ja taką mam nadzieję, pani redaktor, mam nadzieję, że zapytacie naszych studentów, jak było i czego oczekują w nowej edycji.
4: Bardzo chętnie z nami rozmawiają, więc ja myślę, że nie zawiedziemy się w tym roku.
5: To ja również.
4: Super, w takim razie dziękuję pięknie.
5: Również dziękuję.
6: Dziękuję.
2: SK Szczecin.
1: Oliwia Rudnicka zostaje przy mikrofonie, tylko zmienia się goście. Tym razem będzie o Centrum Żeglarskim. Posłuchajcie.
4: A moim dzisiejszym gościem jest dyrektor Centrum Żeglarskiego w Szczecinie, Krzysztof Łobodziec. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, cześć.
4: No to w takim razie, jakie są plany na ten sezon?
8: Żeby była piękna pogoda wiecznie, tak jak teraz jest dzisiaj. Dzisiaj jest piękna pogoda, wiecznie, słoneczko, także żeby to była taka pogoda. Ale tak na serio, to chcielibyśmy, żeby wszystkie imprezy, które mamy w tym roku zaplanowane, wyszły, żeby żeglarstwo było bezpieczne, bo to też jest bardzo dla nas ważne. Mamy regaty dla zawodników z niepełnosprawnością, które też organizujemy u siebie jak co roku od paru lat, bo to jest też jakaś taka nowa nasza formuła. Fajne łódki specjalistyczne, przygotowane dla takich zawodników. Ja zawsze mówię, że to są zawodnicy, którzy pierwsi w sezonie właśnie zaczynają treningi i ostatni kończą trenować. Także to są takie ambitni żeglarze. I to są te zawody, one zupełnie inne emocje wzbudzają, bo to też można sobie przyjechać, pooglądać, jak to wygląda. Łódki są kolorowe, bardzo kolorowe te jachty, na których pływają nasi zawodnicy. No i się cieszymy, że w tym roku po raz kolejny udaje nam się zrobić tą imprezę. Ale my też na przykład mamy teraz szkolenia na oficerów łącznikowych. Za parę tygodni temu robiliśmy nabory na oficerów łącznikowych. To są ci ludzie, którzy pomagają załogom międzynarodowym, ale też naszym polskim załogom, które przypływają do Szczecina, czuć się tutaj jak u siebie w domu. Żeby potrzebują czasami prostych rzeczy do załatwienia. To są tacy przewodnicy po tym, co się dzieje w Szczecinie. Także cały czas coś się tam wydarza i ci nasi oficerowie łącznikowi są zawsze dobrze przeszkoleni. Dla nas istotne, że muszą znać języki. Czasami takie bardzo specyficzne języki, nie rzadko kiedy u nas mogą się trafić. Ja powiem, że 2017 roku, jak mieliśmy żaglowiec z uczestnikami, którzy rozmawiali w języku arabskim, to też byli zawodnicy, znaczy była dziewczyna, która gadała po arabsku, także też takie postacie się u nas znajdują.
4: No to ciekawe.
8: Tak, ciekawie. Także no, szykujemy się pełną parą.
4: No, super.
8: U nas jest pełno tych kursów, także my ja już nie rejestruję tego, kiedy robimy. Mamy na żeglarza jachtowego, mamy non-stop kursy motorowodne, które są... Także tych kursów robimy bardzo dużo, bo to są... I narciarz wodny to jest rzadki kurs akurat, bo trzeba mieć specjalnie do tego przystosowaną jednostkę. Też troszkę inaczej ten kurs wygląda. Trzeba mieć już uprawnienia motorowodne, także my robimy taką całą sekcję tych kursów, bo od żeglarza jachtowego, sternika, kursy motorowodne, podstawowe, później troszkę bardziej rozszerzone. Robimy tak samo kursy na radiooperatora, u nas tak samo się odbywają, bo przecież wiadomo, że żeglarze pływający po morzu, no, korzystają z radia, tej łączności, no wiadomo, ze względu bezpieczeństwa głównie to do tego służy. Także robimy na wszelkich poziomach szkolenia i tego jest bardzo dużo, czyli wszystko, co sobie wyobrazicie, co mogłoby się odbywa się na wodzie, to my to robimy.
4: Mhm, czyli na kurs narciarza nie może każdy przystąpić?
8: Może każdy, kto ma uprawnienia już motorowodne wcześniej zrobione, no bo tutaj trzeba już mieć umiejętności, faktycznie to tak wygląda mniej więcej etapami. Jak w życiu wszystko po kolei idzie.
4: Czy są jeszcze jakieś wymagania?
8: No trzeba chyba tam być pełnoletnim, ale pewności nie mam.
4: I co po takim kursie się ma?
8: No można sobie na przykład ciągnąć za sobą na przykład teściową na nartach wodnych i jest wtedy fajnie. Jak ktoś na przykład nie lubi swojej teściowej, albo na przykład, że ją bardzo lubi, to może wtedy ją na nartach wodnych z tyłu za swoją motorówką, tudzież wypożyczoną ciągnąć.
4: To jak wygląda w ogóle szkółka żeglarska? Kiedy się zaczyna? Kto może brać udział?
8: No ja zaczynałem swoje żeglarstwo w wieku 6 lat, więc można zaczynać bardzo wcześniej. Fakt, że te dzieci 6-letnie są naprawdę bardzo małe i my raczej szukamy uczestników troszkę starszych. I bo to dzieci już są troszkę, no, mniej się boją, bardziej rozgarnięte i faktycznie te najmniejsze dzieciaki u nas zaczynają i ta szkółka prowadzą u nas dwóch bardzo wyspecjalizowanych i doświadczonych instruktorów, bo to jest jedno z trudniejszych, że miejsce na naukę dla dzieciaków, ponieważ, znaczy to musi instruktor być naprawdę doświadczony, ponieważ te dzieciaki trzeba dużo serca włożyć, odpowiedzialności, bo to jest bardzo odpowiedzialne, jak masz 10 dzieciaków na wodzie, które no, woda jest jednak żywiołem, który nie jest do końca najbezpieczniejszy. Oczywiście staramy się to jakoś okiełznać i nikomu się nic złego nie dzieje, aczkolwiek faktycznie tam ci instruktorzy nasi muszą włożyć dużo cierpliwości, dużo bezpieczeństwa. Oni na zawsze to obserwują, jak to wygląda. Dzieci zaczynają tą szkółkę od podstawowa łódeczka, to jest taka klasa Optimist, zresztą sam na niej pływałem. Mała łódeczka, taka wygląda troszeczkę z wyglądu podobna do mydelniczki, także to jest taka, my to zawsze nazywaliśmy mydelniczka, także to jest taka mała łódka szkoleniowa, bardzo popularna na całym świecie. Jestem przekonany, że to jest najbardziej popularna klasa na całym świecie żeglarska, także wszyscy żeglarze, czy to duzi, czy to mali, jeżeli zaczynali od szkółki tego typu, to na pewno zaczynali od Optymista, także to jest taka klasa szkółkowa, ale oczywiście w tej klasie rozgrywają się i mistrzostwa świata i Europy, także później już im starsze są dzieciaki, tym bardziej profesjonalnie pływają. U nas to tak samo wygląda. Dzieci zaczynają od szkółki, najbardziej doświadczone dzieciaki, albo te, które faktycznie przejawiają tę zaciętość rywalizacji, walki i tego talentu, bo to jest też bardzo ważne. Nasi trenerzy ze starszych już sekcji, ale też Optymista, tych bardziej doświadczonych, regatowych sekcji, wypatrują tych zawodników zawsze i wyciągają ich później już do swoich tych takich regatowych sekcji i później tam awansują. Jest grupa A, grupa B. No i ta profesjonalna, taka najbardziej regatowa, wyczynowa klasa, to jest grupa A, ta grupa dzieciaków. No i jeżdżą po Polsce, Europie i świecie na regaty. Także to są, te dzieciaki biorą udział już później w tych takich najwyższych zawodach. W tym momencie nawet są nasze dzieciaki w Ustroniu Morskim, z tego co pamiętam.
4: Zapisy do szkółki są cykliczne?
8: One trwają cały czas. Jest taka możliwość, że każdy może się zapisać w danym momencie, jeśli mamy takie wolne miejsce, bo to też jest tak, że nasi trenerzy też mają swoje limity tych dzieci, które mogą wytrenować albo inaczej przeszkolić w tym krótkim czasie, to faktycznie te, jeżeli mamy takie wolne miejsca, to może to zapisy są jak najbardziej możliwe. Wystarczy do nas wejść na stronę, zajrzeć, zadzwonić, przyjechać, zobaczyć najlepiej. Miejsce jest piękne, także zapraszam.
4: I ile trwa taka nauka w takiej szkółce?
8: To wszystko zależy od tego, jak dziecko sobie szybko radzi, bo czasami dzieciaki są na tyle bystre i... Znaczy to wszystko zależy od tego, jaki jest cel, tak? No bo wiadomo, że naszym celem jest to, że chcemy te dzieci jak najbardziej zbliżyć do wody. I to jest nasz cel główny. Później te dzieci, które są najbardziej regatowe, no to trafiają do regatowej sekcji, tak? To najbardziej większe zacięcie sportowe do regatowych sekcji. I one sobie tam dalej już rozwijają tą karierę żeglarską i mogą kończyć później jako mistrzowie olimpijscy, jak na przykład nasza cudowna Agnieszka Skrzypulec, nasza mistrzyni olimpijska, także mogą do tego poziomu dojść. Agnieszka też zaczynała od optymista, także każdy musi tam przejść tą drogę. Albo mogą te dzieciaki, jeżeli nie mają takiego zacięcia regatowego, przychodzą na sekcję dla jachtów, dla uczestników na większe łódeczki typu Kariny, skipery, i tam jest ta bardziej turystyczna zabawa, bym powiedział, ale też fajna nauka takiego żeglarstwa morskiego, bo mam też tam innych instruktorów, którzy zajmują się takim szkoleniem bardziej morskim, o tak bym powiedział, bo to są już zupełnie dwa różne odłamy. Żeglarstwo regatowe, takie stricte olimpijskie, tu w cudzysłowie olimpijskie, ale też przygotowawcze, bo te dzieci, które pływają na tych optymistach, no to są już budowane w tym samym kierunku, w jakim się będą ścigali być może w przyszłości właśnie na Igrzyskach Olimpijskich. Także ta sama formuła, przepisy regatowe i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko jest możliwe.
4: Jak to wygląda? Zajęcia są raz w tygodniu, raz w miesiącu?
8: Nie. Zajęcia są więcej niż raz w tygodniu. Zajęcia są zajęć jest dużo więcej, bo dzieciaki pływają na pewno w weekendy. Czasami trenerzy robią jeszcze w tygodniu.

0: niektórych czy żaglowców, one się raczej nie przewracają. Jak się przewracają, to znaczy, że jest coś bardzo niebezpiecznego, coś się złego wydarzyło i wtedy to już jest tragedia. tego nie chcemy, ale łódki olimpijskie, czy przygotowawcze, czy te szkoleniowe, one się po prostu przewracają i to jest naturalne. To jest część też tej walki na wodzie, żeby potrafić jak najszybciej sobie poradzić z tą sytuacją, bo przychodzi silny wiatr, te dzieciaki się przewracają i kto szybciej postawi, też dopłynie dalej, to jest najciekawsze. No, to jest ta styczność z wodą, żeby się nie bać, bo to jest pierwsza najważniejsza rzecz, bo no najgorzej jak dziecko się boi tego, że się ma wpaść do wody, czy to jest naturalne po prostu. Dzieci są bezpieczne, bo mają kamizelki, kapoki, także tam się nic złego ma nie wydarzyć. No i oczywiście pełna obstawa też trenera, który jest szybko na motoru jest w stanie też pomóc dziecku, jak się tam miałoby coś gorszego wydarzyć, ale tam się nic złego nie wydarza. Żyję, jestem. To znaczy, że to się zdarza i to jest normalne. No i oczywiście te podstawowe takie zajęcia, no jak jest zbudowana łódka, jak trymować żagle, czyli jak przygotować te żagle, żeby jak najszybciej łódką pływać, jak wykonywać podstawowe manewry, zwroty na wiatr, zwroty z wiatrem, prowadzenie łódki na kurs. No to są takie podstawowe treningi. Także żeglarstwo jest skomplikowane, tyle mogę powiedzieć. I im szybciej dziecko zaczyna, tym jest lepiej, bo to jest dość skomplikowana dyscyplina. A dzieci, które zaczynają na przykład w wieku już 10 lat, to już jest późno. To już jest późno, na przykład, żeby zacząć taką regatową przygodę, to już jest, zaczyna się robić późno. Ci najlepsi zawodnicy zaczynają dużo wcześniej, no bo jednak faktycznie tutaj to jest bardzo złożony sport w porównaniu do każdej, może nie wiem, czy każdej, bo nie jestem w stanie prześledzić wszystkich w tym momencie dyscyplin sportowych, ale porównując do lekkiej atletyki, czy pływania, czy grania w piłkę, jest to bardzo złożony sport, no bo to dziecko oprócz rywalizacji z przeciwnikiem, ja zawsze mówię, że to jest na samym końcu, pierwsze co, to musi poradzić sobie z warunkami pogodowymi, które są zmienne zawsze, tak? No bo dzisiaj świeci słońce, wieje trochę wiatru, za chwilę będzie dzisiaj burza, z tego co wiem, i to dziecko musi w trakcie tych zawodów sportowych, tudzież jeżeli już nawet nie będzie brało udziału w zawodach, tylko będzie normalnie pływał, on musi to przewidzieć. Musi wiedzieć, jak się ubrać na tą wodę, no bo też jest ważne, żeby zabezpieczyć się przed słońcem, przed zimnem, przed wodą. Podstawowe rzeczy, no muszą wiedzieć te dzieciaki, jak być bezpieczne na wodzie. Także żeglarstwo jest na tyle rozbudowane, że to jest prowadzenie jachtu, czyli to jest to, co jest ważne. Warunki meteorologiczne, które są zmienne cały czas. No swoje słabości, to jest trzecia rzecz, no i tak naprawdę przeciwnicy, to jest czwarta rzecz, to jest na samym końcu, żeby wygrać jakieś zawody, to regaty, no to na tym to polega, że wygrywa ten, kto popełnia mniej błędów tak naprawdę, bo błędy popełniają wszyscy.
1: Oczywiście. Czyli dzieci, które przychodzą do szkółki, już muszą potrafić pływać, uczą się tego w szkółce?
0: W sensie na basenie? Czy na łódce?
1: Na basenie ogólnie. No bo jak wpadają do wody, to...
0: No tak. No zależy na tym, że dzieci tak, że potrafią pływać i to jest jakby istotne. Oczywiście mamy w okresie zimowym, mamy zajęcia też poza wodą, w sensie poza łódkami, to są lekkie zajęcia na sali gimnastycznej. Dla starszych już jest siłownia, dla tych starszych pełnoletnich zawodników jest siłownia, ale też mamy basen, także dzieciaki na każdej płaszczyźnie szlifują swoje umiejętności.
1: Mhm. A pana zdaniem, jakie najtrudniejsze są zajęcia?
0: Nie ma żadnych, wszystkie są super. Nie ma żadnych trudnych zajęć. Ja nie wiem, jak ja zawsze, znaczy to już chyba na wyższym poziomie, jakby są te trenowania, jeżeli już jest na tym wysokim poziomie, pływa się na łódkach przygotowawczych czy olimpijskich, to chyba najtrudniejsze to jest szlifowanie tych manewrów takich, żeby robić je jak najbardziej perfekcyjnie, bo czasami, żeby wykonać zwrot, każdy potrafi, ale żeby wykonać go tak perfekcyjnie, idealnie w danych warunkach, zgranie na przykład załogi, jak pływają 2-3 osoby, czy 4 osoby na łódce, to są rzeczy, które trzeba po prostu żmudnie powtarzać.
1: Mhm.
0: I to chyba są trudne rzeczy.
1: Tak oprócz tego, to dla pana, no bo pan też brał w tym udział, nie było nic takiego, takich najstraszniejszych, najtrudniejszych zajęć?
0: Nie. Zawsze się cieszyłem na każdy kolejny trening. Jak byłem dzieciakiem, to bilet autobusowy i na trening, na basen górniczy, później przesiadka. Na pamięć znałem, tata mnie wsadził w autobus, kiedyś pokazał i to wiem, jak to się robi.
1: Mhm. Oprócz ograniczeń wiekowych, nie ma żadnych, jeśli chodzi o dzieci, które
0: oczywiście
1: są przyjmowane.
0: Że dzieciaki muszą mieć też, no muszą być zdrowe, no bo wiadomo, że to jest jakby istotne, że nie mogą mieć dzieci problemów jakichś tam większych zdrowotnych, no bo to też jest istotne. Zawod

0: Pracownicy dostają przecież licencje, dostają też badania lekarskie, muszą przechodzić coroczne w poradni sportowej, także to jest jakby istotne, że te dzieciaki muszą faktycznie być zdrowe, nie?
1: I w sumie co takiego zyskują po szkółce?
0: No dzieciaki po takiej szkółce, no ja zawsze mówię, że żeglarstwo robi z dzieci z tych, to jest takie, mówisz, powieść chechtane, ale z tych takich rozrabiaków, łobuzów robi trochę te dzieciaki poskromione i to jest bardzo ważne, bo to jest żeglarstwo takie, no pokazuje pracę w grupie, też trochę mogą zobaczyć, jak to jest no dostać kość od pogody, no bo jednak jak silny wiatr jest na wodzie, na morzu, fale, no to te wszystkie twarde charaktery się szlifują na wodzie, a ci wszyscy, którzy są troszkę przestraszeni, pokazują, że potrafią się no, w drugą stronę dociągnąć, czyli są bardziej tacy twardzi i dzielni, no bo i bardziej samodzielni. Żeglarstwo jest ogólnie multifunkcyjne, no bo dziecko musi na przykład, to co powiedziałem wcześniej, musi na przykład nauczyć ubierać. To jest prosta rzecz, nie? No bo trzeba wiedzieć, że na wodę, jak płyniesz raz i będzie zimno, no to po prostu zmarzniesz, nie? Jak zmarzną 4 litery, no to każdy już wie następnym razem, jak się ubrać, żeby było sucho, ciepło, albo żeby było osłonić się od słońca, bo to też jest niebezpieczne, bo słońce jest jednak, potrafi nas, no udary się zdarzają i to też jest naturalne, że na wodzie to słońce operuje, więc trzeba wiedzieć, jak się zabezpieczyć, ubrać dobrze. Także żeglarstwo daje wiele różnych możliwości. Można później na przykład zostać dyrektorem Centrum Żeglarskiego.
1: Szkółka robi z dzieci prawdziwe wilki morskie.
0: Tak, tak jest, tak jest. I później po tej szkółce zapraszamy najlepszych regatowców do regatowej sekcji, a tych, którzy nie pałają do tego miłością aż tak dużą do regat, zapraszamy dzieciaki na pływanie na łódkach większych. I to też jest fajne, bo jakby ja zawsze mówię, że sport deklinuje sport amatorski, czyli właśnie to, że ktoś sobie pływa na żaglówkach, jak na przykład ja zawsze mówię, przykładem jest świetny mój tata, który całe życie pływa, rzadko bierze udział w regatach albo raz na 10 lat, więc on raczej wcale tego nie potrzebuje. No ale dzięki niemu tacy powstają żeglarze, którzy dalej się ścigają, na przykład jak ja. Także ludzie deklinują ten sport, tak naprawdę amatorzy deklinują. I to jest tak, nie wiem, w piłce nożnej nie byłoby Roberta Lewandowskiego czy Cristiano Ronaldo, gdyby nie dzieciaki, które kupują ich koszulki, buty i grają w tą piłkę nożną na tych orlikach. To jest super istotne i dla nas też to jest bardzo ważne i wcale nie wszyscy muszą brać udział w regatach. Nie wszyscy muszą być sportowcami. Szukamy też prawdziwych żeglarzy i wilków morskich.
1: No to może teraz przejdziemy do regat. Czym w ogóle jest The Tall Ship Race?
0: Czym jest The Tall Ship Race?
1: Dla słuchaczy, którzy mogą po prostu nie wiedzieć.
0: Są regaty, jak sama nazwa wskazuje, races. To są zawody, na których odbywają się na różnych akwenach. Co roku gospodarzami tych regat, gospodarzem tych regat jest inny port, tam jest kilka portów i jachty pływają i żaglowce, bo to są, troszkę te regaty są inne niż regaty takie typowe, na przykład olimpijskie, znaczy troszkę, one są wszystkim się różnią, bo dzieciaki ścigające się w olimpijskim sporcie ścigają się na krótkim dystansie pomiędzy kilkoma bojami, a tutaj pływają żaglowce od portu do portu i to na tym to wygląda. Są zupełnie inaczej wyglądają, zupełnie inne przepisy. To jest bardziej turystyczne żeglarstwo, takie dostępne dla właśnie tych, którzy nie idą w ten sport taki wyczynowy i płyną od portu do portu. No, co jest fajnego w tym, że tak naprawdę możemy po pierwsze dostać w kość na morzu, bo najważniejsze, co jest w żeglarstwie, ja zawsze wszystkim to mówię, to nie jest ta piękna pogoda słoneczna i taki lekki wiaterek, tylko właśnie kiedy jest źle, bo to zostaje do końca życia w głowie, w sercu i każdy to będzie pamiętał. Także można sobie przypłynąć. W tym roku tourshipy odbywają się na Bałtyku. No oprócz tego są żeglarze z całego świata, także to jest też fajne. Tam jest dużo właśnie kadetów, studentów, którzy przypływają. Często są to jachty szkolne.
2: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia. Mateusz Tomaszewicz.
3: SK Szczecin. SK Szczecin.

0: teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: SK Szczecin.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

skończy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy, bo